0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Elegancka Warszawa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

dzieci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Music News.
1: Cześć, tu Michał Hanczak, a razem ze mną Leon Krześniak, czyli człowiek, który jako kompozytor i producent stoi za wieloma hitami, które znacie z anteny Radia SK.
2: SK Music News.
1: Na dobry początek, numer jeden gorącej setki ubiegłego roku, jeśli chodzi o Radio SK, czego ci gratuluję, dopóki się nie znudzisz. Mił, Izalia i Leon Krześniak, bez którego ta piosenka by nie powstała. Jak to się stało, że ta piosenka wyszła w takiej formie, bo ona w ogóle... Przy tych wszystkich utworach, które zrobiłeś, mam wrażenie, jest najbardziej inna.
3: Jest najbardziej inna i najbardziej wybuchła. To jest jakiś taki paradoks, ale szczerze powiem, ta piosenka wynika z bardzo szczerej chęci współpracy pomiędzy Zalią i Miu. Oni się poznali przy okazji produkcji jednego programu telewizyjnego i mieli taką misję wspólną, że musimy w końcu coś wydać. Ja Miu kojarzyłem gdzieś tam delikatnie z YouTube'a, choć nie jest to mój świat, taki po prostu nie interesuje się za mocno tego typu jakby kontentem, natomiast po zapoznaniu się z nim zobaczyłem też, że ma mega zajawkę na muzykę i że wie, o co chodzi w ogóle w pisaniu. No i spotkaliśmy się we czwórkę z jego też producentem, Koderem, i był taki trochę dream team, bo jakby ja z Zalią z trochę takiego, można powiedzieć, świata muzyki takiej, że 70s, że jakieś takie klasyczne rzeczy przerobione, żywe instrumenty, a tutaj po prostu człowiek, który jest uważany głównie za influencera, z jego rapowym producentem, i połączyliśmy po prostu te dwa światy. To się jakoś tak nasyciło niesamowicie. Ten utwór powstał, realnie taki jego główny kręgosłup, jakieś 3 godziny. Ja po prostu tą sesję zamknąłem, wysłałem po prostu ścieżki te właśnie potem Koderowi. On to tam gdzieś tam po rapowemu, że tak powiem, dopieszczał, czyli żeby było grubiej, bardziej agresywnie, bardziej tak nowocześnie, można powiedzieć. No i co, no jakby wyszło jakieś takie mega smaczne połączenie z tego.
1: I poszło wiralem, a potem też radiowo bardzo mocno, czego szczerze mówiąc chyba nikt się nie spodziewał, bo nawet na samym początku, kiedy usłyszałem tę piosenkę, ona miała coś w sobie, ale nie do końca wydawało mi się, że ona ma szansę zaistnieć szerzej na antenach radiowych, a potem się okazało, że jest numerem jeden gorącej setki. Więc to jest też super, że nigdy nie wiemy do końca, co zażre. I rzeczywiście tak fajnie powiedziałeś, że ty z Zalią to takie bardziej klasyczne mimo wszystko muzyczne klimaty, takie popowe, właśnie gitarowe. Tu nowoczesny świat rapowy, influencerski, czyli trochę taka średnia powstała, bo ja mam wrażenie, że dopóki się nie znudzisz, jest trochę takie millennialsowe, takie wiesz, lata 2000, ten klimat, tak. I że trochę taka moda się zaczęła dzięki temu.
3: Aj, zdecydowanie. Ja pamiętam właśnie, jak mówiliśmy o tym wcześniej, że jak w ogóle to zjawisko, że pewna dekada nagle jest w modzie. Jak to zachodzi? Gdzie są te pierwsze znaki, nie? Czy one są w serialach, czy w filmach, czy nagle jakiś gwiazdor albo idol nastolatek po prostu zaczyna się w jakiś sposób nosić? Szczerze nadal nie znam tej odpowiedzi, ale ta fala tutauzenowa już wtedy się zaczęła, ona jeszcze jest i podejrzewam, że jeszcze kilka fajnych utworów usłyszymy, które gdzieś tam wokół takiej stylistyki krążą. No i tak, no my się złapaliśmy chyba jako pierwsi, jakby tak mam wrażenie.
1: W Polsce na pewno.
3: W Polsce, że okej, teraz jakby po prostu wracam do tutauzenu. Dla mnie to jest taka dekada, no ja byłem absolutnie dzieciakiem w tutauzenach i po prostu tworzenie takiej muzyki dla mnie jest pozbawione całej tej analizy i tego mojego muzycznego ego, które po prostu nasyciłem będąc w Akademii Muzycznej i potem jakby przez lata tworzenia z artystami. Dla mnie to jest zabawa. Jakby ja z powrotem jestem dzieciakiem, kiedy robię taką muzykę. Też fajne i odświeżające.
1: I przy okazji odbiorcy też mogą się trochę cofnąć w czasie i sobie przypomnieć te swoje MP3 i innego typu historie.
3: Oj tak.
1: Tam Słońce, gdzie my. To jest kolejny hit wielki, za którym też stoisz, troszkę starszy, chociaż no, mówię się też całkiem świeży i całkiem aktualny. Jak się stało to, że pracowaliście z Wiktorem Dyduą?
3: My generalnie znaliśmy się przez wiele lat, tak bardzo, mogę to zdradzić. My przez jakiś czas chyba nawet nie mieliśmy sympatii co do siebie. Były jakieś dziwne historie za nami, które w końcu sobie wyjaśniliśmy. Generalnie mieszkaliśmy obaj wokół Trójmiasta, jakby tam Kaszuby, te tereny i się widywaliśmy gdzieś tam przy różnych okazjach. Nawet zarobkowo graliśmy w restauracjach przez jakiś czas. Ja vis-a-vis, okno w okno, w jednej knajpie, Wiktor w drugiej.
1: Czyli taka konkurencja była, może dlatego się nie lubiliście na początku.
3: Tak, tam coś było takiego, no zabawne. To jest teraz z perspektywy czasu. Teraz się bardzo lubimy i w ogóle jest to świetne. Lubimy ze sobą bardzo spędzać czas i też tworzyć. Ale no piosenka Tam Słońce Gdzimy przede wszystkim bardzo szczera emocjonalnie ze strony Wiktora. Jakaś taka słodko-gorzka, no bo treść tej piosenki jest o poważnych rzeczach, ale ujęta w taki sposób, który może się na pierwszy rzut ucha wydawać, że to jest po prostu letnia, miła sytuacja. Po obejrzeniu klipu można zobaczyć, o czym to jest i to wtedy jest to strzał. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem ten klip, to zrozumiałem, wow, jakby to jest potęga obrazu, w sensie, że naprawdę drugie dno, głębia i że nagle pełne emocje po prostu w ciele i no niesamowite. Mi się wydaje, że to tutaj po prostu, no to też poszło w pewien sposób wiralem, ale tylko dlatego, że jest to po prostu szczere i że wzbudza emocje. A od strony muzycznej, no to totalnie mój świat. Ciepłe gitary, jakby mogłem tam porobić wszystko, co lubię. Wiktor się na to zgodził, czuł to. No i fantastyczna sytuacja. Potem jak jeszcze zobaczyłem, że Wojciech Szczęsny w jakimś wywiadzie dla Barsa TV mówi, że to jego ulubiony utwór, a my z Wiktorem jesteśmy fanami Barcy, no to jakiś taki w ogóle wisienka na torcie.
1: No i ta współpraca zaowocowała potem kolejną współpracą z Wiktorem i jeszcze z Kasią Sienkiewicz, czyli myślę tu o hicie Nie Mówię Tak, Nie Mówię Nie. Zresztą najpopularniejszy polski kawałek w radiach w zeszłym roku, jak się okazało.
3: Niesamowite.
1: Znowu strzał.
3: Ja jakby, no... Ten numer był zabawny, kiedy go robiliśmy, bo stwierdziliśmy, że okej, no weźmy jakiś taki po prostu syntetyczny. Dobra, dosyć gitar. Jakby Wiktor mówi, Leon, dobra, już wiem, że na gitarze lubisz, zróbmy coś po prostu. Nie zaczynajmy od gitary. Czasami taki właśnie challenge albo właśnie coś, co jest niewygodne na początek daje jakieś takie no właśnie bardzo ciekawe brzmienie. Pamiętam, że się inspirowaliśmy utworem, a raczej beatem Maniac. Taki to jest z lat 80.
1: Oczywiście, nie? Klasyczek.
3: Klasyczek. I po prostu, no jakby, no to jedzie. Ja całe życie, jak gdzieś tam ten utwór się przewija, no bo tak jak mówiliśmy, to jest klasyk i on jest w jakiś sposób dla mnie zabawny. W sensie, że po prostu jest w nim coś takiego na granicy, znaczy to cringe to jest złe słowo, ale jakby, że on jakaś, nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju przaśność, to też jest złe, bo to pejoratywne określenia.
1: Ten kawałek trąci takim kiczem, ale takim jest takim kiczem glamour trochę.
3: O właśnie,
1: wiesz,
3: to jest słowo,
1: że tak. Powodują uśmiech u ciebie, a nie poczucie żeny.
3: No właśnie, i to jest też ciekawe. Właśnie taki fajny kicz to też jest, to jest
1: ja
3: niesamowite
1: wiem.
3: W sztuce, no. I w muzyce, w szeroko w ogóle pojętej sztuce, to mam na myśli. I poszliśmy tą drogą, no i po prostu pamiętam, jak skakaliśmy z ekscytacji, kiedy się udało w pewien sposób nawiązać do tego klimatu i tyle, no jakby potem zaprosiliśmy Kasię do tego utworu, świetnie tam zabrzmiała, jakby ten duet, tak samo potem obrazek powstał wspaniały, oryginalny, no i jakby...
1: I znowu poszło.
3: I to się wydarzyło, no.
1: To jak się połączyła twoja droga z zupełnie innym artystą, czyli z Mrozem, bo z nim zrobiłeś chociażby Pół na Pół, jeden z nowszych jego hitów zapowiadających nowy album, który też zresztą się dosyć ładnym echem odbił.
3: Tak, ten oraz również ten duet z Zalią, chyba, że to będziemy potem jeszcze odpowiedni moment.
1: Za chwilę możemy też o nim powiedzieć, oczywiście, bo to jest jedna z kolei z moich ulubionych piosenek i kolejnych duetów Zali, które uwielbiam. Ale Pół na Pół?
3: Pół na Pół, no to była pierwsza piosenka, którą w zasadzie z Mrozem gdzieś tam wyprodukowałem. Ja Mroza przez ostatnie kilka lat podziwiałem jako artystę i też jako artystę scenicznego, bo uważam, że gra absolutnie topowe koncerty i jego zespół brzmi wybitnie i to jest po prostu no fachowe i cudowne klasa. I tak troszkę, przyznam się, że gdzieś na jakichś takich w kuluarach, gdzieś tam po koncertach do Łukasza tak zagadywałem, a może, wiesz, jak będziesz pisał kolejną płytę, to może byśmy się zobaczyli. No i...
1: Czyli tak kropla drąży skałę trochę, tak zawsze przypadkowo się otarłeś.
3: Tak.
1: Okay.
3: Ja po prostu nie ukrywam, zależało mi na tym, żeby po prostu spróbować z nim coś potworzyć, bo byłem pod wrażeniem tych rzeczy, które robił i no okazało się, że złapaliśmy przelot absolutnie fajny. Zresztą niedawno wróciliśmy z takiego kampu, we dwóch polecieliśmy na Teneryfę pisać piosenki. Siedzieliśmy tydzień w domu nad oceanem po prostu i od rana do wieczora po prostu graliśmy na gitarach i nagrywaliśmy jakieś takie wstępne pomysły. Także no magia też się zadziała.
1: I odpowiedni moment też był jakby w tym pakiecie razem z pół na pół od razu, czy to jakoś się inaczej potoczyło?
3: Nie. To jeśli chodzi o odpowiedni moment, to w zasadzie on powstał pewnie jakoś w sierpniu albo w lipcu i potrzebowaliśmy też dużej ilości słońca, bo ten utwór jest generalnie taki, nie wiem, meksykański, hiszpański, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to jest coś nowego brzmieniowo i generalnie to jest też cudowne przy współpracy z takim dużym artystą właśnie jak Mrozu, że już pewne rzeczy zostały osiągnięte, można by było zrobić rewelacyjny utwór do radia, który ma zwrotkę przed refren, hook, wszystko, ale on tego nie chce robić. W sensie on chce szukać nowych brzmień, po prostu może to robić i...
1: Super, że może sobie też na to pozwolić.
3: Tak,
1: że jest
3: tak.
1: Na takim etapie swojej kariery, że tak naprawdę już może pozwolić sobie na naprawdę robienie tego, co chce, eksperymentowanie też z muzyką.
3: I dla mnie jako songwritera, producenta to jest wybitnie atrakcyjna sytuacja, gdzie ja mogę po prostu pokazać, że potrafię różne rzeczy robić i też mogę nawet dawać sobie jakieś wyzwania.
1: Czekam na znak. To jest... Kolejna bardzo przyjemna piosenka, za którą stoisz, która już też parę lat ma, Ignacy nią zasłynął.
3: Tak, to jest pierwszy w zasadzie taki utwór, który dał mi w pewien sposób takie otwarcie bycia producentem i właśnie songwriterem, bo współpracowałem wcześniej z Ignacym nad kilkoma utworami i nagle ten w ogóle znikąd tak zażarł. Ja nie, nawet do tej pory zastanawiam się, co w tej piosence takiego jest, że ona tak naprawdę takim echem się odbiła, że była pierwsza właśnie w stacjach radiowych, w sensie w tym podsumowaniu Airplay, nie, przez kilka tygodni, no, czyli była hitem i jakby dała duży start i naprawdę rozkręciła karierę Ignacego.
1: Moim zdaniem zapamiętywalny refren i właśnie taka ciepła barwa, jakby w ogóle brzmienie tego numeru, takie ciepłe, ale też głosu Ignacego. To są moje takie podejrzenia, dlaczego ta piosenka się spodobała.
3: Tak. Ignacy ma niesamowitą wrażliwość i też właśnie barwę głosu, ciepłą, głęboką i też jest wirtuozem w ogóle na fortepianie, wymiata absolutnie. No to też jakby nie ukrywam, miałam szczęście, że gdzieś tych takich zdolnych, pięknych ludzi spotykam na swojej drodze i że się od nich uczę i że ja mogę ich czegoś nauczyć i że razem tworzymy to. No tak, ale rzeczywiście to pierwszy utwór i no i mega jestem wdzięczny po prostu.
1: To skoro o pięknych, zdolnych ludziach, to gdzieś już się przewijała, bo od niej też zaczęliśmy te tutaj wymienianki twoich hitów. Zalia oczywiście, na niej też skończymy i na hicie Diament.
3: O, miło. No z Zalią współpracuję najdłużej ze wszystkich. Tak naprawdę jest tak czasem, jak rozmawiamy, to mówimy, że po prostu to był jakiś kosmiczny traf, że na siebie trafiliśmy, bo może to nie powinienem mówić tego na antenie, ale ja po prostu odezwałem się do Julki nie znając jej. Byłem w Bieszczadach na urodzinach mojej znajomej. Była pierwsza w nocy, zakrapiana impreza i ja nagle stwierdzam, że po prostu posłucham sobie New Music Friday i zobaczę, co tam się dzieje. I znajduję po prostu singiel pod tytułem Sierpień. Zalia go nagrała do, w ogóle, co też sama przyznaję, do bitu z YouTube'a po prostu, czyli była zupełnie początkującą artystką, ale ja w tym głosie wtedy usłyszałem w tych Bieszczadach, że po prostu to jest coś nowego, że żadna inna dziewczyna wcześniej nie śpiewała w taki sposób, tak jakby ekspresyjnie i z taką głębią i po prostu odważyłem się do niej napisać DM-a, zrobimy coś razem, a może jakiś duet, a może coś wyprodukuję i po prostu to się zadziało i robimy to od 5 lat. Ona jest teraz już w ogóle w jakimś kosmosie pomału i mamy kolejne utwory, które będziemy wydawać, ale wracając do Diamentu. Inspiracje, takie jak Sabrina Carpenter. Chcieliśmy znaleźć coś fajnego, przyznaję, też do radia. Jakby wiedzieliśmy o tym, że robimy to trochę tak, żeby po prostu było to przyjemne dla wszystkich. Więc taki lekki beat disco. My mamy z Julką coś takiego, że tak naprawdę te demówki powstają no w zasadzie no, od ręki, jakby mamy jakiś taki przelot i te nasze inspiracje się tak łączą, że się rozumiemy i nie mamy czegoś takiego, że ja proponuję jakiś pomysł, czyli na przykład, nie wiem, zagram coś na pianie albo na gitarze i jak mi się to podoba, to ja już wiem, że jej się też będzie podobało, czyli gdzieś jest taka zbieżność, która ułatwia nam tą współpracę i tak samo w drugą stronę. Zresztą też Julka się angażuje też w produkcję muzyczną, jest świadoma wielu rzeczy i to też jest jakby bardzo, bardzo fajna sytuacja.
2: SK Music News.
1: To był Leon Krześniak, którego polecam też jako solowego artystę, ponieważ niedawno wydał swój debiutancki autorski album pod tytułem Słoneczna strona ulicy. News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Co dwie głowy, to nie jedna, a słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
0: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
1: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
4: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej z tym napisem, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
5: No
4: ja byłam śnięta.
5: Ja też.
4: No.
1: I pewnie wymarznięci, bo w operze leśnej zawsze jest zimno
5: tak,
1: przecież.
5: Tak.
4: Tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w operze leśnej.
1: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
0: I tracę czas, bo nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
1: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
2: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji,
1: no i
0: jak
1: tak,
0: dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: O, zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bar.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Warszawa News.
1: Agata Chruściak, witajcie. Mają ścieżkę rowerową, ale i tak jeżdżą chodnikiem. Na ulicy Adama Mickiewicza na Żoliborzu rowerzyści zamiast korzystać z wydzielonej drogi rowerowej często jadą chodnikiem. Radny Grzegorz Chlebowicz wystosował interpelację do Straży Miejskiej i Policji z prośbą o zwiększenie liczby patroli w tym miejscu. A tym tematem zajął się nasz reporter Krzysztof Płowecki.
2: Część jezdni od placu Wilsona do Bohomolca została przeznaczona dla ruchu rowerów i odseparowana od pozostałych pasów ruchu. Jednak droga rowerowa cieszy się mniejszym zainteresowaniem rowerzystów niż jazda po chodniku.
3: Na ulicy Mickiewicza mamy dwa konflikty dwóch rodzajów użytkowników drogi. Drogi ulicy Mickiewicza. Jeden konflikt jest przy końcu wiaduktu Żoliborskiego, gdzie rowerzyści zjeżdżają z wysokiego wiaduktu, wysoko usytuowanego względem powierzchni drogi, i na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Generała Zajączka nie dostrzegają dobrze oznakowanego skrzyżowania z dobrze oznakowanym ruchem rowerzystów. Otóż tam oznakowanie nakazuje im skręt w prawo, zjeżdżając z wiaduktu Żoliborskiego, i to oznakowanie jest ignorowane. Ignorowane dlatego, że rowerzyści mają swoje przyzwyczajenia i nie będzie im tam organizacja ruchu drogowego zmieniać tych przyzwyczajeń. I wolą jechać wąskim, zakręcającym chodnikiem i niepokoić pieszych, niż przestrzegać oznakowania.

0: przypadku drugiego odcinka, który jest przedmiotem mojej interpelacji, to jest odcinek od placu Wilsona do ulicy Bohomolca. Również mamy do czynienia z jazdą po prawej stronie ulicy Mickiewicza, z jazdą z wysoko położonego placu Wilsona w kierunku niżej położonej ulicy Bohomolca. I rowery dają tyle, ile im pozwala prawo i fabryka, plus dodatkowa premia wynikająca z faktu, że jadą z górki na pazurki. I tą prędkość rozwijają nie po dedykowanej dla nich przestrzeni drogi rowerowej, która znajduje się w pasie drogi Mickiewicza, ulicy Mickiewicza, tylko zważywszy na swoją wrażliwość, wolą unikać towarzystwa samochodów, bo ta droga rowerowa dla nich przeznaczona jest w sąsiedztwie, jest odseparowana od ruchu samochodowego, ale jest w pasie drogi, tylko wolą sąsiedztwo pieszych, jadąc z dużą prędkością z górki na pazurki, tworząc zagrożenie dla ruchu pieszego.
1: W tej sprawie radny dzielnicy Żoliborz Grzegorz Chlebowicz wystosował interpelację.
0: W tej interpelacji prosiłem o zadanie pytania dla Policji i Straży Miejskiej, dlaczego nie egzekwują prawa wobec rowerzystów w obydwu wskazanych przeze mnie tematach. Przy czym temat ulicy Mickiewicza od placu Wilsona do Bohomolca jest bardziej wyeksponowany, dlatego że Policja i Straż Miejska bardzo długo, skutecznie, konsekwentnie pouczała, a następnie udzielała mandaty za przechodzenie dla pieszych, przez to skrzyżowanie na czerwonym świetle. Na marginesie muszę powiedzieć, że sygnalizacja świetna na placu Wilsona pozostawia wiele wątpliwości ze względu na długotrwałość światła czerwonego i krótkotrwałość światła zielonego, co trochę szargało nerwy pieszych i zdarzały się przejścia na czerwonym świetle. Policja oduczyła nas, Żoliborzan, przechodzenia na czerwonym świetle na placu Wilsona. Dobrze by było, żeby policja wróciła na plac Wilsona i oduczyła prowadzących jednoślady, czasami elektryczne, poruszających się również z górki na pazurki, żeby policja oduczyła rowerzystów do stwarzania zagrożenia dla pieszych w sytuacji, gdy przygotowano nakładami finansowymi miasta stołecznego dla nich drogę w pasie ulicy Mickiewicza. Mówiąc krótko, rozumiem, że rowerzyści obawiają się bliskości samochodów, ale proszę też rowerzystów, żeby zrozumieli pieszych, którzy też się obawiają bliskości rozpędzonych elektrycznych rowerów. Trzeba zmienić przyzwyczajenia użytkowników ulicy Mickiewicza. Jestem pieszym, jestem dość nerwowym pieszym, często przechodziłem na czerwonym świetle. Raz otrzymałem pouczenie, raz otrzymałem mandat, już nie przechodzę na czerwonym świetle. Ale jestem też rowerzystą i nie boję się jechać wzdłuż ulicy, nie boję się innych użytkowników drogi, natomiast stwarzam zagrożenie dla pieszych. Trzeba zmienić przyzwyczajenia rowerzystów tak, żeby zachowywali się respektując prawo i nie stwarzali zagrożenia dla pieszych. Szczególnie wtedy, gdy zjeżdżają z górki na pazurki, szczególnie wtedy, kiedy do normalnej prędkości ich elektrycznych pojazdów dodaje się jeszcze prędkość wynikająca z tego, że jedziemy z wyżej położonego terenu na niższy, to tworzy jednak zagrożenie dla pieszych i nie należy się bać towarzystwa samochodów. Należy wjeżdżać w te miejsca, które są przeznaczone dla ruchu rowerowego, zostawiając chodniki dla pieszych.
1: A jazda rowerem po chodniku w większości przypadków jest niedozwolona, mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Jeżeli chodzi o te najczęstsze wykroczenia popełniane przez rowerzystów, no to zwróciłbym uwagę przede wszystkim na nielegalną jazdę rowerem po chodniku. To najczęściej mówimy o sytuacji, kiedy jest infrastruktura rowerowa, czyli przede wszystkim drogi rowerowe, często nazywane przez rowerzystów i uczestników ruchu drogowego ścieżkami rowerowymi. No i tutaj za nieuzasadnioną jazdę rowerem po chodniku grozi najczęściej mandat w wysokości do 300 zł w zależności od rodzaju popełnionego wykroczenia. Może być to chociażby utrudnianie ruchu dodatkowo, czy też przekroczenie prędkości zbliżonej do pieszego. Są też oczywiście sytuacje, kiedy tym rowerem po chodniku rowerzyści jechać mogą, ale są to wyjątkowe sytuacje. Pierwszą jest opieka nad dzieckiem, gdy taki dorosły rowerzysta jedzie z dzieckiem w wieku do 10 lat po chodniku i to dziecko również porusza się na rowerze, czyli mówimy o opiece osoby dorosłej. Druga sytuacja to trudne warunki pogodowe, natomiast no, musi być to ulewa, śnieg, silny wiatr, więc wtedy, jeżeli nie mamy infrastruktury rowerowej i nie ma bezpiecznej możliwości poruszania się po drodze, czyli po jezdni, bo może to zagrażać zdrowiu lub życiu, taki rowerzysta również po chodniku jechać może. Natomiast musimy tutaj wymienić tą sytuację, kiedy najczęściej dochodzi do konfliktu, czyli mówimy o tym pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego w postaci kierujących innymi pojazdami, a rowerzystów. Jeżeli prędkość na drodze przekracza, mówimy tutaj o dozwolonej prędkości 50 km na godzinę i brakuje tej infrastruktury rowerowej w postaci drogi rowerowej czy ścieżki rowerowej, wtedy również rowerzyści mogą poruszać się po chodniku, jeżeli ma on co najmniej 2 metry szerokości, no i jest umiejscowiony w okolicy tej jezdni.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zapewnia, że w ramach planowanej przebudowy placu Wilsona powstanie infrastruktura rowerowa, która intuicyjnie sprowadzi rowerzystów na pas rowerowy w ulicy Mickiewicza.
3: SK Warszawa.
4: Nowy neon kina Muranów. Stary, po kilkudziesięciu latach zniknął znad wejścia. Trwa remont elewacji budynku i schodów nad kinem. Charakterystyczny szyld został więc zdemontowany, ale nie trafi na śmietnik. Na jego miejscu pojawi się nowy, inspirowany oryginalnym wyglądem kina z lat 50. O szczegółach prac opowiedział Adam Trzopek, kierownik kina Muranów, w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
5: Kino Muranów przechodzi teraz lekką metamorfozę. Co będzie się tutaj zmieniać?
6: Tak, troszkę cofamy się w przeszłość. Z tej racji, że jesteśmy w dzielnicy południowej spisana jako zabytek, to my też chcemy się do tego dopasować i fasada będzie w całości zmieniana. Do tej pierwotnej z lat 50. część materiałów reklamowych będzie oczywiście usunięta, wiadomo, a neon będzie trochę bardziej klasyczny, z tą taką czcionką lekko pochyloną, szklaną fakturą i to wszystko będzie jakby nawiązywało do tych zdjęć z lat 50., 60., pierwotnego otwarcia kina.
5: Czy wiemy, kiedy pojawi się nowy neon?
6: No myślę, że pracujemy nad tym, myślę, że do końca roku się pojawi. Na początku musimy tą niestety nieszczęsną elewację troszkę odświeżyć i uszczelnić, bo ona też dużo brała wilgoci z naszych wspaniałych schodów i tarasów, które tutaj służą jako spływ wody, kiedy jest opad, więc jakby na razie panowie opukują, suszą i w ogóle, ale później jak już będzie nowa elewacja, to oczywiście ten neon pojawi się w miarę szybko. Co ważne, ten stary jest zachowany, mam do niego specjalny sentyment i myślę, że oddamy go do Muzeum Neonów, na przykład do Pałacu Kultury, żeby żył trochę dłużej, żeby nam się ładnie kojarzył z tymi latami 90., bo on faktycznie w latach 90. zawisł na fasadzie i stanowi taki początek, gutek film, jak tutaj 94 roku zaczęliśmy dystrybuować chociażby Liz Monster albo pierwsze filmy Jarmusza, to tamten neon nam się właśnie z tym kojarzył, a teraz trochę jakby już idziemy w stronę klasycznej przeszłości, trochę też te marmury sobie oczyściliśmy wewnątrz kina, więc to wszystko takie teraz bardziej przypomina pierwotny stan obiektu i to jest też takie szlachetne, że jakby wracając do przeszłości, szanujemy ją, nie odwracamy się od niej. Nawet jeśli to był czasem mroczny czas lat 50., to jednak jakby one miały swój urok i jakby Warszawa wtedy tak wyglądała. My chcemy ten marmur zachować i chcemy też jakby, żeby ta fasada się do tego trochę bardziej tak się z tym marmurem rymowała.
5: No właśnie troszkę o historię zapytam, jak długo już funkcjonuje Kino Muranów?
6: No to jest tam ten 50 rok, 54, czy pierwsze te pokazy, jakie się odbywały. To było też w ogóle taka brama do dzielnicy, jakby nowoczesnej dzielnicy Muranów, z przedszkolami, oczywiście z łazienkami, z tymi różnymi wygodami, jak to się jeszcze działy. I kino było takim zwieńczeniem nowoczesności, miejskości, spędzania wolnego czasu, więc chętnie, fajnie zawsze nazywać się też jakby od nazwy dzielnicy, to też jakby utożsamia kino w pewnej części miasta, dobre relacje z sąsiadami, w ogóle zawsze to jest super, że tak było. Wiem też, że te inne kina przecież też częściowo wypełniały, czy MDM, Luna, czy Żoliborz, Wisła, to wszystko tak sprawiało, że to były takie jakby kina dzielnicowe i one też były takim fajną częścią jakby, no nie wiem, bramy do poszczególnych części miasta. Więc w tych latach 50. to działało, ale oczywiście wiadomo jest, że nas jeszcze na świecie nie było, byliśmy trochę później, natomiast ewidentnie przez to, że Gutek Film jako dystrybutor nieco bardziej artystyczny, europejski, to kino w tym 94 roku przejął, to ono jakby obroniło się przed zalewem amerykańskości, albo przed jakąś tam konkurencją z graniem tego samego, co na przykład w dużym multiplexie. Bo wiadomo, że to nie było takie łatwe, kiedy wszyscy chcieli już iść na miękkie, wspaniałe fotele i na drogi popcorn i na wielką Amerykę. To te lata 2000, wiadomo, takie były. A my tak mimo wszystko cały czas, nawet jeśli graliśmy w Amerykę, to jednak to była ta Ameryka taka bardziej szorstka. Dziwna, jak chociażby Rekwiem dla snu, bo teraz właśnie obchodzimy teraz 25-lecie premiery. Więc jakby ta Ameryka była nieco inna i ta Ameryka pozostała jakby u nas, chociażby w stylu Jarmusza, taką właśnie Ameryką alternatywną i ona jakby najwyraźniej jakby pasuje widzom, żyje dłużej i pasuje też naszych wnętrz. Więc zapraszamy do dużych, wielkich sal 8D w naszym mieście, a jeśli ktoś chce przeżyć coś ważnego w kinie i mądrego, to zapraszamy do kin autorskie, do mniejszych kin, tak zwanych kin studyjnych, które oferują nieco inny rodzaj rozrywki. To nie oznacza, że gdzie indziej jest gorzej czy lepiej, ale bardziej chodzi o to, że to nie trochę inaczej. Też jakby mniej konsumpcji, więcej kina.
5: To ma miłość mieszkańców do kina Muranów widać, bo jak tylko neon zniknął, to pojawiło się wiele komentarzy i strach, co się dzieje z kinem, ale pomimo remontów wszystko działa cały czas po staremu.
6: Tak, tak, no oczywiście musimy dać panom szansę na wyszalenie się od 7 rano do 16, więc jakby nasi pracownicy tam ostro nam hałasują, więc nie staramy się nie łączyć tego, ale po 16 oczywiście działamy, cały czas działamy, jakby dlatego, że trudno wieczorami nie grać, skoro jest tak wiele dobrego kina dookoła nas. Natomiast tak, tak funkcjonujemy nieustannie, a ten remont elewacji tak naprawdę też odbywa się na całej długości naszej kamienicy, bo to będzie aż od policji, od Pałacu Mostowskich, aż po Alei Solidarności, więc to wszystko będzie też pięknie wyglądało niebawem.
5: Czyli na razie do końca roku są plany, żeby to zakończyć?
6: Tak, tak, mamy takie plany, żeby to ładnie zaświeciło też do końca roku nasz neon i żeby nadal ten skwer przed kinem był takim bardzo ciekawą częścią miasta, bo jesteśmy niby w samym centrum, obok arterii, a jednocześnie przy fontannie i tym zadrzewionym terenie można chwilę złapać relaksu, chwilę złapać odpoczynku, wcale nie uciekając się gdzieś tam głęboko do parków miejskich, więc to taka bardzo ciekawa przestrzeń także do trochę poczekania na kogoś przed filmem, do pogadania po filmie, przed. Także my też to bardzo lubimy, tą taką część tego skweru Placu Bankowego i polecamy wszystkim oczywiście tutaj spacery w okolicach zielonych i jednak mimo wszystko, no niby już nie nowoczesnych, ale nadal jakby troszkę takich modernistycznych i fajnych terenów muranowskich.
7: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Coraz bliżej otwarcia trwają testy nowego odcinka linii M2. Trasę przejechał i przetestował już zwykły skład metra. Na stacjach prowadzone są prace wykończeniowe, które mają zakończyć się w listopadzie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka miesięcy nowy odcinek zostanie oddany do użytku. O szczegółach Małgorzata Zawada.
8: Na nowym odcinku drugiej linii metra trwają właśnie testy. W ubiegły weekend trasę przejechał Wojtuś, pojazd, który służy między innymi do sprawdzania, czy na torach i w tunelach nie ma przeszkód. Teraz między stacjami Lazurowa i Karolin kursuje już pierwszy zwykły pociąg metra. Pasażerowie mają pojechać tędy za kilka miesięcy. To ostatni budowany odcinek drugiej linii. Trasa na zachodzie miasta zostanie wydłużona o około 4 km. Powstaną trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a także stacja techniczno-postojowa. To właśnie tutaj pociągi będą m.in. serwisowane i odstawiane. Więcej o tym opowiedział Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.
9: Wkroczyliśmy w kolejny ważny etap budowy ostatniego odcinka metra na Bemowie. Mamy ze sobą przejazd pociągu testowego, co oznacza, że tunel jest już w pełni wyposażony i gotowy do testów. Przejazd pociągu był poprzedzony przejazdem skrajnika, który u nas w metrze został nazwany Wojtusiem. I Wojtuś miał za zadanie sprawdzić skrajnie tunelu, co upewnić się, że pociąg o nic nie zahaczy podczas swojego pierwszego przejazdu. I te przejazdy wypadły pomyślnie. A równolegle na stacjach Lazurowa, Chrzanów i Karolin prowadzone są zaawansowane prace wykończeniowe, obejmujące montaż paneli, sufitów, bramek wejściowych. Trwają też prace przy zagospodarowaniu terenu nad stacjami. Pozytywnie zakończyły się także kontrole straży pożarnej na stacji techniczno-postojowej Mory i złożono już wnioski o pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Całość prac budowlanych na ostatnim fragmencie trasy ma dobiec końca w listopadzie.
8: Budowa tego odcinka trwa od kilku lat. W 2024 roku rozpoczęło się drążenie tuneli przez dwie tarcze TBM, Annę i Krystynę. Prace obejmują nie tylko same stacje i tunele, ale też całą infrastrukturę potrzebną do obsługi metra. Rozbudowa M2 trwała zresztą etapami przez ostatnią dekadę. Centralny odcinek drugiej linii został otwarty w 2015 roku. Później linię wydłużano na zachód i wschód. W 2022 roku pasażerowie zyskali m.in. stacje Ulrychów i Bemowo, a po drugiej stronie Wisły Zacisze, Kondratowicza i Brudno. Ale na tym rozwój warszawskiego metra się nie skończy. Miasto przygotowuje już także trzecią linię. Pierwszy jej odcinek ma połączyć Stadion Narodowy z Gocławiem. Trasa będzie miała ponad 8 km i 7 stacji, w tym działający już Stadion Narodowy, który ma być ważnym punktem przesiadkowym. Na razie M3 jest na etapie projektowania. Miasto planuje zakończyć projekt w 2027 roku. Wtedy też chce ogłosić przetarg na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, prace budowlane rozpoczną się w 2028 roku.
3: SK Warszawa.
4: Kompleks sportowy przy Konwiktorskiej powstanie, ale nie jest pewne, kto za niego zapłaci. Władze Polonii Warszawa deklarują gotowość do współfinansowania lub nawet pokrycia całej kwoty, pod warunkiem, że klub będzie zarządzał obiektem. Jak tłumaczy Monika Bojt, trwają rozmowy nad tym, kto i ile zapłaci za stadion.
10: Dojście do sytuacji, w której wybudujemy stadion, halę, centrum wspierania sportu i w ogóle zaaranżujemy okolice Polonii na Konwiktorskiej, tak jak to zapowiadaliśmy, z dostępem dla mieszkańców, tak jak zresztą robimy to w przypadku Skry, to jest efekt. Natomiast narzędzia mogą ulec zmianie. Liczyliśmy na to, że uda nam się to zrobić w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale jak Państwo wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawiamy przy różnych projektach w mieście, to nie jest prosta formuła. To jest formuła, w której partner prywatny, w tym przypadku, w przypadku Polonii, miał pokryć całość kosztów inwestycji, a następnie utrzymywać ją przez 20 lat. I prawda jest taka, że takich podmiotów w Europie jest kilka. My mieliśmy tego świadomość, co nie znaczy, że nie warto było spróbować, no bo to oczywiście wiąże się dla miasta z określonymi korzyściami, przede wszystkim takimi, że tutaj ta strona prywatna pokrywa większość kosztów.
11: Błażej Ślęzak, rzecznik prasowy Polonii Warszawa. Przede wszystkim bardzo zależy na powstaniu nowego stadionu. Aktualny stadion gdzieś tam nie spełnia naszych oczekiwań, jest już troszeczkę przestarzały, przez co nie możemy czerpać z niego zysku, dlatego na tej inwestycji bardzo, bardzo nam zależy, śledzimy ją z uwagą i też aktywnie jako Polonia Warszawa staramy się przedstawiać rozwiązania korzystne, w jaki sposób ten obiekt mógłby powstać. No niestety w formule PPP nie powstanie, już to wiemy, ponieważ żaden z partnerów nie złożył w tym postępowaniu oferty. Miasto zapowiada, że będzie realizowało tę inwestycję w ramach swojej spółki miejskiej, natomiast my jako Polonia Warszawa również aktywnie tutaj wychodzimy z propozycją. Jesteśmy gotowi również albo współfinansować, albo wręcz w całości sfinansować tę inwestycję po to, żeby zdjąć ten ciężar z miasta, także jesteśmy na to otwarci. Natomiast to, na czym najbardziej nam zależy, to możliwość zarządzania docelowo tym obiektem, bo tylko wtedy tak naprawdę Polonia Warszawa, przypomnijmy, no główny rezydent obiektu, który tutaj najwięcej z niego korzysta, czy przy meczach, czy również jako koszykarskie, czy młodzieżowe, no to faktycznie tak naprawdę to zarządzanie jest tutaj kluczowe i my jesteśmy gotowi wziąć za to odpowiedzialność i w tym naszym stanowisku i odpowiedzi na to, że nie złożono żadnej oferty PPP, właśnie podkreślamy fakt tego, że chcemy tym obiektem tutaj zarządzać, ale jesteśmy też gotowi współfinansować lub finansować go nawet w całości.
10: W finale okazało się, że takiego zainteresowania nie było w tym postępowaniu, nikt nie złożył oferty, a my jakby mając świadomość, że nie jest to proste narzędzie i też wiąże się z wyzwaniami również dla tych podmiotów prywatnych, mieliśmy jakby przygotowany już scenariusz plan B, jak to się mówi, czyli scenariusz alternatywny, w którym to miasto po prostu przejmuje na siebie ciężar tej inwestycji. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej takie zadanie. Mamy limit wydatków określony na poziomie 830 tysięcy. To jest obciążenie finansowe, ale to również zmienia troszeczkę plan działania ze względu na to, że teraz możemy po prostu przeprowadzić postępowanie przetargowe na projekt wykonawczy i na tę inwestycję, a to sprawia, że w tej formule mamy więcej podmiotów, które będą z całą pewnością zainteresowane takim przetargiem i złożą nam swoje oferty. W ciągu najbliższych 2 tygodni, jak zapowiedział pan prezydent, zaprezentujemy państwu szczegóły. Nie przestajemy w tej zapowiedzi być konsekwentni, mianowicie stadion i hala na Polonii powstanie.
12: Budowa takich obiektów to nie jest tania rzecz. Klub na to stać?
11: No tutaj jest z punktu widzenia naszego właściciela, on jest otwarty na wszelkie rozwiązania. To są kwestie też brania odpowiednich pożyczek w banku i finansowania tego za pomocą innych środków, także my jesteśmy gotowi na różne rozwiązania. Są też różne modele tego, w jaki sposób można byłoby później czerpać zyski z tego w momencie, gdy ten stadion zostanie wybudowany. Może też klub szukać partnera, który będzie współfinansował ten obiekt, także my jesteśmy gotowi na te różne rozwiązania, z tym, że no tutaj, tak jak wspominałem na początku, kluczem jest to zarządzanie, bo tak naprawdę w momencie, gdy klub otrzyma ładny stadion, ale będzie on w zarządzaniu miasta i na przykład stawki za wynajem tego obiektu będą mocno zaporowe, no to to też może narazić klub na duże straty finansowe, a w najgorszym scenariuszu nawet na bankructwo, więc my troszeczkę się tego obawiamy. Prowadzimy cały czas rozmowy z miastem o tym, w jaki sposób najlepiej można byłoby ten obiekt zrealizować, zarówno z punktu widzenia miasta Warszawy, ale też również dbając o interesy klubu.
12: Tomasz Herbich, Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałbym przede wszystkim podkreślić to, że kibice Polonii czekają na ten stadion od około 10 lat, wliczając jeszcze obietnicę Hanny Gronkiewicz-Waltz, później pierwsze obietnice już sprzed ponad 7 lat Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Przyczyną tego, że pomimo znalezienia środków na ten cel w zeszłym roku ciągle ta budowa nie ruszyła i nie wiadomo kiedy ruszy, jest to, że miasto, upierając się przy tym całkowicie błędnie, poszło w procedurę partnerstwa publiczno-prywatnego, co do której były duże podejrzenia, że ono się nie udało. Po roku oczywiście prezydent Trzaskowski doszedł do wniosku, że faktycznie w ramach tej procedury nie udało się i w związku z tym nie uda się zbudować tego stadionu, postanowił wziąć to do spółki miejskiej. Jeżeli chodzi o samą tę decyzję, ona jest w mojej ocenie decyzją naturalną. Mimo że w Warszawie nie ma spółki, która zrealizowałaby w ostatnim czasie tak dużą inwestycję, to jednak jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż wcześniejsze. Problem tylko polega na tym, że straciliśmy już kolejny 7. rok, jeżeli chodzi tylko o kadencję prezydenta Trzaskowskiego. No i problem też polega na tym, że to jest działanie znacznie bardziej kosztochłonne. I teraz powstaje pytanie, skąd miasto wyasygnuje kolejne setki milionów złotych na realizację tej inwestycji w ramach takiego rozwiązania.
13: Ile już czekacie na nowy obiekt?
11: No tak naprawdę pierwsze gdzieś tam wzmianki o tym, żeby ten nowy stadion dla Polonii powstał, to było jeszcze w 2006-2007 roku. Ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj składała na tym stadionie taką deklarację, że już wkrótce ten stadion powstaje. Przez lata zmieniały się te koncepcje. Finalnie w 2019 roku przedstawiono projekt architektoniczny tego stadionu. Zapowiedziano, że właśnie taki obiekt tutaj powstanie. Trwało troszkę czasu, żeby uzyskać formalnie pozwolenie na budowę, doprowadzić do wszystkich formalności i to miasto uczyniło. Natomiast no teraz ostatnio ogłoszono model budowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czekano przez ostatni rok na to, żeby prywatni partnerzy złożyli oferty na budowę tego stadionu. No i właśnie teraz mamy ten graniczny moment 15 września, gdy skończył się ten moment na składanie tych ofert. Finalnie żaden z partnerów nie zdecydował się na złożenie tej oferty. W naszych też analizach, bo klub też nie pozostawił tego samemu sobie, klub też dokonywał analizy z ekspertami tego modelu. No i po prostu z tych analiz wyszło nam, że po prostu ten projekt jest troszeczkę niedoszacowany, jeśli chodzi o finansowanie. Nawet nie troszeczkę. Były tam duże rozbieżności i dlatego tutaj nie dziwimy się, że nikt tej oferty w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego nie złożył, ale stąd też właśnie nasze przygotowane rozwiązania pod to. Tak naprawdę teraz jesteśmy w momencie, gdy miasto zapowiedziało, że do końca miesiąca ogłosi, jaki ma na to plan. My również przedstawiliśmy swoje stanowisko, jakie my na to widzimy rozwiązanie. Liczymy, że uda się znaleźć rozwiązanie korzystne zarówno dla klubu, jak i dla miasta.
13: Czy aktualny stan stadionu wpływa jakoś na aspekt sportowo-kibicowski z waszej perspektywy?
11: Jeżeli chodzi o stan obecnego stadionu, no to tak naprawdę otrzymujemy tutaj z dwóch stron, można powiedzieć, taki feedback negatywny, jeśli chodzi o takie odczucia, no bo z jednej strony to jest oczywiście potrzeby drużyny, potrzeby sportowe, która drużyna chciałaby już, walcząc tak naprawdę teraz o awans do ekstraklasy, przychodzą tutaj zawodnicy, którzy grali w innych klubach w Polsce, niektórzy za granicą, no i gdzieś tam porównując to, pamiętajmy, że znajdujemy się w stolicy Polski, no to tutaj faktycznie ta infrastruktura sportowa czy za zaplecze nie domaga z ich strony, ale drugą stroną medalu jest to też, o czym pan wspomniał, czyli ten aspekt kibicowski, takiego tak zwanego matchday experience, doświadczanego przez kibiców w trakcie meczu. My prowadzimy praktycznie po każdym domowym meczu takie ankiety, wysyłamy do nowych kibiców, zapytając o ich odczucia, co im się podobało na meczu, co im się nie podobało, no i tutaj otrzymujemy wiele takiego feedbacku właśnie o infrastrukturze stadionowej, o przestarzałych krzesełkach, o takim braku komfortu po prostu oglądania tego widowiska, więc na pewno ten aspekt wpływa zarówno na te czynniki sportowe, ale też i na frekwencyjne.
4: A szacuje się, że budowa kompleksu przy Konwiktorskiej będzie kosztować nawet 830 milionów złotych. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych już dziś w Warszawie. Uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających m.in. precyzję prowadzenia tramwaju, koncentrację, wyczucie pojazdu i umiejętność zatrzymania składu w odpowiednim miejscu. Będą też kategorie sportowe jak gra w kręgle czy koszykówkę tramwajem. Przed zawodami na zajezdnię z mikrofonem wybrał się Krzysztof Płowecki.
1: Motorniczowie już dziś są w blokach startowych.
14: Dopiero się przygotowujemy, że tak powiem, obserwujemy inne drużyny. Na pewno z tego, co zaobserwowaliśmy, no to drużyna z Australii może być taką największym zagrożeniem, tak? Ale myślę, że jesteśmy odpowiednio przygotowani i damy sobie radę. Czujemy się przygotowani, ponieważ przygotowywaliśmy się tak naprawdę całe wakacje po kilka dni w tygodniu.
15: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. To już tylko emocje, żeby się wziąć w garść jutro i zrobić to, co trzeba.
14: Jeżeli chodzi o te hamowanie w wyznaczonym punkcie, no to też różnie bywa, bo na przykład tu na hali inaczej zachowuje się tramwaj, inaczej zachowa się tam na Marszałkowskiej,
15: może
14: tak?
15: Może być różnie, może być ślisko. Nie wiemy, jak będzie, a my startujemy pierwsi.
14: Liczymy na pierwsze top 3.
15: Tak. Pierwsze do trzeciego.
1: Mówią Agnieszka i Aleksander z warszawskiej drużyny motorniczych.
14: Samochód, czy nawet jakiś osobowy, czy taki ciężarowy, to nie jest to samo co tramwaj i przewozimy naprawdę dużą ilość pasażerów.
15: Nie jeździmy sami, tylko bierzemy odpowiedzialność za życie wszystkich pasażerów, których mamy z tyłu na wozie, a to są ludzie z różną historią, z dziećmi, także odpowiedzialna bardzo praca.
1: Warszawa zaprosiła do siebie wszystkie drużyny po to, aby zawodnicy mogli zapoznać się z tramwajami.
16: Bo choć zasady jazdy tramwajem są podobne, no to jednak same tramwaje w różnych miastach są inne, więc trzeba poznać dany model tramwaju, żeby jak najlepiej poczuć właśnie ten tramwaj, żeby wiedzieć, jak mocno hamować, żeby się dobrze zatrzymał i tak dalej. Tutaj motorniczowie mają przede wszystkim możliwość przećwiczenia wszystkich konkurencji. Z tą różnicą, że tutaj są one rozbite na poszczególne tramwaje, a jutro wszystkie konkurencje naraz w trakcie jednego przejazdu będą wykonywali. Nasi opiekunowie, do każdej drużyny mamy opiekuna przypisanego motorniczego z naszej firmy, tak żeby właśnie tutaj zaopiekować i ugościć te drużyny jak najlepiej.
1: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich i zapewnia, że miłośnicy komunikacji miejskiej i nie tylko mogą spodziewać się sportowych wrażeń.
16: Emocjonującej rywalizacji 26 drużyn motorniczych z całej Europy oraz z Melbourne. Skoro Australia może brać udział w Eurowizji, no to dlaczego nie w Europejskich Mistrzostwach Motorniczych? Polskę reprezentują dwie drużyny, Warszawa i Gorzów Wielkopolski. Warszawa jako gospodarz, Gorzów Wielkopolski mistrz Polski, jeżeli chodzi o właśnie zawody motorniczych. Każda drużyna wykona dwa przejazdy konkursowe, w trakcie których będą wykonywać wszystkie konkurencje, od tych widowiskowych, jak zbijanie kręgli tramwajem, poprzez takie wymagające stricte bardzo dużej precyzji, zatrzymanie w określonym miejscu, przejazd obok przeszkody, otwarcie drzwi w określonej pozycji, więc takie rzeczy, które też na co dzień w codziennej pracy motorniczego są bardzo ważne. Zawsze jest też taka konkurencja z miską przyczepioną do tramwaju, w której jest woda. I motorniczym się tak ten tramwaj poprowadzić i zatrzymać, żeby tej wody z miski wylało się jak najmniej.
1: Mistrzostwa będą połączone z dniami transportu publicznego, a wszystko będzie odbywać się przy Placu Centralnym oraz na ulicy Marszałkowskiej.
16: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych tramem są połączone z dniami transportu publicznego, czyli corocznym świętem stołecznej komunikacji, więc oprócz samych zawodów na ulicy Marszałkowskiej przy Placu Centralnym, na samym Placu Centralnym będą stoiska wszystkich spółek miejskich, wystawa zabytkowych autobusów, także policja, Straż Pożarna będą pokazywały swoje wozy, więc też taka dodatkowa atrakcja. Na Marszałkowskiej Brzegu Świętokrzyskiej będzie wystawa zabytkowych tramwajów, będzie drezyna ustawiona też na ulicy Marszałkowskiej.
7: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam. Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały krajobrazowej. Projekt ma uporządkować reklamy, szyldy i nośniki reklamowe w przestrzeni miasta. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie o proponowanych rozwiązaniach podczas spotkań konsultacyjnych z urzędnikami. Więcej o tym w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
1: Uchwała krajobrazowa ma przede wszystkim opanować chaos informacyjny panujący w niektórych miejscach Warszawy.
17: To, co widzimy w Warszawie, to narastanie chaosu informacyjnego.
10: przestrzennego, zaburzanie ładu przestrzennego, naruszanie architektury budynków, na których są umieszczane szyldy i reklamy, ale też taki chaos przestrzenny, który nie służy właściwie nikomu, kto się po mieście porusza, bo on bywa groźny dla kierowców, on jest rozpraszający dla przechodniów. Tak, musimy pamiętać o tym, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią wspólną nas wszystkich i z poszanowaniem praw prowadzenia działalności gospodarczej musimy pamiętać o wszystkich użytkownikach przestrzeni, także o tych użytkownikach, którzy są obdarzeni szczególną wrażliwością i zbyt agresywny, intensywny przekaz reklamowy z pewnością jest męczący i rozpraszający. To nie jest tak, że my sobie możemy w domu wyłączyć telewizor, tak? Tu jesteśmy w przestrzeni i nie mamy wpływu na to, co widzimy i dlatego uchwała ma ten chaos uporządkować, zlikwidować i zapewnić, żebyśmy wszyscy czuli się w miarę dobrze w przestrzeni, w której przebywamy.
1: Mówi Aneta Wardzińska-Siczek z Biura Architektury i Planowania Miasta Stołecznego Warszawy. A jak zmiany wpłyną na osoby prowadzące działalność gospodarczą?
10: Może się zmienić dużo, może się nie zmienić nic. Trochę zależy od tego, jakiego rodzaju działalność pan Kowalski prowadzi. Warto na pewno zapoznać się z projektem uchwały. Warto w przypadku, kiedy ma się jakieś zamierzenie dotyczące na przykład zmiany swojej identyfikacji wizualnej, czy też umieszczenia szyldów, sprawdzić projekt zapisów i też zapraszamy do konsultacji z Biurem Architektury, z Wydziałem Ochrony Krajobrazu Miasta. Warto też chyba wspomnieć, że mimo, że uchwała nie obowiązuje jeszcze w Warszawie, to my od lat takie opinie i konsultacje prowadzimy, to znaczy odpowiadamy na wnioski, pytania, czy taki szyld, czy też taki nośnik reklamowy w danym miejscu może się pojawić, czy jest on właściwy ze względu na tą lokalizację i na obszar w mieście. Także takich porad udzielamy. No i od dłuższego czasu też staramy się opiniować wszystkie sprawy, które do nas wpływają w tym zakresie, właśnie w zgodzie z projektem uchwały. Więc jest duża szansa, że jeśli pan Kowalski taką identyfikację zmieniał w ciągu ostatniego roku, dwóch i opiniował swój projekt w Biurze Architektury, to po wejściu w życie uchwały nic nie będzie musiał więcej robić. Bardzo chcielibyśmy przekazać projekt uchwały do Rady Miasta na przełomie 26 i 27 roku. Także jeśli on zostanie uchwalony to i opublikowany w Dzienniku Urzędowym, to wejdzie w życie po 14 dniach. Dokładamy wszelkich starań, żeby tutaj żadnych zarzutów w zakresie prowadzenia procedury czy też samego sformułowania przepisów nie było. Zorganizowane punkty konsultacyjne będą w miejscu, gdzie mieści się Biuro Architektury, czyli tutaj w Biurowcu przy Alejach Jerozolimskich 44. Tam na poziomie -2 mamy taką otwartą przestrzeń i sale konferencyjne i tam ten punkt się będzie zorganizowany.
1: Ten temat jest ważny dla mieszkańców Warszawy, bo dotyczy całego miasta. Dlatego ruszają konsultacje, mówi Karolina Bober, zastępca prezydenta Warszawy.
17: Jesteśmy na etapie, kiedy jesteśmy po uzgodnieniach z organami zewnętrznymi. Właśnie dzisiaj rozpoczynamy etap konsultacji społecznych. W zależności od tego, ile będzie uwag, ile będzie wniosków, postulatów, tak szybko będziemy chcieli przedstawić ten projekt Radzie Miasta. Ja nie ukrywam, że jesteśmy zdeterminowani, żeby ten fakt się dokonał jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda się to w tym roku. No, naczelnym celem tej uchwały jest uporządkowanie przestrzeni publicznej. Chcemy zapanować nad chaosem, chcemy oddzielić możliwość informowania przedsiębiorcy o swoich usługach, produktach od tego właśnie chaosu. Natomiast jednocześnie oczywiście nie ma tutaj miejsca ograniczeniu jakby swobody działalności gospodarczej. Wszystkie zasady mają być sprawiedliwe, dotyczyć i jakby przyjaznego otoczenia, ale też prowadzenia biznesu i możliwości informowania o tych biznesach. Uchwała będzie dotyczyć całego miasta, natomiast nie będzie w równym stopniu jakby obszarowo wnosiła tych samych zasad. Inaczej będziemy podchodzili do centrum miasta, inaczej traktujemy skwery, inaczej obszary wartościowo-krajobrazowo-historycznie. Też warto podkreślić, że tutaj zastosowaliśmy takie okresy przejściowe, aby rzeczywiście branża i przedsiębiorcy mogli do tego się dostosować. Korzystaliśmy też z doświadczeń innych miast, w których te uchwały już zostały wprowadzone i skutecznie działają.
1: Bartosz Rozbiewski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, dodaje, że ta uchwała krajobrazowa jest zbliżona do poprzednich projektów tego dokumentu, a największe regulacje obejmą branżę reklamową.
18: Dzisiaj tak naprawdę poddajemy pod ocenę wszystkich interesariuszy, a przede wszystkim mieszkańców, dokument, który już w naszym mieście był przyjmowany przez Radę Miasta. On jest na nowo zredagowany, ma różnego rodzaju ulepszenia, ale co do zasady merytorycznie jego zawartość się znacząco od tamtego dokumentu przyjętego w 2020 roku nie różni. Ta wersja także zawiera niezbędne zmiany, jakie nastąpiły w rzecznictwie w zakresie uchwał krajobrazowych, a przede wszystkim uwzględnia to, na czym się wypowiadał Trybunał Konstytucyjny w 2023 roku, czyli nasza uchwała już w tej wersji z roku 2026 pozbawiona jest przepisów dostosowawczych tych nośników, które mają legalne zgody budowlane. No i na tej podstawie wydaje mi się, że wielkiego zdziwienia nie powinna budzić, bo tak naprawdę te zasady, które wypracowaliśmy już x lat temu, co do zasady się nie zmieniły i tylko je ulepszyliśmy, odpowiedzieliśmy też na nowe wyzwania, jakie branża reklamowa przed miastem kładzie. Dzisiaj faktycznie zaczynamy konsultacje. Mam nadzieję, że potoczą się sprawnie właśnie z tego powodu, że my tutaj rewolucji nie wprowadzamy. Tak naprawdę każdy wiedział już od wielu, wielu lat, jakie miasto widzi możliwości uporządkowania tego tematu. No i każdy racjonalnie myślący przedsiębiorca powinien już od jakiegoś czasu wiedzieć, że wcześniej czy później ta uchwała stanie się ciałem i przede wszystkim prawem. Chciałem powiedzieć o kilku takich podstawowych wartościach, jakie nami kierowały przy tworzeniu założeń tej uchwały. Przede wszystkim troska o krajobraz i na przestrzeń publiczną jako dobro ograniczone, ale też wspólne, po to, żeby się ten nasz krajobraz nie zamieniał w chaotyczną przestrzeń, gdzie przekrzykują się rozmaitego rodzaju przekazy. Temu właśnie ma służyć ta uchwała, żeby osiągnąć pewien ład i kompromis w tym, że każdy ma prawo oczywiście się reklamować i te swoje działalności zaznaczać, ale w takim równym, sprawiedliwym dostępie, bez przekrzykiwania się, bez epatowania elementami agresywnymi i ścigania się na przykład na wielkość nośników. Druga rzecz to jest oczywiście to, że mamy do czynienia w tej uchwale zarówno z elementami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu, jak i reklamowaniem, promowaniem, informowaniem o produktach, usługach w miejscach, w których one nie powstają. Szczególną troską objęliśmy w uchwale właśnie ten pierwszy aspekt dotyczący prowadzenia działalności. Tych regulacji jest zdecydowanie mniej. One są nastawione przede wszystkim na to, żeby porządkować, żeby te informacje, które nawet przedsiębiorcy wystawiają do przestrzeni publicznej, żeby one w sposób też uporządkowany zapewniały ekspozycję właściwą, bo im bardziej jest ten przekaz uporządkowany, tym większa szansa na to, że nie zniknie ta informacja, którą przedsiębiorca wystawia do przestrzeni publicznej tym czy innym szyldem. Dużo większe regulacje dotyczą oczywiście sfery reklamowej. Tutaj, tak jak pani prezydent powiedziała, jesteśmy zdeterminowani, żeby naprawdę tą sferę bardzo mocno wyregulować w tym najbardziej agresywnym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście miejsca, w których reklamy niewielkie mogą się pojawiać, jest bardzo dużo i tych opcji i szans branży na pewno nie pozbawiamy. No i w końcu, jak mówimy o krajobrazie, nie sposób nie powiedzieć o architekturze budynków. Pamiętajmy, że budynek, jego elewacja, no to mimo wszystko jest dzieło. To jest wytwór czyjejś pracy twórczej i nie może on służyć jako per se nośnik na reklamę. Jeśli na budynku mogą się znajdować jakiekolwiek reklamy wielkoformatowe, to tylko w miejscach, których naprawdę nie zaburzy to odbioru przekazu architektonicznego, jaki idzie za tym budynkiem. Pamiętajmy, że każdy budynek w mniejszym lub większym stopniu ma detale architektoniczne, ma swoje wartości artystyczne i uchwała jest tak ukształtowana, żeby dodając do tej architektury te elementy informacyjne, promocyjne, nie zaburzyć ogólnego wyrazu danej architektury. O to się bardzo troszczy. No i w końcu uważamy, że są w obszarze naszego miasta takie obszary, w których reklam absolutnie być w ogóle nie powinno. Powinien to być obszary, w których mamy odpoczynek od natłoku treści komercyjnych. Tymi obszarami są tereny zieleni, różnego rodzaju tereny o charakterze społecznym, szkoły, przedszkola i takie że miejsca, w których naprawdę możemy sobie darować to, że atakuje nas przekaz komercyjny. Uchwała, ponieważ mimo wszystko znana jej treść jest od dawna, ale będzie dużym wydarzeniem, gdy zacznie być stosowana, więc tutaj zapewniamy odpowiednie przepisy dostosowawcze. One generalnie zamykają się od roku do 5 lat, w zależności od typów zagadnień.
1: Konsultacje społeczne projektu uchwały potrwają do 15 października, a sam projekt uchwały krajobrazowej jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Warszawy.
3: SK Warszawa.
4: Przed nami 30. Festiwal Nauki w Warszawie. To będzie 10 dni spotkań z nauką. Od piątku w stolicy czekają na Was setki wydarzeń. Program obejmuje wiele dziedzin, każde znajdzie coś dla siebie. O tym, co przygotowano na jubileuszową edycję i dlaczego warto zajrzeć do festiwalowego programu, mówiła Zuzanna Teplic, dyrektorka Festiwalu Nauki, w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
5: To już 30. edycja festiwalu. Mnóstwo wydarzeń, debaty, wykłady. Ciężko chyba wybrać coś konkretnego i tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie.
19: Absolutnie każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja jeszcze nie mówiłam o tym, ale warto powiedzieć, że mamy też specjalne spotkania dla dzieci. I to takie dzieci od 5 lat. Także można przyjść z dzieckiem, można zobaczyć, jak wyglądają różne doświadczenia fizyczne, jak wygląda rozwiązywanie zadań matematycznych, jak zbudować model samolotu na przykład. Ale są też zajęcia i spotkania dla dorosłych, są warsztaty, jest co roku i też oblegane spotkanie z nietoperzami, spacer z nietoperzami. Co roku też jeździ się na spotkania w obserwatorium astronomicznym, także jest to absolutnie dla każdego i wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie, nie interesujące, to przechodzi dwie sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
5: Czy te spotkania będą na terenie całej Warszawy, czy może poza Warszawą?
19: Poza Warszawą też. Sękocin, czyli poza Warszawą, Instytut Badawczy Leśnictwa, całodniowe spotkanie. W Brywinowie będzie spotkanie, w którym będzie można obserwować różne ciekawe techniczne wynalazki. Także to nie jest tylko Warszawa, to jest też, myślimy o tym, żeby to było bardziej wokół Warszawy, tam gdzie jest łatwo dojechać, tam gdzie nie ma takiego problemu z komunikacją. Ale oczywiście w całej Warszawie Uniwersytet SWPS na Pradze, Uniwersytet UKSW innej części Warszawy, SGGW innej części Warszawy, w całej Warszawie będzie można znaleźć jakieś spotkanie.
5: Ten harmonogram jest bardzo napięty. Gdzie możemy znaleźć te wszystkie informacje?
19: Wszystkie informacje są na Festiwal Nauki edu.pl, to jest nasza strona. Można tam znaleźć, można tam... To jest ważne, ten program jest tak zorganizowany, że można znaleźć na przykład pytając o to, w jakiej dziedzinie, albo jakiego dnia, albo dla jakiej grupy. Także myślę, że to jest program, z którego warto jest skorzystać.
5: No i ma pojawić się też gość specjalny, noblista.
19: Nie powiedziałbym gość specjalny, ale ja podkreśliłam, że przyjedzie, dlatego że to jest rzadkość, prawda? To nie jest tak, że na co dzień widzimy na żywo noblista. Rzeczywiście przyjedzie do nas noblista i będzie mówił pewnie o falach grawitacyjnych, którymi się zajął. 26 na fizyce też polecam to spotkanie.
5: To zapytam jeszcze o dokładny termin festiwalu.
19: Zaczyna się 18 o godzinie 18, a kończy się 27 o godzinie 17.
7: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam. Sezon na rzeźbę, tak brzmi jesienne hasło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już teraz na tarasie budynku można zobaczyć nową fontannę piasku autorstwa Dominiki Olszowy. Wkrótce przy MSN pojawi się kolejna praca, a w październiku czeka nas wielkie otwarcie wystawy Rzeźba po stabilności. Więcej o tym, co przygotowano na najbliższe miesiące, opowiedział Szymon Maliborski, kurator MSN, w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
5: Wrzesień w Muzeum Sztuki Nowoczesnej to taki trochę miesiąc premier. Głównym hasłem będą rzeźby. Jedna już się pojawiła, następne będą się pojawiać. Zacznijmy może od tej, która już stoi na tarasie. Co to za rzeźba?
20: Chwilę temu oceniliśmy pracę Dominiki Olszowy, Fontanna Piasku. Jest to rzeźba, która powstawała niejako z myślą o przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tego kontekstu, który jest tutaj obok nas. Jest to praca artystki, która, jak sama mówi, bardzo lubi rzeźbić w materii, która przypomina błoto. A sama Fontanna Piasku jest taką rzeźbą paradoksalną, bo jej forma przypomina rzeczywiście taki rodzaj strumienia wody wystrzelonego z fontanny na wysokość ponad 4 metrów, ale jest to po pierwsze rzeźba, która zastygła, a z drugiej strony jest też rzeźbą wykonaną z piasku. Przynajmniej jej zewnętrzna strona bardzo mocno przypomina taki rodzaj mokrej struktury piasku. Pewnie pamiętają wszystkie osoby, które bywały kiedyś na plaży, jak to bawią się tym mokrym piaskiem, lejąc go, tworząc takie bardzo efemeryczne kształty. Ten jakiś taki rodzaj utrwalonej efemeryczności jest też dla Dominiki Olszowej jakimś takim rodzajem fascynacji. Tak wchodząc trochę głębiej w samą pracę i jej znaczenie, no to piasek i woda to są dwa tworzywa, które substancje, elementy, żywioły, których używamy najczęściej i najbardziej powszechnie jako cywilizacja. Jeżeli chodzi o piasek, no to on jest właściwie wszędzie, od szkieł i ekranów, no bo oczywiście beton, a jeżeli chodzi o wodę, no to ona też towarzyszy na każdym możliwym etapie działań i te dwie substancje właściwie dosyć mocno się kończą. I stąd też ten rodzaj takiego paradoksalnego połączenia, które zaproponowała artystka. A sama fontanna fascynuje ją bardziej jako taka idea kulturowa niż urządzenie. Dlaczego potrzebujemy fontan? Dlaczego mamy takie skojarzenia, że one właśnie są nieodzownym elementem reprezentacyjnej przestrzeni? Co sprawia, że generalnie lubimy być w obecności wody, która ma taki też pewien trochę może hipnotyzujący aspekt właśnie takiej rytmicznego ściekania i tryskania? Ale jest to rzeźba w takim sensie przemijania. O przemijaniu pewnej sytuacji, w której jesteśmy, związanej z tym, że nie zważamy na zużywane zasoby. Właściwie żyliśmy tak, jakby one się miały nigdy nie skończyć i teraz wiemy, że chyba to się właśnie kończy. Ten, zarówno zasoby, jak i ten nasz sposób podejścia do świata. Ale też no, ten moment utrwalenia czegoś, co jest bardzo takie nietrwałe, dziwne, trochę zabawowe, trochę niepoważne. W tym sensie nie łączy się to zazwyczaj z taką tradycyjną ideą rzeźby w przestrzeni publicznej, która jest bardzo reprezentacyjna i co za tym idzie, no też fontanny zazwyczaj mają taki rodzaj pewnej funkcji uszlachetniania przestrzeni, no i Dominika Olszowy gra z tym wszystkim na tarasie muzeum.
5: Z której strony, jeśli mogę zapytać?
20: Rzeźba widoczna jest od strony ulicy Marszałkowskiej, w związku z czym to jest taki rodzaj no, pracy w trochę takiej semi-publicznej przestrzeni. Ta rzeźba no, przypomina, tak jak wspomniałem, taki rodzaj rozbryzgującego się strumienia wody, w związku z czym bardzo ciekawie kontrastuje z budynkiem, który jest jasny, geometryczny, prosty. Więc ten taras tworzy taką silną ramę dla tej struktury właśnie rzeźby, która tak się trochę jakby rozlewa, trochę jakby została właśnie zestalona już na stałe.
5: Kolejna premiera w tym tygodniu. Gdzie pojawi się rzeźba i co to będzie?
20: Drugą pracą, która wejdzie już weszła do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest praca Sobowtórka, tak można przetłumaczyć tytuł, autorstwa Wali Expo. Jest to praca, która znajdzie się właściwie tuż przy podcieniach muzeum, z takim lekkim wychyleniem w stronę placu centralnego. Właściwie tuż obok miejsca, w którym rozmawiamy teraz, będzie jednym z elementów, które wprowadzą ten język taki współczesny, ale też bardzo już klasycznej rzeźby. Wally Export była artystką, którą pewnie kojarzymy z takich pionierskich gestów względem sztuki wideo, sztuki feministycznej od lat 60. Jedna z kluczowych postaci, która nadawała ton tej dyskusji, czym jest właśnie taka sztuka feministyczna w Europie Środkowej i Wschodniej od kilku dekad, również przekładała to poszukiwanie na język rzeźbiarski i ta właśnie rzeźba będzie jednym z tych elementów, które wprowadzają taką bardzo współczesną praktykę artystyczną do centrum Warszawy.
5: A później w październiku czeka nas już większe otwarcie, bo to nie będzie jedna, nie będą dwie rzeźby, tylko cała wystawa.
20: Tak, lubimy ujmować tą triadę w takim zbiorczym tytułem Sezon na rzeźbę, więc rzeczywiście taką kulminacją tegoż jest wystawa, którą otwieramy 16 października pod tytułem Rzeźba po stabilności. Jest to prawie 30 artystek i artystów, których zebraliśmy tutaj na wystawie po to, aby przyjrzeć się, jak się modnie mówi, kondycji współczesnej rzeźby. Jest to medium, które w sposób jak niesamowicie bliski rzeczywistości opowiada o tym, jak ona utraciła właściwie stabilność. No, jesteśmy pewien zbaną w świecie, który pozbawiony jest już jakiegoś rodzaju takich fundamentów, na których mógł spoczywać. Wszystko właściwie trzeszczy w szwach i ta wystawa nie jest na pewno taką dydaktyczną opowieścią, jest raczej takim poszukiwaniem, jak poprzez formy, materiały można opowiedzieć o tej nietrwałości, która przyjmuje bardzo różne oblicza. Jest to też wystawa, która bardzo działa blisko budynku, podąża za jego rytmem, wpisuje się w przestrzeń, którą tworzy, a również dzięki temu, że udało nam się zorganizować ten proces w sposób, w którym wyprodukujemy około 10 prac artystycznych z osobami, które zaprosiliśmy do działania, to też ona powstaje bezpośrednio w relacji do budynku i właściwie przeprowadza nas przez jego różne piętra. Zaczyna się tutaj w arkadach, na samym parterze, od strony placu centralnego. Zajmuje miejsce centralne w klatce schodowej i niejako zaprowadza nas na górę, przeprowadza przez jedną z galerii, w związku z czym mamy taką możliwość przewędrowania też przez tą wystawę. W ogóle taki motyw pasażu, pochodu też jest czymś, co przewija się w kilku momentach tej wystawy, jako pewnej takiej też poszukiwania relacji pomiędzy grupą obiektów, nie tylko jedną solidną bryłą, ale rozwarstwienie tego na szereg różnych form wypowiedzi w przestrzeni. To jest rzeczywiście dla nas też bardzo ciekawy moment, bo dosyć rzadko muzeum podejmuje się, takie jak nasze, takiej diagnozy stanu konkretnego medium artystycznego. I tak jak pewnie różne osoby, które śledzą bliżej świat artystyczny, wiedzą, że ostatnie lata były niekwestionowanym triumfem malarstwa, to teraz mamy wrażenie, że rzeźba wraz ze swoją taką bliskością i płynnością tej współczesności i takim oddawaniem bardzo różnych jej sprzeczności, no ma swój ten moment. Więc chcielibyśmy właśnie przyjrzeć się temu, a te dwie wcześniejsze odsłony rzeźb publicznych niejako tak ramują to wydarzenie centralne.
5: Czyli możemy się spodziewać różnych artystów i różnych materiałów i wielkości rzeźb też pewnie będą różne? Czy mamy jakieś duże rzeźby?
20: Tak. No, myślę, że jedną z takich największych, czy najbardziej rozległych instalacji jest praca Marsz Edith Carlson. Ona właściwie będzie działać wzdłuż całego okna na drugim piętrze, czyli przez kilkanaście metrów. To jest właściwie taka grupa wieloelementowa, która nawiązuje, można powiedzieć, też do historii placu Defila, który był o defiladzie i marszu w takim kontekście wojskowym, kontekście propagandowym. Natomiast są też prace, które są dosyć niewielkie, małe. Praca polskiej artystki Anny Myszkowiak, pewnie swobodnie zmieściłabym się w dłoni. W związku z tym rzeczywiście to jest takie też balansowanie skalą. Duża praca Narges Mohammadi właśnie znajdzie się tutaj na parterze. Będą dwie konstrukcje, które używają jakiejś specyficznej gliny barwionej na czerwono. To jest, tak jak pamiętam z głowy, to zużywamy do produkcji tej pracy ponad 400 kg tej gliny, ale zaraz obok są prace, które właściwie są niesamowicie efemeryczne, dosyć przezroczyste. Prace Gizeli Mickiewicz, która zainstaluje się na oknie w galerii, tworząc takie, ono to nazywa odciski zdarzeń w takich szklanych taflach. Są prace, które bezpośrednio kojarzą się z taką obróbką bardzo twardego metalu, jakim jest żelazo. Tutaj przychodzi mi na myśl chociażby rzeźba Dominic White. Dwie jej realizacje będziemy mieli w jednej z sal wystawowych. W związku z czym ta wystawa będzie o tyle różnorodna, że będzie w niej zarówno taka gra z klasyczną ideą rzeźby, która jest figuratywna, jest mocno zakorzeniona w ikonografii. Te tropy momentalnie rozpoznajemy i jesteśmy w stanie zrozumieć, jak współczesne artystki przesuwają je trochę w różne strony. Jak jest taka klasyczna figura leżącej kobiety, pewnie jeden z najbardziej popularnych motywów w sztuce europejskiej, dzisiaj służy do, w rękach Nicoli Vermeers, służy do pokazywania ciała, które wyłamuje się z takiego reżimu niskopłatnej opiekuńczej pracy. Mamy również pracę June Crespo, artystki baskijskiej, która w sposób taki niesamowicie sugestywny przekłada na swoje prace napięcia, łączenia, coś, co pewnie jest taką pracą ścięgiem, pracą stawów, czyli takich bardzo biologicznych odruchów, które no, pozwalają nam się poruszać, na poszukiwania materiału, na poszukiwania różnych napięć, które zawiera w swoich strukturach. Często te rzeźby są podwieszane, wchodzą w taką dosyć specyficzną relację z przestrzenią, więc też tak opowiadając o jeszcze jednej pracy, ona będzie też ilustrować wystawę, praca Teresy Solara-Booth. Mamy dwie rzeźby artystki, które w sposób taki bardzo, można powiedzieć, bezpośredni balansują, grają z ideą stabilności, bo wydają się tak stworzone, że za chwilę muszą upaść, a jednak są zbalansowane w sposób, który sprawia, że są perfekcyjnie jako zatrzymane w tej sugestii ruchu.
5: To jeszcze wrócę na chwilę do tych rzeźb, które będą w przestrzeni publicznej, bo ostatnio miałam okazję rozmawiać o palmie, która znajduje się na rondzie de Gaulle'a. Myślę, że różnica pomiędzy malarstwem i obrazami, a takimi rzeźbami jest taka, że te rzeźby czasami stają się zupełnie innym symbolem niż początkowo miały być.

0: moment, tak? Że z tej klasycznej idei rzeźby w przestrzeni publicznej, ona najlepiej, myślę, że spełnia tą funkcję postumentu, jako miejsca, z którego można nadawać komunikat, na które można wejść i coś spróbować zareprezentować, stanąć za jakąś pracą. Więc jesteśmy oczywiście też ciekawi, w jakie konteksty wpiszą się te dwie prace. W przypadku Dominiki Roszowy myślę, że jest to praca, która bardzo bezpośrednio dotyka też wspomnianego już kilkukrotnie tutaj kryzysu klimatycznego i czy kryzysu właśnie związanego z wykorzystywaniem zasobów, więc to jest też ciekawe, można powiedzieć, że tak z tego czyni z muzeum swój taki postument, z wysokości którego spogląda na bardzo szybko transformujące się centrum Warszawy, a transformacja, wiemy, że zużywa zasoby. Tak jak nasze po prostu bycie tutaj w świecie też zużywa te zasoby, więc ten komentarz Olszowy jest pewnie może taki lekko ironiczny. Z kolei praca Wali Ekspor, która ma formę takich dwóch złożonych, nałożonych na siebie monumentalnych, również ponad 4-metrowych nożyczek, jest pewnie o obecności w przestrzeni publicznej takiej formy, która z jednej strony bywa kojarzona z agresją, tak? I to są bardzo takie wizualnie ostre kąty, ostre kształty. Pewnie jest o wyniesieniu w przestrzeń publiczną tego, co zazwyczaj było redukowane do, czy opisywane jako takie robótki ręczne, zazwyczaj kobiece w przestrzeni domowej, ale też kojarzy się w przypadku Wali Eksport z tym takim gestem twórczym cięcia taśmy filmowej, montażu, kolażowania tej rzeczywistości, więc takiej pewnie czasami jarmarcznej, a czasami podniosłej atmosferze placu Defilad. Ta rzeźba może też nabierać bardzo różnych znaczeń. Nie jestem w stanie powiedzieć, o czym będzie ta praca za kilka miesięcy, albo jak zaczną ją czytać ludzie i co się wokół niej może wydarzyć. No ale w tym jest też jakiś taki rodzaj zafascynowania naszego zajmowaniem się tego typu projektami. One się wychylają w stronę, nad którą nie mamy całkowicie kontroli, ale też to sprawia, że stają się może to kolejne jakieś porównanie takim ekranem, na którym można wyświetlać bardzo różne rzeczy.
1: SK Warszawa News. Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Kolejny krok w kierunku bezpieczniejszej kolei. 15 pojazdów Polregio zostanie wyposażonych w system ETCS. Ma on zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kolejowego, między innymi dzięki monitorowaniu jazdy pociągiem i reagowaniu w sytuacjach zagrożenia. Tak będzie między innymi na trasach z Warszawy. O czym więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
2: Europejski system sterowania jazdą zostaną wyposażone m.in. pociągi kursujące między Warszawą a Łodzią. W sumie system pojawi się w 15 elektrycznych pojazdach użytkowanych przez przewoźnika, także w środkowej i południowej Polsce, mówi Andrzej Pawłowski, prezes zarządu Polregio SA.
3: ETCS pozwala kontrolować pracę maszynisty, tak naprawdę prowadzi go przez kolejne etapy, pokazuje, jak tą jazdę realizować, czyli gwarantuje takie pełne bezpieczeństwo, które pozwala na to, żeby uniknąć błędów, które człowiek może popełnić, chociażby przejechanie semafora na stój, czy jakieś inne zdarzenia, ten system na takie zdarzenia nie pozwala. W tej chwili wyposażamy 15 pojazdów typu ED72. Przy naszych 360 pojazdach, które ogólnie mamy, to jest na razie niewielka liczba. Natomiast wszystkie nowoczesne pojazdy, które są kupowane, już są wyposażone w system ETCS, także jeżeli pojawiają się nowe pojazdy, to one już mają to wyposażenie i wtedy nie musimy doposażać kolejnych pojazdów. Oczywiście, jeżeli będą kolejne kursy na doposażenie pojazdów w system ETCS, to jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt moglibyśmy doposażyć. Natomiast czekamy na nową perspektywę unijną, czy te środki będą, w jakim zakresie będą. Wtedy będziemy decydować, które z tych nowszych pojazdów doposażyć. No bo oczywiście te stare typu N57, no to raczej będziemy dążyli do kasowania, likwidacji tych pojazdów, zastępowania ich nowoczesnymi pojazdami.
2: Spółka nie tylko będzie modernizować tabory i wyposażać je w europejski system sterowania pociągiem. Do 2030 roku Polregio planuje rozszerzenie taboru o ponad 100 pojazdów.
3: W tej chwili podpisaliśmy umowę na 6 pojazdów typu L Spesa Bydgoszcz. Mamy jeszcze opcję do wykorzystania na 16 pojazdów. Możemy z niej skorzystać w ciągu pół roku. W ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

0: złożyliśmy wniosek na 15 pojazdów hybrydowych. Dodatkowo też jesteśmy w trakcie postępowania na 23 pojazdy spalinowe używane z rynku niemieckiego, które chcielibyśmy spolonizować i dopuścić na rynek polski. To są bardzo dobre pojazdy, co prawda mają już 20 parę lat, ale tak naprawdę nie odbiegają nowoczesnym pojazdom. Także te pojazdy mogłyby wyposażyć naszą flotę w pojazdy spalinowe, których na rynku brakuje. Na te pojazdy nie ma dofinansowania unijnego, także korzystanie z takich możliwości zakupu używanych pojazdów pozwala nam kupić większą ilość tych pojazdów i doposażyć te regiony, na których realizowane są przewozy na liniach nieselektryfikowanych, a trochę tych linii jest i w dalszym ciągu będzie, bo myślę, że polskie linie kolejowe zamierzają elektryfikować część linii kolejowych, natomiast no, jednak duże grono z tych linii, które są dzisiaj nieselektryfikowane, w dalszej części zostaną nieselektryfikowane, bo nakłady na tą elektryfikację byłyby zbyt duże w stosunku do potoków, które na tych liniach są. Także myślę, że no, trochę tych potrzeb jest, tak jak mówiłem wcześniej, no, potrzebujemy około 100 pojazdów do 2032 roku. Rozpatrujemy różne opcje. Jesteśmy na etapie pozyskiwania finansowania dłużnego. No i będziemy decydować, co dalej z tym zrobić. No, też rozpatrujemy opcję dzierżawy pojazdów z rynku, tak jak to ma miejsce w przypadku ruchu towarowego. W ruchu pasażerskim do tej pory nie było to praktykowane z tego względu, że pojazdy można było kupić za 15% wartości z 85% dofinansowaniem ze środków unijnych. Natomiast teraz bardzo mocno się mówi o tym, że to dofinansowanie może być już nie na takich bardzo atrakcyjnych warunkach, dlatego też rozpatrujemy opcję również dzierżawy pojazdów. Te pojazdy, które są w tej chwili modernizowane w PESA Miejski Mazowiecki, powinny wyjechać do końca tego roku. 7 pojazdów. Potem będą wracać na montaż ETCS-ów. W zasadzie ten projekt ma się ziścić do 2029 roku. Pociągi będą kursować w 6 województwach, także można powiedzieć, że po całej Polsce, bo tutaj z Warszawy do Łodzi i na Krakowie, i na Dolnym Śląsku, także na Świętokrzyskim, również w województwie świętokrzyskim, także mogą pojawić się w całej Polsce. To są też nasze pojazdy, to w zależności od tego, jak będą wyglądały przetargi na kolejną perspektywę po 2030 roku, po otwarciu rynku, no to też te pojazdy mogą być dysponować w różne regiony.
1: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o dozwolonej prędkości oraz warunkach na trasie. O szczegółach działania tego systemu opowiada Krzysztof Ściarski, prezes PESA Bydgoszcz.
2: To jest system monitoringu jazdy, czyli jest wyposażany system w urządzenie onboard, czyli na pokładzie. To jest nadajnik-odbiornik i on komunikuje się z drugą częścią systemu, czyli tymi przytorowymi balisami, czyli ETCS-em w infrastrukturze. I ten nadajnik-odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać. Nie? Jeżeli byłaby jakaś awaria, no nie wiem, za słaby maszynista, coś się na torach dzieje i wiemy, że jest, a on pędzi, no to jest wtedy taki monitoring tego pojazdu możliwy. No i takie są standardy, że na tych magistralach, na których to wyposażenie jest zadecydowane, że będzie zakładane, no pojazdy muszą też być, żeby ta infrastruktura była kompletna. No i to są wszystkie prace takie towarzyszące, czyli okablowanie, czyli jakieś zasilacze i tak dalej, i tak dalej. To jest spory system, to nie jest jakaś tam pudełko wielkości radyjka czy Walkmana. To jest spory system, który te systemy, one są budowane z myślą o dużej niezawodności, żeby tam się tam nie było tak, że ktoś zainstalował i to nie działa. Ingerencja to jest jeszcze pieśń przyszłości, ale jest to z taką myślą robione. Na razie mówimy, że wystarczająco jest to, że go obserwujemy w czasie rzeczywistym, w sposób wiarygodny, no bo można sobie wyobrazić, że GMS też obserwujemy, prawda, śledźmy i mamy wszystko, ale no to się nie odświeża. To nie są systemy na takich wąskich przepustowościach, które są niezakłócane. Każdy wypadek jest jakimś splotem nieszczęśliwych sytuacji, ale na pewno system ten jest w stanie zapobiec wielu, czy to przedwypadkowych, czy już wypadkowych sytuacji. Trudno przewidzieć, gdzie i kiedy organizatorzy tego ruchu muszą brać na siebie tę odpowiedzialność, żeby tym wypadkom starać się przeciwdziałać.
1: Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, m.in. na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
3: SK Warszawa.
4: Fałszywe profile warszawskiego zoo w sieci. Oszuści wykorzystują filmiki wygenerowane przez AI. Warszawskie zoo ostrzega przed fejkowymi profilami pojawiającymi się w mediach społecznościowych. Oszuści jako zoo prowadzą fałszywe konkursy i akcje, a przy okazji próbują wyłudzić pieniądze lub dane. Jak nie dać się nabrać i wspierać prawdziwe profile warszawskiego zoo? O tym Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu warszawskiego zoo, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
5: W ostatnich tygodniach na profilu zoo pojawił się apel, żeby zwracać szczególnie uwagę na fejkowe profile zoo, które w ostatnim czasie powstają. Co tak naprawdę się dzieje?
6: Nie tylko zoo musi sobie radzić z fejkowymi profilami, bo tych jest coraz więcej i borykają się z takimi oszustwami różne instytucje. Natomiast to prawda, że w ciągu miesiąca już dwukrotnie jeden z profili podszywał się pod zoo. W zasadzie wizualizacje graficzne były takie same w przypadku zakładania obu kont i właśnie były wykorzystywane logotypy warszawskiego zoo, były stworzone filmiki przez sztuczną inteligencję, co było dokładnie widać, bo one nie były takie realistyczne, informujące o tym, że warszawskie zoo rozdaje gadżety dla psów i kotów, więc to już powinno wzbudzić niepokój, ponieważ my tutaj w warszawskim zoo i w ogóle w ogrodach zoologicznych zajmujemy się dzikimi zwierzakami, które trzeba chronić, ponieważ są ginące gatunki. Natomiast stety lub niestety inne zwierzęta, w tym psy i koty, nie mogą wchodzić na teren zoo ze względu na dobrostan naszych zwierząt i kwestie jakby tutaj zdrowotne. Więc tu już powinna czerwona lampka się włączyć, że to na pewno nie jest akcja zoo. Natomiast my zapraszamy serdecznie do śledzenia oryginalnych profili warszawskiego zoo. Mamy profil na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na YouTubie również, na TikToku. Więc zawsze prosimy, żeby sprawdzać, czy to jest oficjalne konto. I przede wszystkim trzeba sprawdzić adres, to co się znajduje po slashu w mediach społecznościowych, czyli po tej ukośnej kreseczce. My mamy zawsze zoo, podkreśnik Warszawa lub warszawskie zoo. I były też takie oszustwa, gdzie wystarczyło, że była jedna literka zmieniona w takim profilu i było warszawskie zoo. Brakowało jednej litery i też to było fejkowe konto, które ogłaszało się, że rozdaje warszawskie zoo nagrody. Wszystkie oficjalne konkursy są zarówno na naszym oficjalnym Facebooku lub Instagramie, ale też na naszej stronie internetowej, więc tam trzeba śledzić takie informacje. Natomiast jakby prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie klikanie w żadne podejrzane linki, nie podawanie danych osobowych na niezweryfikowanych stronach. Absolutnie my również nie wymagamy podawania żadnych danych osobowych ani przelewania jakichkolwiek pieniędzy, więc tutaj nie wolno takich rzeczy robić. Też nie wolno odpowiadać na wiadomości pochodzące z fałszywych profili, bo to może generować właśnie to, że się ktoś włamie na nasze konto czy na telefon. I też nie wolno dokonywać właśnie żadnych wpłat, płatności w związku z tymi fałszywymi akcjami. Więc pamiętajmy o tym, że jedynymi oficjalnymi, zweryfikowanymi profilami są te konta właśnie oznaczone, te, które zawierają właśnie informacje i treści z warszawskiego zoo i przede wszystkim mają dużą liczbę obserwujących, a także mają właśnie dużo postów i różnych zdjęć. To nie są nowo zakładane konta, więc to też powinno wzbudzić naszą czujność. Natomiast jeżeli ktokolwiek widzi fałszywe profile konkursu lub akcje, prosimy o wykorzystanie opcji zgłoś stronę, która jest właśnie na social mediach dostępna, bo w ten sposób można jak najszybciej usunąć takie konto i właśnie fałszywe konto, które się wczoraj pojawiło, zostało dosłownie po zgłoszeniu w pół godziny usunięte, bo te zgłoszenia były dość szybkie, więc zarówno zniknął filmik sponsorowany, który nie był elementem profilu, jak i cały profil.
5: Czy wiadomo, kto za tym stoi?
6: Po numerze telefonu, który był wpisany właśnie na tym koncie, które ostatnio chciało się podszywać pod warszawskie zoo, był numer kierunkowy Gabonu, więc no to są już oszustwa takie szersze, zagraniczne, bazujące na właśnie znanych markach, znanych instytucjach, więc trzeba na to bardzo zwracać uwagę i nie dać się oszukać. I pamiętać o tym, że profile właśnie takich instytucji jak warszawskie zoo są jedyne w swoim rodzaju, z długą historią i wieloma fanami.
5: W jaki sposób można wspierać zoo w tych oficjalnych sposobach, a nie na przykład przez właśnie takie fejkowe filmiki, które nakłaniają do kupowania różnych pakietów wspierających zwierzęta?
6: Jeśli chodzi o wspieranie warszawskiego zoo, to zachęcamy z całego serca do skorzystania tutaj z akcji Fundacji Panda, która działa przy warszawskim zoo. I mamy wiele różnych zrzutek, zbiórek na ratowanie ginących gatunków w ich środowisku naturalnym. I między innymi ratujemy słonie i mamy taką akcję Razem dla słoni. Mamy też akcję Razem dla goryli. Jest też akcja ratowania pingwinów w naturze, w środowisku naturalnym. Zapraszamy serdecznie na oficjalną stronę Fundacji Panda pod nazwą panda.zoo.waw.pl. I tam znajdują się te wszystkie aukcje, informacje na temat wsparcia właśnie Fundacji Panda. Jeżeli ktoś zechce wesprzeć warszawskie zoo i ratowanie ginących gatunków w środowisku naturalnym, zapraszamy do licytowania i dorzucania się do zrzutek Fundacji Panda. Mamy tutaj aż 7 zrzutek. Razem dla pingwinów, dla ratowania pingwinów afrykańskich, razem dla słoni, tutaj ratujemy słonie afrykańskie w środowisku naturalnym. Mamy też zbiórkę Razem dla goryli i tutaj też środki zbieramy na ratowanie goryli, tym razem Grauera, ale także można po prostu przekazać jakiekolwiek środki na samą Fundację Panda, która wspiera rozwój warszawskiego zoo i różne inwestycje, które się dzieją w Stołecznym Ogrodzie.
4: Na Stołeczne ulice wyjechał testowy elektryczny autobus, który wygląda jak tramwaj. Obsługuje on linię 106, a można go zobaczyć na pętli Ostroroga albo Marienstadt.
3: SK Warszawa News.
4: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Coraz bliżej otwarcia trwają testy nowego odcinka linii M2. Trasę przejechał i przetestował już zwykły skład metra. Na stacjach prowadzone są prace wykończeniowe, które mają zakończyć się w listopadzie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka miesięcy nowy odcinek zostanie oddany do użytku. O szczegółach Małgorzata Zawada.
7: Na nowym odcinku drugiej linii metra trwają właśnie testy. W ubiegły weekend trasę przejechał Wojtuś, pojazd, który służy między innymi do sprawdzania, czy na torach i w tunelach nie ma przeszkód. Teraz między stacjami Lazurowa i Karolin kursuje już pierwszy zwykły pociąg metra. Pasażerowie mają pojechać tędy za kilka miesięcy. To ostatni budowany odcinek drugiej linii. Trasa na zachodzie miasta zostanie wydłużona o około 4 km. Powstaną 3 stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a także stacja techniczno-postojowa. To właśnie tutaj pociągi będą m.in. serwisowane i odstawiane. Więcej o tym opowiedział Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.
8: Wkroczyliśmy w kolejny ważny etap budowy ostatniego odcinka metra na Bemowie. Mamy ze sobą przejazd pociągu testowego, co oznacza, że tunel jest już w pełni wyposażony i gotowy do testów. Przejazd pociągu był poprzedzony przejazdem skrajnika, który u nas w metrze został nazwany Wojtusiem. I Wojtuś miał za zadanie sprawdzić skrajnie tunelu, co upewnić się, że pociąg o nic nie zahaczy podczas swojego pierwszego przejazdu. I te przejazdy wypadły pomyślnie. A równolegle na stacjach Lazurowa, Chrzanów i Karolin prowadzone są zaawansowane prace wykończeniowe, obejmujące montaż paneli, sufitów, bramek wejściowych, Trwają też prace przy zagospodarowaniu terenu nad stacjami. Pozytywnie zakończyły się także kontrole Straży Pożarnej na stacji techniczno-postojowej Mory i złożono już wnioski o pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Całość prac budowlanych na ostatnim fragmencie trasy ma dobiec końca w listopadzie.
7: Budowa tego odcinka trwa od kilku lat. W 2024 roku rozpoczęło się drążenie tuneli przez dwie tarcze TBM, Annę i Krystynę. Prace obejmują nie tylko same stacje i tunele, ale też całą infrastrukturę potrzebną do obsługi metra. Rozbudowa M2 trwała zresztą etapami przez ostatnią dekadę. Centralny odcinek drugiej linii został otwarty w 2015 roku. Później linię wydłużano na zachód i wschód. W 2022 roku pasażerowie zyskali m.in. stacje Ulrychów i Bemowo, a po drugiej stronie Wisły Zacisze, Kondratowicza i Brudno. Ale na tym rozwój warszawskiego metra się nie skończy. Miasto przygotowuje już także trzecią linię. Pierwszy jej odcinek ma połączyć Stadion Narodowy z Gocławiem. Trasa będzie miała ponad 8 km i 7 stacji, w tym działający już Stadion Narodowy, który ma być ważnym punktem przesiadkowym. Na razie M3 jest na etapie projektowania. Miasto planuje zakończyć projekt w 2027 roku. Wtedy też chce ogłosić przetarg na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, prace budowlane rozpoczną się w 2028 roku.
3: SK Warszawa.
4: Kompleks sportowy przy Konwiktorskiej powstanie, ale nie jest pewne, kto za niego zapłaci. Władze Polonii Warszawa deklarują gotowość do współfinansowania lub nawet pokrycia całej kwoty, pod warunkiem, że klub będzie zarządzał obiektem. Jak tłumaczy Monika Bojt, trwają rozmowy nad tym, kto i ile zapłaci za stadion.
9: Dojście do sytuacji, w której wybudujemy stadion, halę, centrum wspierania sportu i w ogóle zaaranżujemy okolice Polonii na Konwiktorskiej, tak jak to zapowiadaliśmy, z dostępem dla mieszkańców, tak jak zresztą robimy to w przypadku Skry, to jest efekt. Natomiast narzędzia mogą ulec zmianie. Liczyliśmy na to, że uda nam się to zrobić w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale jak Państwo wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawiamy przy różnych projektach w mieście, to nie jest prosta formuła. To jest formuła, w której partner prywatny, w tym przypadku, w przypadku Polonii, miał pokryć całość kosztów inwestycji, a następnie utrzymywać ją przez 20 lat. I prawda jest taka, że takich podmiotów w Europie jest kilka. My mieliśmy tego świadomość, co nie znaczy, że nie warto było spróbować, no bo to oczywiście wiąże się dla miasta z określonymi korzyściami, przede wszystkim takimi, że tutaj ta strona prywatna pokrywa większość kosztów.
10: Błażej Ślęzak, rzecznik prasowy Polonii Warszawa. Przede wszystkim bardzo zależy nam na powstaniu nowego stadionu. Aktualny stadion gdzieś tam nie spełnia naszych oczekiwań, jest już troszeczkę przestarzały, przez co nie możemy czerpać z niego zysku, dlatego na tej inwestycji bardzo, bardzo nam zależy, śledzimy ją z uwagą i też aktywnie jako Polonia Warszawa staramy się przedstawiać rozwiązania korzystne, w jaki sposób ten obiekt mógłby powstać. No niestety w formule PPP nie powstanie, już to wiemy, ponieważ żaden z partnerów nie złożył w tym postępowaniu oferty. Miasto zapowiada, że będzie realizowało tę inwestycję w ramach swojej spółki miejskiej, natomiast my jako Polonia Warszawa również aktywnie tutaj wychodzimy z propozycją. Jesteśmy gotowi również albo współfinansować, albo wręcz w całości sfinansować tę inwestycję po to, żeby zdjąć ten ciężar z miasta, także jesteśmy na to otwarci. Natomiast to, na czym najbardziej nam zależy, to możliwość zarządzania docelowo tym obiektem, bo tylko wtedy tak naprawdę Polonia Warszawa, przypomnijmy, no główny rezydent obiektu, który tutaj najwięcej z niego korzysta, czy przy meczach, czy również jako koszykarskie, czy młodzieżowe, no to faktycznie tak naprawdę to zarządzanie jest tutaj kluczowe i my jesteśmy gotowi wziąć za to odpowiedzialność i w tym naszym stanowisku i odpowiedzi na to, że nie złożono żadnej oferty PPP, właśnie podkreślamy fakt tego, że chcemy tym obiektem tutaj zarządzać, ale jesteśmy też gotowi współfinansować lub finansować go nawet w całości.
9: W finale okazało się, że takiego zainteresowania nie było w tym postępowaniu, nikt nie złożył oferty, a my jakby mając świadomość, że nie jest to proste narzędzie i też wiąże się z wyzwaniami również dla tych podmiotów prywatnych, mieliśmy jakby przygotowany już scenariusz plan B, jak to się mówi, czyli scenariusz alternatywny, którym to miasto po prostu przejmuje na siebie ciężar tej inwestycji. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej takie zadanie, mamy limit wydatków określony na poziomie 830 tysięcy. To jest obciążenie finansowe, ale to również zmienia troszeczkę plan działania ze względu na to, że teraz możemy po prostu przeprowadzić postępowanie przetargowe na projekt wykonawczy i na tę inwestycję, a to sprawia, że w tej formule mamy więcej podmiotów, które będą z całą pewnością pewnością zainteresowane takim przetargiem i złożą nam swoje oferty. W ciągu najbliższych 2 tygodni, jak zapowiedział pan prezydent, zaprezentujemy państwu szczegóły. Nie przestajemy w tej zapowiedzi być konsekwentni, mianowicie stadion i hala na Polonii powstanie.
11: Budowa takich obiektów to nie jest tania rzecz. Klub na to stać?
10: No tutaj jest z punktu widzenia naszego właściciela, on jest otwarty na wszelkie rozwiązania. To są kwestie też brania odpowiednich pożyczek w banku i finansowania tego za pomocą innych środków, także my jesteśmy gotowi na różne rozwiązania. Są też różne modele tego, w jaki sposób można byłoby później czerpać zyski z tego w momencie, gdy ten stadion zostanie wybudowany. Może też klub szukać partnera, który będzie współfinansował ten obiekt, także my jesteśmy gotowi na te różne rozwiązania, z tym, że no tutaj, tak jak wspominałem na początku, kluczem jest to zarządzanie, bo tak naprawdę w momencie, gdy klub otrzyma ładny stadion, ale będzie on w zarządzaniu miasta i na przykład stawki za wynajem tego obiektu będą mocno zaporowe, no to też może narazić klub na duże straty finansowe, a w najgorszym scenariuszu nawet na bankructwo, więc my troszeczkę się tego obawiamy. Prowadzimy cały czas rozmowy z miastem o tym, w jaki sposób najlepiej można byłoby ten obiekt zrealizować, zarówno z punktu widzenia miasta, Warszawy, ale też również dbając o interesy klubu.
11: Tomasz Herbich, Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałbym przede wszystkim podkreślić to, że kibice Polonii czekają na ten stadion od około 10 lat, wliczając jeszcze obietnicę Hanny Gronkiewicz-Waltz, później pierwsze obietnice już sprzed ponad 7 lat Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Przyczyną tego, że pomimo znalezienia środków na ten cel w zeszłym roku ciągle ta budowa nie ruszyła i nie wiadomo kiedy ruszy, jest to, że miasto, upierając się przy tym całkowicie błędnie, poszło w procedurę partnerstwa publiczno-prywatnego, co do której były duże podejrzenia, że ono się nie udało. Po roku oczywiście prezydent Trzaskowski doszedł do wniosku, że faktycznie w ramach tej procedury nie udało się i w związku z tym nie uda się zbudować tego stadionu, postanowił wziąć to do spółki miejskiej. Jeżeli chodzi o samą tę decyzję, ona jest w mojej ocenie decyzją naturalną. Mimo że w Warszawie nie ma spółki, która zrealizowałaby w ostatnim czasie tak dużą inwestycję, to jednak jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż wcześniejsze. Problem tylko polega na tym, że straciliśmy już kolejny 7. rok, jeżeli chodzi tylko o kadencję prezydenta Trzaskowskiego. No i problem też polega na tym, że to jest działanie znacznie bardziej kosztochłonne. I teraz powstaje pytanie, skąd miasto wyasygnuje kolejne setki milionów złotych na realizację tej inwestycji w ramach takiego rozwiązania.
12: Ile już czekacie na nowy obiekt?
10: No tak naprawdę pierwsze gdzieś tam wzmianki o tym, żeby ten nowy stadion dla Polonii powstał, to było jeszcze w 2006-2007 roku. Ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj składała na tym stadionie taką deklarację, że już wkrótce ten stadion powstaje. Przez lata zmieniały się te koncepcje. Finalnie w 2019 roku przedstawiono projekt architektoniczny tego stadionu. Zapowiedziano, że właśnie taki obiekt tutaj powstanie. Trwało troszkę czasu, żeby uzyskać formalnie pozwolenie na budowę, doprowadzić do wszystkich formalności i to miasto uczyniło. Natomiast no teraz ostatnio ogłoszono model budowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czekano przez ostatni rok na to, żeby prywatni partnerzy złożyli oferty na budowę tego stadionu. No i właśnie teraz mamy ten graniczny moment 15 września, gdy skończył się ten moment na składanie tych ofert. Finalnie żaden z partnerów nie zdecydował się na złożenie tej oferty. W naszych też analizach, bo klub też nie pozostawił tego samemu sobie, klub też dokonywał analizy z ekspertami tego modelu. No i po prostu z tych analiz wyszło nam, że po prostu ten projekt jest troszeczkę niedoszacowany, jeśli chodzi o finansowanie. Nawet nie troszeczkę. Były tam duże rozbieżności i dlatego tutaj nie dziwimy się, że nikt tej oferty w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego nie złożył, ale stąd też właśnie nasze przygotowane rozwiązania pod to. Tak naprawdę teraz jesteśmy w momencie, gdy miasto zapowiedziało, że do końca miesiąca ogłosi, jaki ma na to plan. My również przedstawiliśmy swoje stanowisko, jakie my na to widzimy rozwiązanie. Liczymy, że uda się znaleźć rozwiązanie korzystne zarówno dla klubu, jak i dla miasta.
12: Czy aktualny stan stadionu wpływa jakoś na aspekt sportowo-kibicowski z waszej perspektywy?
10: Jeżeli chodzi o stan obecnego stadionu, no to tak naprawdę otrzymujemy tutaj z dwóch stron, można powiedzieć, taki feedback negatywny, jeśli chodzi o takie odczucia, no bo z jednej strony to jest oczywiście potrzeby drużyny, potrzeby sportowe, która drużyna chciałaby już walcząc tak naprawdę teraz o awans do ekstraklasy. Przychodzą tutaj zawodnicy, którzy grali w innych klubach w Polsce, niektórzy za granicą, no i gdzieś tam porównując to, pamiętajmy, że znajdujemy się no, w stolicy Polski, no to tutaj faktycznie ta infrastruktura sportowa czy to zaplecze nie domaga z ich strony, ale drugą stroną medalu jest to też, o czym pan wspomniał, czyli ten aspekt kibicowski, takiego tak zwanego match day experience, doświadczanego przez kibiców w trakcie meczu. My prowadzimy praktycznie po każdym domowym meczu takie ankiety, wysyłamy do nowych kibiców, zapytając o ich odczucia, co im się podobało na meczu, co im się nie podobało. No i tutaj otrzymujemy wiele takiego feedbacku właśnie o infrastrukturze stadionowej, o przestarzałych krzesełkach, o takim braku komfortu po prostu oglądania tego widowiska, więc na pewno ten aspekt wpływa zarówno na te czynniki sportowe, ale też i na frekwencyjne.
4: A szacuje się, że budowa kompleksu przy Konwiktorskiej będzie kosztować nawet 830 milionów złotych. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych już dziś w Warszawie. Uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających m.in. precyzję prowadzenia tramwaju, koncentrację, wyczucie pojazdu i umiejętność zatrzymania składu w odpowiednim miejscu. Będą też kategorie sportowe, jak gra w kręgle czy koszykówkę tramwajem. Przed zawodami na zajezdnię z mikrofonem wybrał się Krzysztof Płowecki.
1: Motorniczowie już dziś są w blokach startowych.
13: Dopiero się przygotowujemy, że tak powiem, obserwujemy inne drużyny. Na pewno z tego, co zaobserwowaliśmy, no to drużyna z Australii może być taką największym zagrożeniem, tak? Ale myślę, że jesteśmy odpowiednio przygotowani i damy sobie radę. Czujemy się przygotowani, ponieważ przygotowywaliśmy się tak naprawdę całe wakacje po kilka dni w tygodniu.
14: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. To już tylko emocje, żeby się wziąć w garść jutro i zrobić to, co trzeba.
13: Jeżeli chodzi o te hamowanie w wyznaczonym punkcie, no to też różnie bywa, bo na przykład tu na hali inaczej zachowuje się tramwaj, inaczej zachowa się tam na Marszałkowskiej,
14: może
13: tak?
14: Być różnie, może być ślisko. Nie wiemy, jak będzie, a my startujemy pierwsi.
13: Liczymy na pierwsze top 3.
14: Tak. Pierwsze do trzeciego.
1: Mówią Agnieszka i Aleksander z warszawskiej drużyny motorniczych.
13: Samochód, czy nawet jakiś osobowy, czy taki ciężarowy, to nie jest to samo co tramwaj i przewozimy naprawdę dużą ilość pasażerów.
14: Nie jeździmy sami, tylko bierzemy odpowiedzialność za życie wszystkich pasażerów, których mamy z tyłu na wozie, a to są ludzie z różną historią, z dziećmi, także odpowiedzialna bardzo praca.
1: Warszawa zaprosiła do siebie wszystkie drużyny po to, aby zawodnicy mogli zapoznać się z tramwajami.
15: Bo choć zasady jazdy tramwajem są podobne, no to jednak same tramwaje w różnych miastach są inne, więc trzeba poznać dany model tramwaju, żeby jak najlepiej poczuć właśnie ten tramwaj, żeby wiedzieć, jak mocno hamować, żeby się dobrze zatrzymać i tak dalej. Tutaj motorniczowie mają przede wszystkim możliwość przećwiczenia wszystkich konkurencji. Tą różnicą, że tutaj są one rozbite na poszczególne tramwaje, a jutro wszystkie konkurencje naraz w trakcie jednego przejazdu będą wykonywali. Nasi opiekunowie, do każdej drużyny mamy opiekuna przypisanego motorniczego z naszej firmy, tak żeby właśnie tutaj zaopiekować i ugościć te drużyny jak najlepiej.
1: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich i zapewnia, że miłośnicy komunikacji miejskiej i nie tylko mogą spodziewać się sportowych wrażeń.
15: Emocjonującej rywalizacji 26 drużyn motorniczych z całej Europy oraz z Melbourne. Skoro Australia może brać udział w Eurowizji, no to dlaczego nie w Europejskich Mistrzostwach Motorniczych? Polskę reprezentują dwie drużyny, Warszawa i Gorzów Wielkopolski. Warszawa jako gospodarz, Gorzów Wielkopolski mistrz Polski, jeżeli chodzi o właśnie zawody motorniczych. Każda drużyna wykona dwa przejazdy konkursowe, w trakcie których będą wykonywać wszystkie konkurencje, od tych widowiskowych, jak zbijanie kręgli tramwajem, poprzez takie wymagające stricte bardzo dużej precyzji, zatrzymanie w określonym miejscu, przejazd obok przeszkody, otwarcie drzwi w określonej pozycji, więc takie rzeczy, które też na co dzień w codziennej pracy motorniczego są bardzo ważne. Na przykład jest też taka konkurencja z miską przyczepioną do tramwaju, w której jest woda. I motorniczy musi tak ten tramwaj poprowadzić i zatrzymać, żeby tej wody z miski wylało się jak najmniej.
1: Mistrzostwa będą połączone z dniami transportu publicznego, a wszystko będzie odbywać się przy Placu Centralnym oraz na ulicy Marszałkowskiej.
15: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tramem są połączone z dniami transportu publicznego, czyli corocznym świętem stołecznej komunikacji, więc oprócz samych zawodów na ulicy Marszałkowskiej przy Placu Centralnym, na samym Placu Centralnym będą stoiska wszystkich spółek miejskich, wystawa zabytkowych autobusów, także policja, straż pożarna będą pokazywały swoje wozy, więc też taka dodatkowa atrakcja. Na Marszałkowskiej Brzegu Świętokrzyskiej będzie wystawa zabytkowych tramwajów, będzie drezyna ustawiona też na ulicy Marszałkowskiej.
16: Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę, Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
17: Mój pierwszy raz.
16: Mój pierwszy raz na scenie.
18: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
16: Mój pierwszy muzyczny idol.
18: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kochałam Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
16: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
18: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
16: Mój pierwszy hit.
18: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
16: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
18: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się na tym, miasto to wystawię kły, razem z poraną razą będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle, wiesz, chilloutowy, taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru. Bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie. Yeah.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Ozniał jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości, no ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak bez trosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków i jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: News. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
1: SK Music News.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku, no i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwszy ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
1: SK Music News.
0: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
1: SK Music News.
0: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
1: SK Music News.
0: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
1: SK Music News.
0: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
1: SK Music News.
0: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi, robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
2: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych. Nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
0: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
2: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
3: To się wydarzyło.
2: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
0: Z Julią Wieniawą rozmawiał Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
1: SK Music News.
0: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Bo wiadomo, trema była.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale to nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze, ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
0: Mój pierwszy raz jako Grupson.
3: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I NOC nazywał się ten album, Nowiny Osiedle Chabrowa, 2003 rok bodajże. W wcześniej były jakieś takie nielegale, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale te Grupson to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
0: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
3: Tak, to jest utwór na szczycie.

0: w życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że... Czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj, kurde, płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to zresztą szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy, nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: kobieta powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za to dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić, a że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna, ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Maty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, dwa lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej, okay. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz

0: dwa kółka. Tak,
1: to po prostu w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku. Ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu. Szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
2: Bardzo fajnie. Jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz. Chociaż akurat w elektrycznym i
1: no
2: dom
1: właśnie,
2: nie miałem.
1: Człowiek jakiego roweru w sensie...
2: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo rowerach
1: właśnie
2: i tak
1: takie
2: dalej.
1: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, no. Nie drwią właśnie z tych
2: drwią.
1: Elektryków, bo tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie. Tej
2: ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
1: Tak, tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się
2: no pewnie,
1: oczywiście
2: tak.
1: Bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
2: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
1: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu, które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
2: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
1: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
2: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że Nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
1: To może od początku, bo Ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim. I najpierw zaczął powstawać album Nurt. Mhm. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi tak działam jest. Już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. Żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie, wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
2: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
1: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej, no i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
2: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
1: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
2: zdjęcie
1: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
2: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
1: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też... lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
2: Był ktoś taki.
1: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
0: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dobhouse odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
0: SK Music News.
3: Co dwie głowy, to nie jedna, a słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
4: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, jak kocha, to poczeka.
3: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
5: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tak byliśmy, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
6: Śnięci?
5: No, ja byłam śnięta.
6: Ja też.
5: No.
7: I pewnie wymarznięci, bo w Operze Leśnej zawsze jest zimno,
6: tak,
7: przecież.
6: Tak,
5: tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1 w nocy w Operze Leśnej.
3: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
4: I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
3: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
0: SK Music News.
3: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki. Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai i Bregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jak tak, dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Zobaczysz mnie.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: pełny tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na półwiarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
1: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, jak się okazuje. I to już tej jesieni, 10 października, odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergor Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. A Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. takie hity jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. A Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To już 2 minuty po godzinie 9. Jest niedziela. A wiadomo, że niedziela będzie dla nas i wiadomo, że niedziela to jest taki z zasady i z nazwy i z każdego punktu widzenia trochę inny dzień. Ale hity na czasie w SC będą niezmiennie. Zaczynam Charlie Puth, Attention, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

2011 roku ojciec chrzestny dancehallu, czyli Sean Paul, dał nam ten numer w oryginale. To był 2011 rok, przypomnę. Tymczasem mamy 2026 i Riviera tutaj pięknie nam udowadnia, że można z tego numeru, który pierwotnie stworzony był do twerkowania, zrobić numer taki bardziej pod nóżkę, już niekoniecznie z twerkiem związany, prawda? Ale ten twerk, który nagle nam się pojawił w głowach, może być też świetną rozgrzewką, taką niedzielną, poranną, gdybyście chcieli nieco wcześniej, już teraz 16 po 9 wyskoczyć z łóżka, albo rzeczywistość was do tego już wcześniej zmusiła albo zmusza w tym momencie, no to można potrząsać tym jowym. Może się obudzicie. Nie, nie głową! Nie! Potrząsanie głową na niedzielny poranek to jest niedobry pomysł. Tym bardziej, jeżeli coś tam się może wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę albo w sobotę wieczorem, to wiadomo, to się akurat może źle skończyć. Ale jeżeli ta niedziela to jest dla was taki typowo fajny dzień, że wiecie, nikt nic nie musi, każdy wszystko może, to nawet jak teraz wstaliście, to odczekajcie chwilę, kołdra znowu zrobi się taka przyjemnie chłodna i można do tego łóżka z powrotem. No, już teraz widzę miny tych, którzy poszli w niedzielę do pracy. Spoko, ja też poszedłem. I dla nas wszystkich, tych, którzy pod chłodną kołderką, ciepłą kołderką albo w robocie, mam hity na czasie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me, już teraz, później będzie Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret w Radiu SK.

0: Iwona do mnie napisała pod 664-402-302, że trochę zepsułem zabawę, bo niby proponuję twerkowanie, ale w takim tempie to się twerkować nie da. No Iwona, przepraszam, postaram się wkrótce naprawić. Majestic i Bonnie M za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, że tak. Świeżynki gramy, tak jak świeże bułeczki na ścianie smakują zupełnie inaczej niż te konsumowane w ciągu dnia. Tak te nowości, które wam podrzucamy w Radiu Esca, też są fajne. I teraz numer, który świetnie komponuje się i z porą dnia, jaką mamy, i z dniem tygodnia, czyli właśnie z niedzielą. Daddy 1, 2, 3, 4, 5.

27 minut i będzie 10. Jest niedziela, to będę podkreślał. To jest TSK, to są hity na czasie. Magic System i Magic in the Air już za nami. Słuchajcie, tak sobie siedzę i myślę, jak wam tę niedzielę, no nie zorganizować, ale pomóc zorganizować, jeżeli jakichś pomysłów nie macie, a warto zacząć od samego początku, już od śniadania. Dlatego, że bardzo ładnie nam się te święta, które na dzisiaj przypadają, jakoś tak przeplatają, a właściwie splatają w całość. Otóż mamy dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Z racji tego święta, wiadomo, chyba dzisiaj przedszkola zamknięte. Mamy też, uwaga, dotrzymajcie się, panowie, chłopaki, uwaga, dzień doceniania żony. Ale idziemy dalej, mamy też dzisiaj dzień parówki i parówkożercy. Więc jeżeli wasz przedszkolak, ewentualnie wasza żona, należą do grona parówkożerców, to możecie zorganizować odpowiednie śniadanie i...

0: drugiej strony, tak absolutnie serio, jestem ciekaw, do którego z tych świąt wam najbliżej. Dajcie znać, czekam na głosówki, czekam też na SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki. FDM.pl.
11: I po reklamie.

jest we mnie jakaś taka ogromna zazdrość względem tej artystki Sanach. Ale to jest dobra zazdrość, żeby nie było. Taka, wiecie, z przymrużeniem oka. Ogromnie zazdroszczę jej tego, że udało się jej być na Formule 1 w Madrycie. No matko jedynakie, to jest moje marzenie. Ja sobie obiecałem, że najbliższe okrągłe urodziny może uda się tam trochę do świnki skarbonki odłożyć. Może ktoś jeszcze tam, wiecie, z bliskich dopomoże, dlatego o tym mówię głośno. Ale jeżeli tylko możecie, realizujcie swoje marzenia. No jak sami widzieliście, fani Formuły 1 pewnie widzieli, Sanach już tam była. W przyszłym tygodniu my też możemy być przynajmniej wirtualnie i możemy sobie obejrzeć, bo jeżeli jesteście fanami tego sportu, to wyścig w Azerbejdżanie w Baku dokładnie przed nami, to już w przyszłym tygodniu. Ale wracając na ziemię i wracając do święta, które mamy, dzień parówki, dzień parówkożercy i Szymon wrzucił zdjęcie, że rzeczywiście u niego świętowanie pełną gębą w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jest taki krab, wiecie, jak to mamusie kiedyś niejadków kusiły. No chodź, chodź, zjedz. Robiły takiego kraba z parówy. No to u Szymona właśnie taki krab na śniadanie wiekał. I Szymon zgarniał do mnie całą paczkę prezentów, gadżetów Radia SK. A co? Niech ma. Słuchajcie, 6 minut, tylko tyle pozostało do godziny 10. Jak wy gdzieś na 10 w niedzielę, no to ja bym zagęszczał ruchy, żebyście się nie spóźnili.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
8: I po reklamie. Warszawa na czasie.
9: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Szukacie planów na niedzielę? Lecimy w takim razie z propozycjami. Na przykład w Parku Pięciu Sióstr macie teraz dziecięcy wrzesień. Możecie się tam wybrać z całą rodzinką. Znajdziecie wielki dmuchaniec, kącik małego artysty. Jest też darmowa wypożyczalnia sprzętu, boisko do siatkówki, badmintona i wielu innych. Dziś macie też równonoc nad Wisłą. To wydarzenie na plaży Saskiej w programie warsztaty, ognisko, gra terenowa, gry i zabawy dla dzieci oraz strefa wypoczynku. Wstęp wolny.
10: Muzyką się żyje.
11: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Trips i Lambery, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie dwa zwycięstwa w tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, no ale w końcu im się udało.
12: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
13: Od lat. Powstało już kilka utworów.
12: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
13: Da się to zgrać, ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: No i tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness Is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl i tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie słuchajcie też Gorącej Dwudziestki w każdy piątek wcześniej, bo teraz Gorąca już od godziny 17. Po ponad dwóch dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września, dokładnie za tydzień w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu. A jeżeli chodzi o początek tej godziny, kolejnej przyjemnej niedzielnej z hitami na czasie, łatwo Gangi Michael, na pewno, a potem Komodo i Taylor Swift w kolejce, czyli krótko mówiąc, będzie dobrze. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak się trochę jesienie zrobiło w Radiu SK, ale z energią. Je, niespokojnie, spokojnie. Ostatni dzień lata muzycznie przed nami już za chwilę. A tak naprawdę ostatnim dniem lata sprawdziłem będzie, czekajcie, czekajcie, żebym nie pomylił, najbliższy wtorek, 22 września, bo 23 o 2:05 w nocy już powitamy jesień. Tak to dokładnie wygląda. No dobra, to czekając na ostatni dzień lata, ten muzyczny od Gipsa, od Ego i od For Money, jeszcze tylko powiem, że stała się rzecz taka, że ktoś w naszym kraju ma dzisiaj zupełnie inny niedzielny poranek i w ogóle od teraz chyba będzie miał zupełnie inne życie, zupełnie inne chwile, zupełnie inne plany. W końcu zacznie spełniać marzenia, a może, no nie wiem, wyjdzie na prostą z rachunkami, bo moi drodzy, została wielka kumulacja rozbita w Totka i wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Jedna osoba wytopowała poprawnie szóstkę, zgarnia, uwaga, 45 milionów złotych. Ja wiem, że teraz szukacie kuponu, którego pewnie i tak nie wysłaliście.

0: pracując na tej gigantycznej wygranej w Totka. Znowu się nie udało, tak? Ja wiem, a człowiek by chciał tylko swoje przyziemne marzenia spełnić, to każdy to zna. Muzycznie mam nadzieję, że nie jedno marzenie teraz jak spełniliśmy, bo mam nadzieję, że lubicie ten numer tak jak ja go lubię. Reverse Psychology, Temper City w Radiu SK u nas hity na czasie. Słuchajcie, a propos tych przyziemnych spraw, spełniania marzeń, być może zrobienia czegoś pierwszy raz, to mamy taką zabawę, właściwie mają ją stoi tutaj koroście u nas każdego dnia po południu. SK po raz pierwszy i właśnie tam dają kasę na takie właśnie pierwsze razy, więc to też może sprzyjać. No może nie jest to kasa na miarę tej gigantycznej wygranej w Totka, ale na pewno marzeniu sprzyjać będzie i jego realizacji. Na przykład byliśmy już na sesji foto z naszą słuchaczką, dowody macie w naszych social mediach, zerknijcie sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne swoje skryte marzenia o jakimś pierwszym razie, to śmiało, na sk.pl się możecie zgłaszać, ewentualnie w naszej SK-owej apce, a Sonita i Korościel jutro znowu te wasze marzenia wrzucą sobie i te wasze pierwsze razy i te plany na nie przede wszystkim na warsztat i czyjś komuś pomogą. Może czyjś pierwszy raz zrealizują.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim.

0: wszystkim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekao.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: I po reklamie.

Proszę uważać na tańce w łazience, szczególnie takie z obrotami, bo wiadomo, jak się obroty w łazience skończyć mogą. Żeby nie było. Age i Mata, R&B, Ring My Bell, już za nami. 6 minut i będzie godzina 11. Bartek napisał do mnie pod 6644202 z taką delikatną pretensją, jak wyczuwam, z takim delikatnym żalem. Po co wspominałem o tym, że dzisiaj dzień przedszkolaka, dzień doceniania żony, dzień parówek i dzień parów koszerce. Jak teraz to wszystko pogodzić, kiedy nagle w domu zrodził się bunt na pokładzie? Wszyscy chcą parówki na śniadania, a tych w lodówce brakuje. Słuchajcie, jeżeli macie podobny dylemat, rzeczywiście jak Bartek, że nagle jest ochota na parówki z okazji tego święta, a i przedszkolak chce świętować i żona chce być doceniona, nie wiem, może śniadanie na stacji benzynowej, jakieś wspólne rodzinne hot dogi? Nie wiem, tak tylko rzucam.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Swan. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia, bez wytwórni czy profesjonalnego studia. A SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Swan do ostatniej chwili był przekonany, że to jednak niemożliwe.
12: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
13: Co czujesz?
12: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
13: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
12: szybko. Ja już myślałem no, o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
13: Okej, okay, do przodu myślałem. Chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
12: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
11: A jednak się udało. Swan zadebiutował na antenie Eski. To kolejny dowód, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Bass Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć u nas w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra 2 koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut, a Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i tam piszcie w komentarzach, dlaczego taka płyta powinna trafić do Was. Żegnamy lato w imprezkowym stylu. Nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour robi kolejny przystanek. W ten weekend bawimy się w żaganiu, a dzisiaj trzeci dzień imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Edyta Górniak. Wstęp jest darmowy. Jeżeli chodzi o to, co pojawi się w tej godzinie w ramach hitów na czasie niedzielnych w Radiu SK, to będzie Temple City na otwarcie, później Tiesto z Jonas Blue i Rita Orą, a także Somp. No i będę ja, na szczęście nie wokalnie, Rafał Adamczak, dzień dobry.

taką prima balleriną we wczorajszym meczu polskich siatkarzy z Watford. Był Fornal? Możemy tak powiedzieć? Się nie obrazi chyba, co? Nie, no generalnie wszyscy się świetnie spisali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że właśnie polscy siatkarze nie zwalniają tempa na Mistrzostwach Europy. I właśnie wczoraj w 1/8 finału pokonaliśmy Łotwę 3-0. Teraz ćwierćfinał. Tutaj będziemy się mierzyć z Niemcami, a ten ćwierćfinał we wtorek w Sofii. No to już wiadomo, że my kibice we wtorek będziemy kibicować. Już tam wtorek zorganizowałem, przypominając o tym, tylko bardzo proszę nie przeoczyć. Margaret Prima, balerina muzycznie za nami, to jest SK, to są hity na czasie. Teraz będzie Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, a później Teddy Swims. W kolejce jeszcze Clean Bandit z Demi Lovato, a także Livka z nowością. Livka, na której drugi album czekamy, 17 po 11.

0: Ten numer w tym roku staje się numerem pełnoletnim, ma swoją 18, bo premiera była w 2008. Infinity Guru Josh Project w Radiu SK, czyli takie hity też gramy, hity, które zawsze będą na czasie. Uwaga, bo IMGW informuje, że pogoda będzie się zmieniać, a nawet wydało ostrzeżenia dla 6 województw. To jest województwo zachodniopomorskie, pomorskie, część warmińsko-mazurskiego, do tego jeszcze północna część województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Co tam się u was dziać będzie, co się może dziać, moi drodzy? To są ostrzeżenia przed burzami, ale też porywami wiatru, nawet do 80 km na godzinę. Może intensywnie popadać, a miejscami to może być nawet drobny grad. Ten grad, jak ktoś kocha swoje auto i słyszy słowo grad, to od razu przeszywa go takie, ojej, ojej, trzeba by gdzieś schować, prawda? No to może właśnie dzisiaj auto trzeba schować i może właśnie, jeżeli jesteście z tych województw, to jest taka pierwsza, no już prawie jesienna niedziela, którą trzeba by spędzić pod kocykiem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
11: Ludzkie szczątki.
10: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
11: Tajemnica, której nie da się zatopić.
10: Już w księgarniach.
12: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu.

0: przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.

Alex Uren i Passenger w Radiu SK. To są hity na czasie. 5,5 minuty i będzie południe. No właśnie południe. A jeżeli wy w tym momencie, jeżeli jeszcze jesteście w piżamie, to spokojnie, ludzie na to patrzą, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że za niedziela to wszystko jest w porządku. Jeżeli jesteście już z kolei ubrani, o, szanuję, bardzo, bardzo. Jeżeli jest to dres, no to jesteście chyba dokładnie tam, gdzie w niedzielę być powinniście. A jeżeli, nie wiem, coś bardziej klasycznego, albo na przykład dżinsy, to chyba coś wam się wymknęło spod kontroli. Jak tak patrzę na siebie, to u mnie chyba od samego rana już jest wszystko poza kontrolą, ale trzymajmy się i korzystajmy z tego pięknego dnia. Pięknego, jakim jest niedziela, no chyba, że a, wiecie, jak to jest z tym bólem głowy w niedzielę, nie? Zdarza się. I po wczorajszym, i przedjutrzejszym.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Warszawa na czasie.
17: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Lubicie sporty zimowe? W takim razie szykujcie się już na dzisiejszy wieczór. O godzinie 18.30 rusza wieczorna ślizgawka na lodowisku na Torwarze. Będziecie mogli się poślizgać w rytm eskowych hitów na czasie. Ale spokojnie, na aktywności nie trzeba długo czekać, bo przypominam, że trwa Narodowy Dzień Sportu. Na błoniach PGE Narodowego macie mnóstwo różnych dyscyplin, także każdy znajdzie coś dla siebie. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i spróbować swoich sił.
18: Muzyką się żyje.
19: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. A o czym dokładnie jest ta piosenka?
20: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
19: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat próbował coś, Dawid Kwiatkowski i Margaret przez wiele lat próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju z ekipą The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie, jej prababcia była Polką. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z eskiz wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors w Warszawie wystąpią 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży, więc można sobie planować przyszły rok zdecydowanie. Włosi dokładnie zagrają w warszawskim klubie Progresja. A my już wskoczyliśmy w niedzielne, ojej, powiem to, popołudnie, bo to już 2,5 minuty po godzinie 12. Hity na czasie czekają na otwarcie Offenbach, Jella Henderson, Hurricane, później Dawid Podsiadło na Błysk. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Śmierzynka od Armina Van Brena i Saszy Everlasting, tak nazywa się ten kawałek. To są hity na czasie, to jest SK 18 po 12, niedziela. Słuchajcie, łapię się za głowę, bo wpadłem na takiego newsa, że port lotniczy imienia Króla Fahda to jest pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej. Został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największe lotnisko na świecie pod względem powierzchni. Co więcej, uwaga, jeszcze szykuje się jego rozbudowa na terenie, który ma zajmować. Zmieściłaby się, i to jest najlepsze, cała Warszawa i jeszcze zostałoby miejsce na Poznań. Nieźle, co? Takie wielkie lotnisko. Już w ogóle niedługo dojdziemy do tego, że samolot po wylądowaniu na przykład do gate'u będzie jechał tak długo, że to kołowanie do gate'u będzie trwało dłużej może niż sam lot, albo będzie można zrzemnąć się 3 razy na przykład. Przed startem, w czasie lotu i po wylądowaniu. To jest bardzo dobra opcja. Ale nie, serio, naprawdę, to troszkę muszę jakoś inżynierowie mądrze rozwiązać, no bo jeżeli samolot ląduje i potem jeszcze jedzie tak długo, żeby nas wysadzić, no to jaki to jest sens, jak to trwa dłużej niż sam lot na przykład jakiś lokalny, nie? To w ogóle skomplikowana sytuacja. Z drugiej strony, a propos tak wielkich portów lotniczych, może rzeczywiście i u nas ktoś ma podobny pomysł na nasze polskie porty lotnicze, nazywając ten w Modlinie Warszawa-Modlin i ten w Radomiu Warszawa-Radom, bo jak to wszystko się połączy z Okęciem, to w końcu będzie jedna wielka Warszawa.

0: Jeżeli pomyśleliście sobie, że fajnym pomysłem na niedzielę będzie pójście do lasu na spacer, bo tak tam cicho, pusto, nie ma nikogo, można pobyć samemu z sobą, no jesteście w błędzie, na pewno nie jest pusto i na pewno nie będziecie sami. Mówię tutaj oczywiście o sezonie na grzyby i tym podobne, czy nie, no, chyba raczej tylko grzyby w lesie teraz, o tej porze roku i w tym czasie. Pink, Just Like a Pill, to ja wam życzę, żeby jednak grzybobranie, jeżeli już się na to zdecydujecie, było takie, jak być powinno. A za chwilę muzycznie w Radiu SK. Zalia. Za 25 minut będzie 13.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji.

0: opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na Ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
5: I po reklamie.

Gdybyście chcieli mieć jej nową płytę, takie są do wzięcia na naszym eskowym Instagramie, więc koniecznie się tym tematem zainteresujcie, dajcie znać, jeżeli rzeczywiście nowy krążek Miley Cyrus jest gdzieś tam w rejonie waszych marzeń muzycznych. Nowość od tej artystki Bass Persuades już za nami w Radiu SK, bo u nas wszystkie hity zaczynają się wesoło oczywiście. Za 5 minut będzie godzina 13, po 13 dalej z wami już Kinga Baryga.

0: samba.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Mrozu zrobił to po raz siódmy, wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałek z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z zaportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z zaportowania Eda Sheerana. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać się za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził w naszym studiu, ten kawałek powstał w Zakopanem.
15: Wyjechaliśmy z zespołem, całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
14: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Niedziela, godzina 13, 2 minuty po, tak dokładnie, to idealny moment, żeby odpocząć i złapać oddech przed kolejnym tygodniem pracy. To wy odpoczywajcie, a ja będę wam grała hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Gips i Igo, ostatni dzień lata.

David Guetta. 17 minut po godzinie 13 w Radio SK. To są hity na czasie. Mamy niedzielę i dzisiaj mamy 20 dzień września. Ja sprawdziłam w kalendarzu i tutaj obchodzimy, moi drodzy, bardzo ważne święto. Mianowicie dzisiaj dzień doceniania żony. No to proszę bardzo, przychodzę do Was z pytaniem, bo musimy sobie tutaj stworzyć taki poradnik, jak świętować. Jakie są Wasze sposoby na świętowanie? Dlaczego powinniśmy doceniać te nasze żony? No stwórzmy sobie tutaj taki poradnik. Czekam na Wasze wiadomości, głosówki na Messengerze Radia SK. Zostawiajcie tam, a ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład torbę Radia SK albo butelkę. No to co? Piszcie, a ja gram dalej.

0: Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 13. To jest dobry moment na obiad, ale to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że dzisiaj 20 dzień września i dzisiaj obchodzimy Dzień Doceniania Żony. No właśnie. Jakie są wasze sposoby, żeby tę żonę docenić? Proszę bardzo, czekam. Tworzymy tutaj poradnik dla wszystkich tych, którzy na przykład całkiem niedawno wzięli ślub i nie wiedzą, jak żonę docenić. Dajcie znać, czekam na wasze głosówki. Oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Głosówki zostawiacie na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej kolejne najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Sanach i Daria Zawiałow z numerem Eldorado.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na Ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
6: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
9: ludzkie szczątki
8: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
9: Tajemnica, której nie da się zatopić.
8: Już w księgarniach.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek

0: Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
5: I po reklamie.

0: 6 minut, zostało nam do godziny 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a ja pytam was, jakie są wasze sposoby na docenianie żony, bo dzisiaj mamy dzień doceniania swoich żon. Proszę bardzo, Piotrek się do nas odezwał. Halo Piotrku.
1: Najlepszym sposobem na docenienie swojej żony jest po prostu jej nie denerwować na co dzień. Pozdrawiam.
0: Jest to jakiś sposób, ale mamy jeszcze Nikodema na linii.
2: Zawsze po bardzo dobrym obiadku od żony robię jej herbatkę albo kawkę i kroję ciasto.
0: A, kroisz ciasto, tylko zapomniałeś dodać, drogi Nikodemie, że jest to ciasto, które żona przygotowała. Po godzinie 14 wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, więc bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na Ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie. Warszawa na czasie.
17: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Nutka rywalizacji w grupie znajomych raczej nie zaszkodzi, jeśli na przykład chcecie wykorzystać wolną niedzielę i wybrać się na mały turniej w kręgle, albo na przykład partyjkę w bilard. Zbierajcie ekipę i lećcie do klubu Hula Kula. A jeśli lubicie jeździć na rolkach, albo chcecie tego spróbować zanim przyjdzie zima, to zapiszcie w kalendarzu, że już 26 września w sobotę ostatni warszawski przejazd night skatingu w tym sezonie. Start o 20.30 pod pomnikiem Kopernika.
18: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rydzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
19: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
18: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie, brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
0: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: A podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
20: Minuta po godzinie 14, a my gramy dalej. Kolejne hity na czasie w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dzisiaj dzień docenienia żony i ja dostałam wiadomość od Karola, który napisał, że on docenia żonę, zabierając ją na urlop. O tym urlopie we wrześniu to jeszcze sobie pogadamy.

0: Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba z numerem Chłopaki, czyli to najnowszy numer właśnie od tych artystów. Ale my wracamy jeszcze do Dnia Doceniania Żony. Dostałam tutaj taką głosóweczkę od Patryka. Halo, halo Patryku.
1: Ja dla żony dzisiaj zrobiłem rosołek, właśnie wraca z Torunia od koleżanki. Coś mi się wydaje, że rosołek dzisiaj, oj, wejdzie. Pozdrawiam.
0: No wiadomo jak to jest, w sobotę imprezujemy, a w niedzielę troszeczkę musimy dłużej odpocząć. Ale hity na czasie umilają ten moment, więc ja dalej gram. Już teraz Andrea Bocelli i David Guetta.

0: Dua Lipa, 25 minut po godzinie 14 w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to ja przychodzę do Was z nowym energetycznym numerem stworzonym przez brytyjskiego producenta D.O.D. Oraz wokalistkę i autorkę tekstów I.A.N. No i myślę, że możemy Wam ten numer zagrać. I Will Be There to jest to, co możecie usłyszeć już teraz w Radiu SK w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się właśnie u nas w Radiu SK.

0: Group Sony na szczycie. 17 lat temu, dokładnie w 2009 roku powstał ten numer i gra na naszych tutaj playlistach aż do dzisiaj. Właśnie tak gramy wam w Radiu SK, jest niedziela, to są hity na czasie i ja wspominałam wam o tym, że Karol z okazji dnia doceniania swojej żony postanowił zabrać ją na urlop. No i tak się okazuje, moi drodzy, że nie jedyny Karol podjął taką decyzję, bo badania mówią, że aż 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop we wrześniu lub październiku. I są takie top 3 kierunki, które najczęściej obieramy właśnie w tym czasie, w tym jesiennym czasie w Polsce. Jest to na trzecim miejscu Grecja, na drugim Turcja, a na pierwszym Egipt. Tak to wygląda, więc jeśli jeszcze macie trochę dni urlopowych i nie macie na nie pomysłu, to ja tak tylko delikatnie sugeruję. I gram dalej kolejne hity na czasie. Już za chwilę Ed Sheeran między innymi, ale także Thomas Gray.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października, DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl.

0: Dahua Technology, Koenig, Seagate, Nice oraz Grenton.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki. FDM.pl.
3: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi, ale to dobrze brzmi, Riviera. Tak wam gramy w Radiu SK dosłownie 5 minut przed godziną 15. Do tej 15 zostało nam jeszcze trochę czasu i my cały czas pytamy się, jakie macie sposoby, żeby doceniać wasze żony, szczególnie w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Doceniania Żony w kalendarzu. No i Marek się odezwał. Halo Marku.
1: Dobrą żonę trzeba doceniać każdego dnia. I najlepiej na 100%. W poniedziałek 5%, we wtorek 5%, w środę 5%, w czwartek 5%, w piątek 5%, w sobotę 6%, a w niedzielę, jak nie ma dzieci, pozostałe procenty. Pozdrawiam.
0: Oj, Marku, to ja nie chcę wiedzieć, co w niedzielę się u ciebie w domu dzieje.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Brykomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją, musi swoje kosztować.
18: A to zobacz ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
22: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
21: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się prokuratura, a za groźby karalne mogą mu grozić nawet 3 lata więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. Jak turniej oceniają kibice?
0: Bardzo nam się podoba.
13: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
21: A patronem turnieju było Radio SK.
20: Minuta po godzinie 15, a my gramy dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, czy w pracy, czy w domu, czy gdzieś w podróży. Radio SK gra już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie, bardzo dobry numer, który podobno działa cuda. Tak jak Radio SK, Kinga Baryga, witajcie!

Kaigo, 14 minut po godzinie 15. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. A już za chwilę Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z Samolotami. Właśnie z tym numerem do nas zawitają. Ale zanim to nastąpi, no to ja sprawdziłam, co tam u Kaśki Sochackiej się dzieje. Aktualnie wypoczywa, odpoczywa i ładuje baterie. Rzeczywiście ma przed czym, bo już 11 grudnia tego roku w Tauron Arenie w Krakowie jej koncert. Jeden, jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Może właśnie tam również będziecie mogli ten numer w tym duecie usłyszeć. A już teraz gramy wam go w Radiu SK. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka z numerem Samoloty.

0: wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć, to jeden z tych właśnie hitów zawsze na czasie. 2009 rok, to wtedy właśnie powstał ten numer. Tak, nie, przepraszam, nie 2009, źle powiedziałam, 2003. To właśnie wtedy, czyli 23 lata ma ten kawałek, a cały czas brzmi dobrze. I takie hity na czasie, które brzmią bardzo dobrze, dalej będziemy wam grać, już za chwilę Damiano Dawid, ale będzie też Somber.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media.

0: skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: I po reklamie.

0: H. Mata, Ring My Bell. Kto by pomyślał, wszystko zaczęło się od koncertu w Białymstoku i tak właśnie powstał ten remix, który gramy wam w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie, które umilą wam niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: I po reklamie. Warszawa na czasie.
18: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli jesteście fanami e-sportu, to dajcie głośniej. Już 22 września w Expo 21 rusza wydarzenie Logitech G-Play. Będą e-sportowe emocje, szansa na zobaczenie ulubionych prograczy i influencerów, a także mała gra terenowa w postaci Battle Passa, a wraz z nią szansa na zdobycie nagród. Wstęp wolny. A jeśli jeszcze dziś chcecie się gdzieś wybrać, w skateparku przy Bażantarni 11 macie bezpłatne zajęcia rolkowe. Start o 17 i 18.
19: Minęła 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
20: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
19: Teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru na razie nie są znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: 1,5 minuty po godzinie 16. My się nie zatrzymujemy, gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Coldplay. Tak wam właśnie gramy 18,5 minuty po godzinie 16. Tora jest Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, żeby z nami pośpiewać, ale też pochillować. No bo niedziela to jest ten dzień przed tym dniem na literkę P, żeby nie powiedzieć po prostu, że zbliża się wielkimi krokami poniedziałek. A jednak, ale zbliża się też jesień. Ta kalendarzowa zaczyna się już 23 września. No ale jeszcze do tej jesieni i do tego poniedziałku mamy trochę czasu, więc korzystajmy z tego lata, które jeszcze trwa. No to tak tematycznie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Już teraz w Radio SK.

0: Temper City. Tak, wam gramy 34 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. No właśnie, jako że mamy już niedzielne popołudnie, to ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radio SK 2, bądź wysyłajcie zdjęcia, bądź głosówki. Wszystkie chwyty dozwolone, a ja obiecuję, że już po krótkiej przerwie wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, które umilą wam ten dzień, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Będzie między innymi MJ Deli, ale będzie też Kygo i Selena Gomez.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska.
18: Kręci cię szybka gra.

0: Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.

0: Co za głos, jak ona to robi? Sanach i Cichosza, tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne hity na czasie, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
21: I po reklamie.
22: Jest 17. Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu. Mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
23: Policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta. W mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
22: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
0: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
1: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
22: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
2: Półtorej minuty po godzinie 17. Hity na czasie mamy przygotowane. Mam nadzieję, że wy też jesteście na to gotowi. Już za chwilę. Numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, ale na dobry początek Andrea Bocelli i David Guetta. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Armin van Buuren w Radio SK, 16 minut po godzinie 17. Jest niedziela, a my gramy wam hity na czasie. Swoją drogą pytałam, co u was, jak tam dzisiaj spędzacie to niedzielne popołudnie, i odezwała się Izunia. No, patrząc po wiadomości od Izy, to ona absolutnie nie myśli o poniedziałku. Słuchamy was w słonecznej Hiszpanii na wakacjach i dobrze się bawimy. Do tego dostałam też filmik z plaży. No naprawdę jest czego pozazdrościć. Oczywiście bawcie się dobrze, a my wam będziemy grać tak, żeby ten pobyt w Hiszpanii wam umilać. Ale to nie jedyna wiadomość, odezwała się też Karolina. Karolina napisała tak: robi się winko i grzybki. Czyli domowe roboty trwają, a my gramy tak, żeby wam ten czas umilać. Jest jeszcze Magda. Magda napisała tak: słucham Eski na siłowni, mam 53 lata i formę życia. Gdyby ktoś wątpił w te słowa, to mamy tutaj też zdjęcia i filmiki, które potwierdzają formę Madzi. No to co? My gramy dalej, hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteśmy z wami niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

I tak się składa, że przychodzimy do Was jeszcze z takim bardzo wakacyjnym, energetycznym i letnim numerem. Z hiszpańsko-polskim, można by powiedzieć, bo tam jest hiszpańskojęzyczna zwrotka, a mowa o numerze Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Torresa. Moi drodzy, nie ma co tu gadać, po prostu posłuchajcie tego numeru, który bardzo, ale to bardzo szybko wpada w ucho.

0: 31,5 minuty po godzinie 17. I mamy niedzielę, mamy hity na czasie i mamy Radio SK. Wszystko się zgadza. Wielkimi krokami zbliża się poniedziałek, ale słuchajcie, otóż okazuje się, eksperci mówią, że do tego poniedziałku to się można przygotować. Są pewne dwie główne zasady. Pierwsza jest taka. Półgodzinny spacer wieczorem w niedzielę przed poniedziałkiem. Druga zasada jest taka. Godzina bez telefonu przed snem. Całe szczęście, że nikt tutaj nie napisał nic o radiu. Radio SK. Bo hity na czasie będziemy grać dalej już za chwilę. PZ i Dom nad wodą.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Uwaga, stylowi łowcy okazji.

0: kotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Alex Warren, tak kończymy godzinę 17. O 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne hity na czasie. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
18: I po reklamie. Warszawa na czasie.
19: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jutro poniedziałek, podobno dosyć smutny dzień. Jeśli będziecie chcieli go poprawić, to o 19 w hali Koszyki macie stand-up open mic, wstęp wolny, także powodów do śmiechu pewnie nie zabraknie. A propos mikrofonów, Grand Beatbox Battle 2026 coraz bliżej. Potrwa od 24 do 26 września na Torwarze. Będzie okazja, by zobaczyć najlepszych beatboxerów z całego świata oraz ich rywalizację.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenia przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
1: So tough.
2: To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
0: Mówił po meczu zwycięzca, a Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego challengera.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Uwaga, stylowi łowcy okazji! Już 25 września od 9 odwiedź powiększony sklep TK Maxx przy ulicy Marszałkowskiej. Czekają na Ciebie aż 4 piętra z tysiącami markowych produktów dla całej rodziny i domu. Nawet do 60% taniej. Do tego konkursy z nagrodami, znani goście i wyjątkowe atrakcje. Przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej 25 września od 9 i odkryj jeszcze więcej designerskich perełek do 60% taniej.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
0: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy. Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Sierpień Valdi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły Kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 26 września od 10 do 14 w siedzibie Lasów Miejskich. Warszawa, ulica Korkowa 170A. Łączy nas czysty las. Zapraszamy! Szczegóły i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Mocha Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProwBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.provbud.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
5: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: I po reklamie.

0: Polska, Warszawa.
1: Reklama.
0: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: I po reklamie.

0: Music News. Skąd wzięły się popularne hity, które możecie znać z anteny Radia SK? Trochę wam o tym opowiem. Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Co dwie głowy, to nie jedna. A słuchacze najwyraźniej lubią duety i często zaskakujące muzyczne połączenia. W 2025 roku swoje siły i talenty połączyli Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Owocem ich współpracy był hit Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Nie mówię tak, bo to temat rzeka. Nie mówię nie, ja kocha to poczeka.
0: To piosenka, która znalazła się na płycie Tak jak tutaj stoję, płycie Wiktora Dyduły. A jeśli chodzi o powstanie tego duetu, to tak naprawdę chodził już po głowie artystom od dawna. No i tak się zgadywali, nie mogli znaleźć terminu, nie mogli znaleźć pomysłu, aż w końcu przyszedł pewien festiwal w Sopocie. Tam i Kasia z Kwiatem i Wiktor występowali, spotkali się. No i Kaśka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.
3: Poszliśmy do wolnej garderoby, to była garderoba Kasi Kowalskiej. Garderoba Kasi Kowalskiej, tym, tak? I już byliśmy tacy w ogóle wszyscy śnięci totalnie.
4: No
3: ja byłam śnięta.
4: Ja też.
3: No.
0: I pewnie wymarznięci, bo w operze leśnej zawsze jest zimno przecież.
4: Tak,
3: tak. Tak jest. I siedliśmy w garderobie po Kasi Kowalskiej i ja po prostu przedstawiłam, jaki mam plan działania i żebym strasznie chciała i że mi mega zależy na tej piosence. I udało się znaleźć wtedy wspólny termin o 1:00 w nocy w operze leśnej.
0: Dobrze się stało, bo hit ciepło przyjęli zarówno fani Wiktora, jak i Kasi oraz wielu innych słuchaczy. Efekt? Piosenka Nie mówię tak, nie mówię nie była w 2025 roku najczęściej graną polską piosenką w stacjach radiowych w naszym kraju.
2: I tracę czas, on nie zwalnia tempa, nie liczę lata, ty mi ucieka.
0: Czy więc Wiktor i Kasia pójdą za ciosem i jeszcze kiedyś coś razem nagrają? No z tego co wiem, nie mówią tak, nie mówią nie.
1: SK Music News.
0: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

0: A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po 3 dekadach od premiery żyje na nowo.
1: SK Music News.
0: Muzyka łączy i pokolenia, i artystów z różnych bajek, i zupełnie obcych sobie ludzi. A czasem z takich połączeń wychodzą hity. I tak też skończyło się spotkanie Dawida Kwiatkowskiego z Kają.
2: Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp.
0: Dobrze. Teraz dwa słowa o kulisach powstania piosenki Proszę tak.

0: Dawid przyznał, że pomysł na tę piosenkę narodził się po koncercie Kai Ibregowicza, na którym był w Gliwicach.
1: No i wróciłem do domu, to już była druga w nocy, jak dojechałem, i do pianina. I mówię, no fajne to jest, ale jak Kaja się nie zgodzi, to w ogóle nie ma sensu, żeby to wyszło. A my się nie znaliśmy. Przelotnie, ale no nie tak, że Kaśka, dawaj, zaśpiewamy.
2: Tyle lat zmarnowanych.
0: No właśnie. A lepiej późno niż wcale. I co, i wysłałeś do Kaji, no i jak tak, dotarłeś?
1: Tak, że załatwiłem sobie numer. Dostałem numer. Okazało się, że zły, więc dostałem dobry. Zadzwoniłem. Zapytałem się, czy mogę mówić na ty. Dostałem pozwolenie. No i wysłałem numer. No i może teraz...
2: No i teraz moja kolej. Tak. Ja w ogóle Dawida podziwiam. Od jakiegoś czasu, właściwie od momentu, kiedy tam się natknęłam w telewizorze, tak, na jego wypowiedzi, które były kompletnie przepełnione serdecznością i naprawdę inteligencją, również tą emocjonalną. Ja sobie bardzo to cenię. No więc wiedziałam, że mam do czynienia z fajnym człowiekiem, ale nawet jak fajny człowiek się pyta ciebie, czy słuchaj, a zaśpiewasz ze mną, bo taki numer zrobiłem, ja ci go wyślę, to jest taki moment, kiedy się naprawdę modlisz o to, żeby to był fajny numer. No i miałam to szczęście.
0: Ale się okazało, że jest fajny.
3: To dom na chwilę, na drodze przystanek dla dusz.
0: I na szczęście to nie tylko zdanie Kai, ale też wielu osób, które pokochały piosenkę Proszę tańcz, no i uczyniły z niej jeden z największych hitów 2025 roku. Piosenka przez słuchaczy polskich stacji radiowych wybrana została przebojem roku i najlepszym nagraniem pop. Dawid Kwiatkowski i Kaja wiosną 2026 roku dostali za nią dwie statuetki On Air Music Awards. A Dawid od tego właśnie hitu wziął nazwę dla swojej trasy koncertowej.
3: Bo zobaczysz mnie i proszę tańcz,
2: proszę tańcz.
4: SK Music News.
0: Czy utwór wielokrotnie grany na weselach, dancingach i przykurzonych festiwalach nagle może trafić na klubowe parkiety? Tak, i to jest dowód.
5: Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz, nim skończy się ten bal.
0: To slaphausowa wersja wielkiego hitu legendarnego artysty, czyli Krzysztofa Krawczyka. W latach 80. wokalista nagrał go i umieścił na płycie pod tytułem Wstaje nowy dzień.

0: Znany tytuł piosenki to Ostatni raz zatańczysz ze mną, ale wbrew tytułowi tańczono do niego wielokrotnie, a Krzysztof Krawczyk inspirował nim wielu późniejszych, a nawet dużo późniejszych artystów. Powstała na przykład wersja mocno alternatywna. Ale i mashup hitu Krawczyka z kawałkiem Snoop Dogga. ...2022 rok przyniósł zupełnie nową odsłonę tej piosenki. Swoją slaphausową wersję zaproponował Mikołaj Trybulec, czyli Trips. Na do udziału w tym coverze zaprosił Kubańczyka. Internet zatańczył. Przez pierwsze dni od premiery klipu był on numerem jeden w sieci i nabił twórcom kilka milionów wyświetleń. No i pewnie nie raz jeszcze do tego hitu zatańczymy.
1: SK Music News.
0: Jak Romeo w Julii. Tak świat w latach 90. zakochał się w hicie Loveful szwedzkiej formacji The Cardigans. Ten hit wykorzystany został wtedy w filmie Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio w głównej roli męskiej. No a twórcy hitu dzięki temu zarobili pewnie na niejedno Alfa Romeo. A że miłość jest wieczna, to i ta do utworu przetrwała. Kawałek doczekał się nowych wersji, między innymi swingowej od Postmodern Jukebox. Pojawiła się także mocno klubowa wersja od niemieckiego duetu Two Colors, który w 2020 roku po kilku latach działalności zdobył popularność właśnie dzięki temu coverowi. Tak więc wyobraźcie sobie teraz, że Julia już nie stoi na balkonie, a w klubowej loży, a Romeo oferuje jej taniec i miłość aż po klub.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam bajkę, choć w zasadzie to nie bajka, a cała prawda o całkiem nowej bajce.
2: Witajcie w naszej bajce!
0: To utwór, który powstał na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa i z miejsca stał się hitem. To po pierwsze zasługa gwiazd, które wstąpiły do tej akademii. Tom Rozu, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, Igo, BDOS 2115, Kaśka Sochacka i Sokół. Po drugie, to też pewnie kwestia sentymentu do oryginału. No bo właśnie, dawno, dawno temu, tak 4 dekady wcześniej, powstał film, który wychował kilka pokoleń. To Akademia Pana Kleksa z Piotrem Frączewskim w tytułowej roli. I to właśnie tam pojawił się utwór Witajcie w naszej bajce.
3: Witajcie w naszej bajce, słońca gra na fujarce, Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa.
0: Całkiem nowa bajka nawiązuje właśnie do tego oryginału. I choć współcześnie słoń już nie gra na fujarce, to i tak wszystko gra w tym hicie doskonale. Zresztą na ścieżce dźwiękowej do nowej Akademii Pana Kleksa mamy więcej nawiązań do piosenek sprzed 40 lat. To choćby Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach.
4: Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu.
0: Ten utwór to cover piosenki, którą w legendarnej Akademii Pana Kleksa zaśpiewała Zdzisława Sośnicka. Znana jest także pod tytułem Pożegnanie z bajką.

Wróćmy jednak do całkiem nowej bajki, która dla jej wykonawców z pewnością kończy się happy endem, czyli milionami wyświetleń i odsłuchań oraz wysokimi miejscami na listach hitów.

0: SK Music News.
1: Ten wokalista ma na koncie sporo znanych i lubianych hitów, m.in. Czułe miejsce, Luźno czy Sierpień. Ale poznamy teraz historię tego największego hitu w dorobku Baranowskiego. Mowa o Lubię być z nią.
2: Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę.
1: To hit, który dla wielu jest ścieżką dźwiękową lockdownu, no bo powstał w 2020 roku, a więc w pandemii. No i bardzo często słyszeliśmy go siedząc na home office. Piosenka docelowo znalazła się na drugim albumie Baranowskiego, który z kolei ukazał się w 2021 roku. Ale wcale ta piosenka nie musiała być hitem, bo początkowo, jak zdradził mi Baranowski, brzmiała zupełnie inaczej.
3: Była to ballada gitarowa.
4: Którą zresztą możemy też w tej wersji na płycie usłyszeć, takiej akustycznej, koncertowej.
3: Tak, aczkolwiek to jest jedna trzecia tego, co to było, bo w ogóle Lubię być z nią na początku, to był utwór zupełnie inny. Była taka ballada śpiewana do ucha i w ogóle Lubię być z nią padało tam tylko raz, a tutaj Lubię być z nią pada chyba ze 40 razy, więc w ogóle duża ewolucja.
1: Ewolucja, która w dodatku przekuła się w diament, bo Baranowski dostał za ten singiel diamentową płytę, a to oznacza, że fani pokochali tę piosenkę. Prostą piosenkę o miłości, która dla wielu stała się nie tylko ścieżką dźwiękową wspomnianego lockdownu, ale też ich związków.
2: I znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok.
1: Do hitu powstał też teledysk, który w 2020 roku był jednym z najczęściej odtwarzanych klipów w stacjach muzycznych. No i podejrzewam, że wśród was są tacy, którzy mają swoje osobiste wspomnienia związane z Lubię być z nią. Jeżeli takie macie, jeżeli z kimś ten hit wam się kojarzy, jeżeli chcecie go komuś zadedykować, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Chociażby przez Instagram czy mailem. No bo ja też lubię być z wami w kontakcie.
2: Lubię!

0: Music News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Mattich to już dużo Mattich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie, co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś tam.
1: Okej, okay. Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: słucha ewidentnie. Okay. Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół tych przeszkód.
0: W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. W rowerach czasowych i szybkich okay. Bardzo o rowerach
0: właśnie
1: i
0: miałem
1: tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, no. Nie drwią właśnie z tych drwią. Elektryków, tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie, tej
1: ale bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. Ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się no, pewnie, oczywiście tak. Smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale

0: do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe, ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największy fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden,

0: jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie, wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia w takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. News. Julia Wieniawa otwiera nowy muzyczny rozdział. Zaczyna się on od nowej piosenki, o której nieco więcej za kilka chwil. Wcześniej jednak o Tiesto, który w przyszłym roku wystąpi w Polsce, i o zespole Swedish House Mafia, który woli najwyraźniej, żebyśmy to my przyjechali do niego. A, no i będzie jeszcze o Nicole Scherzinger, która odwiedziła Magdę Gessler. Tutaj Michał Hanczak i trochę muzycznych newsów. Zapraszam.
2: SK Music News.
3: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa, prezentując się w formule Tiesto in Concert. Będzie to powrót tego projektu po latach, bo ostatni raz producent grał go w 2004 roku. No i jeszcze nigdy w Polsce. Wiadomo, że show ma trwać 4 godziny. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy, no i to jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie to druga edycja tej imprezy. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren, a wszystko odbywało się pod patronatem Radia SK.
2: SK Music News.
3: A jeśli lubicie klubowe, imprezowe brzmienia, to możecie poczuć się jak na Ibizie, nie wyjeżdżając z Polski. I to już tej jesieni. Może nie dzięki pogodzie, ale dzięki muzyce. 10 października odbędzie się bowiem kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. A Resistance to jest cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. A w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
2: SK Music News.
3: The Colors wrócą do Polski. To grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja.
2: SK Music News.
3: Swedish House Mafia też do zobaczenia na żywo, tyle że jedynie w Szwecji. Kto ich lubi, musi zaplanować wycieczkę. Artyści znani z hitów Wait So Long czy najnowszego Happiness Is So Sad ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu, bo to ich rodzinne miasto. Tworzący grupę Axwell, Stevie Angelo i Sebastian Ingrosso napisali w sieci, że taką decyzję podjęli po sierpniowym koncercie w tym miejscu. Stojąc w sercu Göteborga, poczuliśmy coś, tę skalę, energię, więź i dumę, że stoimy razem na szwedzkiej ziemi z muzyką, która powędrowała z naszego domu w każdy zakątek świata. Chcemy, by każdy przeżył to razem z nami, czytamy w oświadczeniu ekipy. Swedish House Mafia zapowiadają, że przyszłoroczne koncerty będą wyjątkowym show, a miasto za każdym razem ma zamienić się w centrum globalnej społeczności grupy, ze specjalnymi strefami dla fanów, sklepami z merchem i różnymi innymi atrakcjami. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
2: SK Music News.
3: Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Zespół m.in. koncertem w Warszawie świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda tej grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała bardzo spróbować, jak smakują one oryginalnie w Polsce. Możliwe, że piosenkarka więc zjadła i pierogi, i kaczkę, i deser, a jeśli tak, to dobrze, że zrobiła to dzień przed, a nie w dniu koncertu, no bo wiadomo, że tańczyć i śpiewać po porządnym polskim kilkudaniowym obiedzie nie byłoby jej łatwo.
2: SK Music News.
3: Julia Wieniawa, która podsumowuje swoją karierę, mówi, że to jest dopiero początek. Piosenkarka i aktorka wydała kilka dni temu nowy singiel. To 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że mimo kłód rzucanych pod nogi robi swoje. W rozmowie z Radiem SK Julia przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy.
4: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
3: Julia Wieniawa zdradziła, że pracuje teraz nad nowym albumem, który stylem ma nawiązywać do lat 60. Będzie to nowy rozdział w jej karierze. A jak nowy rozdział, to i nowy wizerunek.
4: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
3: Julia wspominała już, że jedną z niespodzianek, jakie przyniósł jej ten rok, był wspólny występ z Andreą Bocellim. Co pamięta z tego wieczoru i co wtedy czuła?
4: No, zdziwię was, powiem tak, ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie,
5: to się wydarzyło.
4: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
3: Z Julią Wieniawą rozmawia Łukasz Zduńczyk, a na jej nowy singiel możecie głosować na sk.pl. Czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki.
2: SK Music News.
3: A teraz w Radiu SK spotkanie z Grupsonem, czyli z artystą, którego na pewno znacie choćby z kawałka Na Szczycie. Wracamy wspomnieniami do początków jego kariery, a to za sprawą podcastu Mój Pierwszy Raz.
2: Mój Pierwszy Raz.
3: Mój Pierwszy Raz na scenie.
5: Mój Pierwszy Raz na scenie to był wyjątkowy z moimi kumplami. Zagraliśmy tak naprawdę zastępstwo. Pamiętam, jak miał być koncert ekipy hip-hopowej z Łodzi, Familia HP bodajże, i coś się stało, że nie dotarli i na szybko mój kolega powiedział, to dawajcie, jak macie jakiekolwiek kawałki, to zagrajcie. I udało nam się zagrać koncert w Rybniku, w klubie. Już nawet nie wiem, jak się nazywał, Piramida bodajże. No, przyznam szczerze, że to było stresujące. Trema niesamowita, ale też muszę przyznać, że ja byłem wcześniej DJ-em wiele lat i już gdzieś tam wdrażałem swoje utwory podczas imprezy, więc to nie było aż tak stresujące. Bo wiadomo, trema była.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: O, pamiętam i chyba nie zapomnę nigdy. To był pierwszy koncert zagranicznej ekipy, też hip-hopowej, który odbył się w hali ludowej we Wrocławiu. Ja miałem wtedy chyba 16 czy 15, 16 lat i rodzice mnie puścili tylko dlatego, że jechałem z moim kolegą, który był starszy ode mnie, już pełnoletni. To prawda, do końca nie wiedziałem, czy pojedzie, bo wiesz, to były fajne czasy i on akurat, okazało się, że nie załatwił pieniążków i starczyło mu tylko na bilet, oczywiście na imprezę, ale na początku już nie miał i pamiętam, że jeszcze rzutem na taśmę pobiegliśmy na targ sprzedać jego telefon, jakiś Nokia 3310 czy coś takiego, jakiś tutaj oldschoolowy, i sprzedał swój telefon i udało nam się dojechać na koncert grupy Onyx. Tylko nie zapomnę też, skończył się koncert, myślałem, że jakiś after będzie, ale to nagle bum, wracajcie do domu. I my wracaliśmy całą noc z Wrocławia do Rybnika. Wtedy nie było takich super połączeń jeszcze. Ale na pewno jest to wyprawa niezapomniana.
3: Mój pierwszy raz jako Grupson.
5: Trudno mi jest powiedzieć, naprawdę. Wiem, że wydałem taki nielegal. To był pierwszy chyba taki album, który można było chyba ściągnąć w internecie i dostać na moim osiedlu. Do dzisiaj mam jeden egzemplarz i to było, wiesz, własnym sumptem drukowane i tak dalej. Później wrzuciłem to do sieci. I Enoce nazywał się ten album. Nowiny Osiedle Chabrowa. 2003 rok bodajże. Wcześniej były jakieś takie nielegale, ale chyba pod inną ksywką i w innej ekipie. Ale ten Grupson to był chyba to właśnie wtedy pierwszy nielegalny album.
3: Moje pierwsze 100 milionów na YouTubie.
5: Tak, to jest utwór Na Szczycie. Come on!

0: w życiu nie spodziewałbym się, że ten utwór będzie miał tyle milionów. Zresztą, to wiesz, no, jak robiłem ten utwór, to nie chodziło o to, ale no, czas pokazał, że czy inaczej. Jestem zaskoczony i też jednocześnie szczęśliwy, że ten utwór podoba się wielu ludziom, dlatego też, że cały czas jednak jest to utwór dla moich już nieżyjących przyjaciół. I kiedyś ktoś powiedział, że oni żyją w sercach, dopóki ostatnia osoba na świecie będzie o nich pamiętać. Więc ja się cieszę, że ten utwór ma ponad 100 milionów i cieszę się, że ludziom pomaga ten utwór.
1: Mój pierwszy raz z Krzyśkiem Zalewskim.
0: Oprócz Złotej Kuli oczywiście, którą wspólnie zrobiliśmy.

0: to nie zapomnę, jak mój kolega z jego zespołu, Genia, powiedział mi na pewnym koncercie: słuchaj, mam tu takiego znajomego, z którym robię płytę i koncertuję, który jest świetny i myślę, że ci się spodoba. Słuchajcie, macie tutaj kurde płytę, która jeszcze tak naprawdę jeszcze nie wyszła, ale posłuchajcie, spodoba wam się. W ogóle robimy taki klip, że wszyscy tam klaszczą i tak dalej, że to szybko zaczął mówić. No dobra, dawaj, to nagrywamy. Nagraliśmy filmik i pamiętam do dzisiaj, poznałem oczywiście Krzysia i dostaliśmy album cały, chyba jeszcze przed wydaniem, i wracaliśmy wtedy chyba z Pomorza do domu i cały czas leciał ten album. Ja byłem naprawdę w szoku, jaki to jest niesamowity artysta, i już wtedy wiedziałem, że chcę z nim zrobić jakiś utwór. I to pamiętam do dzisiaj.
1: Mój pierwszy raz w filmie.
0: W takiej dużej produkcji to oczywiście 1800 gramów. Też niezapomniana przygoda. Poznałem wielu wspaniałych ludzi.

0: Ja pamiętam pierwszą scenę, którą nagrywaliśmy z Magdaleną Różyczką. Powiem ci, że miałem taką tremę, jak mu wchodzi pierwszy raz właśnie za mikrofon. Jakby to był mój pierwszy koncert. Pamiętam, stałem za rogiem z wszystkimi innymi aktorkami, już doświadczonymi, i one tak patrzą na mnie. Spokojnie, spokojnie, oddychaj, dasz radę. A ja tak, wiesz, nawet sam... Sam nie wiedziałem, w jakim jestem stanie. Dopiero dotarło do mnie, że tak się stresuję, że taka trema jest we mnie. I gdy już wszystko ruszyło, akcja, i Magda powiedziała tym swoim kojącym głosem pierwsze, wiesz, zdanie, to już wszystko zrozumiałem. Naprawdę. I jakoś tak byłem spokojniejszy i z nią porozmawiałem później chwilę i też za to dziękuję. Dała mi kilka wskazówek i to też było takie niezapomniane. Niezapomniana chwila.
1: Moja pierwsza sceniczna wpadka.
0: Wiesz co? Kilka razy mi się zdarzyło pomylić miasto, ale to dlatego, że graliśmy typu piąty koncert i z rzędu i nazwa była podobna, ale na szczęście było to tak zrobione, że ludzie chyba nie... Może kilka osób skumało, ale do końca nie wiem, czy byli pewni. Czy się pomyliłem, czy to specjalnie powiedziałem, bo nawet nikt z mojego zespołu tak nie skumał, ale taka wpadka, że wiesz, że raz w życiu, to w sumie nie był mój koncert, tylko ten artysta nie przyjechał i po prostu spytali mnie, czy ja mogę wyjść na scenę i cokolwiek zrobić, a że byłem w stanie takim średnim, powiedziałbym, to powiedziałem jakiś taki kawał, który kompletnie nie podszedł w widowni. I naprawdę, to był jakiś strzał w kolano, no bo ludzie byli, wiesz, zdenerwowani, że nie ma, wiesz, nie koncertu swojego artysty. No i ten kawał to był zły pomysł. I pamiętam, że rok później ktoś mi wspomniał o tym. Jakaś, wiesz, pani maila, że nie zapomnę ci tego. Ja mówię, matko jedyna. Ja nie będę opowiadał tego kawału, bo ten kawał jest... Oj.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Grupson, a więcej tego typu ciekawostek od polskich artystów znajdziecie w podcastach w naszej radiowej apce. Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów. Ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, mowa o Mandarynie. A mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę, Będzie Był, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
1: Mój pierwszy hit.
3: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spodziewałam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia Eska.
3: Eska Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozem spora na rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń i dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle, wiesz, chilloutowy, taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru, bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanak śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka Jakaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
1: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
0: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Rayleigh. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o Małych Rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, poszło.

małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: Warszawa News.
1: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Coraz bliżej otwarcia trwają testy nowego odcinka linii M2. Trasę przejechał i przetestował już zwykły skład metra. Na stacjach prowadzone są prace wykończeniowe, które mają zakończyć się w listopadzie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka miesięcy nowy odcinek zostanie oddany do użytku. O szczegółach Małgorzata Zawada.
2: Na nowym odcinku drugiej linii metra trwają właśnie testy. W ubiegły weekend trasę przejechał Wojtuś, pojazd, który służy między innymi do sprawdzania, czy na torach i w tunelach nie ma przeszkód. Teraz między stacjami Lazurowa i Karolin kursuje już pierwszy zwykły pociąg metra. Pasażerowie mają pojechać tędy za kilka miesięcy. To ostatni budowany odcinek drugiej linii. Trasa na zachodzie miasta zostanie wydłużona o około 4 km. Powstaną trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, a także stacja techniczno-postojowa. To właśnie tutaj pociągi będą m.in. serwisowane i odstawiane. Więcej o tym opowiedział Maciej Czerski z Metra Warszawskiego.
3: Wkroczyliśmy w kolejny ważny etap budowy ostatniego odcinka metra na Bemowie. Mamy ze sobą przejazd pociągu testowego, co oznacza, że tunel jest już w pełni wyposażony i gotowy do testów. Przejazd pociągu był poprzedzony przejazdem skrajnika, który u nas w metrze został nazwany Wojtusiem. I Wojtuś miał za zadanie sprawdzić skrajnie tunelu, co upewnić się, że pociąg o nic nie zahaczy podczas swojego pierwszego przejazdu. I te przejazdy wypadły pomyślnie. A równolegle na stacjach Lazurowa, Chrzanów i Karolin prowadzone są zaawansowane prace wykończeniowe, obejmujące montaż paneli, sufitów, bramek wejściowych. Trwają też prace przy zagospodarowaniu terenu nad stacjami. Pozytywnie zakończyły się także kontrole straży pożarnej na stacji techniczno-postojowej Mory i złożono już wnioski o pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Całość prac budowlanych na ostatnim fragmencie trasy ma dobiec końca w listopadzie.
2: Budowa tego odcinka trwa od kilku lat. W 2024 roku rozpoczęło się drążenie tuneli przez dwie tarcze TBM, Annę i Krystynę. Prace obejmują nie tylko same stacje i tunele, ale też całą infrastrukturę potrzebną do obsługi metra. Rozbudowa M2 trwała zresztą etapami przez ostatnią dekadę. Centralny odcinek drugiej linii został otwarty w 2015 roku. Później linię wydłużano na zachód i wschód. W 2022 roku pasażerowie zyskali m.in. stacje Ulrychów i Bemowo, a po drugiej stronie Wisły Zacisze, Kondratowicza i Brudno. Ale na tym rozwój warszawskiego metra się nie skończy. Miasto przygotowuje już także trzecią linię. Pierwszy jej odcinek ma połączyć Stadion Narodowy z Gocławiem. Trasa będzie miała ponad 8 km i 7 stacji, w tym działający już Stadion Narodowy, który ma być ważnym punktem przesiadkowym. Na razie M3 jest na etapie projektowania. Miasto planuje zakończyć projekt w 2027 roku. Wtedy też chce ogłosić przetarg na budowę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, prace budowlane rozpoczną się w 2028 roku.
0: SK Warszawa.
1: Kompleks sportowy przy Konwiktorskiej powstanie, ale nie jest pewne, kto za niego zapłaci. Władze Polonii Warszawa deklarują gotowość do współfinansowania lub nawet pokrycia całej kwoty, pod warunkiem, że klub będzie zarządzał obiektem. Jak tłumaczy Monika Boyd, trwają rozmowy nad tym, kto i ile zapłaci za stadion.
4: Dojście do sytuacji, w której wybudujemy stadion, halę, centrum wspierania sportu i w ogóle zaaranżujemy okolice Polonii na Konwiktorskiej, tak jak to zapowiadaliśmy, z dostępem dla mieszkańców, tak jak zresztą robimy to w przypadku Skry, to jest efekt. Natomiast narzędzia mogą ulec zmianie. Liczyliśmy na to, że uda nam się to zrobić w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale jak Państwo wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawiamy przy różnych projektach w mieście, to nie jest prosta formuła. To jest formuła, w której partner prywatny w tym przypadku, w przypadku Polonii, miał pokryć całość kosztów inwestycji, a następnie utrzymywać ją przez 20 lat. I prawda jest taka, że takich podmiotów w Europie jest kilka. My mieliśmy tego świadomość, co nie znaczy, że nie warto było spróbować, no bo to oczywiście wiąże się dla miasta z określonymi korzyściami, przede wszystkim takimi, że tutaj ta strona prywatna pokrywa większość kosztów.
5: Łażej Ślęzak, rzecznik prasowy Polonii Warszawa. Przede wszystkim bardzo zależy na powstaniu nowego stadionu. Aktualny stadion gdzieś tam nie spełnia naszych oczekiwań, jest już troszeczkę przestarzały, przez co nie możemy czerpać z niego zysku, dlatego na tej inwestycji bardzo, bardzo nam zależy, śledzimy ją z uwagą i też aktywnie jako Polonia Warszawa staramy się przedstawiać rozwiązania korzystne, w jaki sposób ten obiekt mógłby powstać. No niestety w formule PPP nie powstanie, już to wiemy, ponieważ żaden z partnerów nie złożył w tym postępowaniu oferty. Miasto zapowiada, że będzie realizowało tę inwestycję w ramach swojej spółki miejskiej, natomiast my jako Polonia Warszawa również aktywnie tutaj wychodzimy z propozycją propozycją. Jesteśmy gotowi również albo współfinansować, albo wręcz w całości sfinansować tę inwestycję po to, żeby zdjąć ten ciężar z miasta, także jesteśmy na to otwarci. Natomiast to, na czym najbardziej nam zależy, to możliwość zarządzania docelowo tym obiektem, bo tylko wtedy tak naprawdę Polonia Warszawa, przypomnijmy, no główny rezydent obiektu, który tutaj najwięcej z niego korzysta, czy przy meczach, czy również jako koszykarskie, czy młodzieżowe, no to faktycznie tak naprawdę to zarządzanie jest tutaj kluczowe i my jesteśmy gotowi wziąć za to odpowiedzialność i w tym naszym stanowisku i odpowiedzi na to, że nie złożono żadnej oferty PPP, właśnie podkreślamy fakt tego, że chcemy tym obiektem tutaj zarządzać, ale jesteśmy też gotowi współfinansować lub finansować go nawet w całości.
4: W finale okazało się, że takiego zainteresowania nie było. W tym postępowaniu nikt nie złożył oferty, a my jakby mając świadomość, że nie jest to proste narzędzie i też wiąże się z wyzwaniami również dla tych podmiotów prywatnych, mieliśmy jakby przygotowany już scenariusz plan B, jak to się mówi, czyli scenariusz alternatywny, w którym to miasto po prostu przejmuje na siebie ciężar tej inwestycji. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej takie zadanie. Mamy limit wydatków określony na poziomie 830 tysięcy. To jest obciążenie finansowe, ale to również zmienia troszeczkę plan działania ze względu na to, że teraz możemy po prostu przeprowadzić postępowanie przetargowe na projekt wykonawczy i na tę inwestycję, a to sprawia, że w tej formule mamy więcej podmiotów, które będą z całą pewnością zainteresowane takim przetargiem i złożą nam swoje oferty. W ciągu najbliższych 2 tygodni, jak zapowiedział pan prezydent, zaprezentujemy państwu szczegóły. Nie przestajemy w tej zapowiedzi być konsekwentni, mianowicie stadion i hala na Polonii powstanie.
6: Budowa takich obiektów to nie jest tania rzecz. Klub na to stać?
5: No tutaj jest z punktu widzenia naszego właściciela, on jest otwarty na wszelkie rozwiązania. To są kwestie też brania odpowiednich pożyczek w banku i finansowania tego za pomocą innych środków, także my jesteśmy gotowi na różne rozwiązania. Są też różne modele tego, w jaki sposób można byłoby później czerpać zyski z tego w momencie, gdy ten stadion zostanie wybudowany. Może też klub szukać partnera, który będzie współfinansował ten obiekt, także my jesteśmy gotowi na te różne rozwiązania, z tym, że no tutaj, tak jak wspominałem na początku, kluczem jest to zarządzanie, bo tak naprawdę w momencie, gdy klub otrzyma ładny stadion, ale będzie on w zarządzaniu miasta i na przykład stawki za wynajem tego obiektu będą mocno zaporowe, no to też może narazić klub na duże straty finansowe, a w najgorszym scenariuszu nawet na bankructwo, więc my troszeczkę się tego obawiamy. Prowadzimy cały czas rozmowy z miastem o tym, w jaki sposób najlepiej można byłoby ten obiekt zrealizować, zarówno z punktu widzenia miasta, Warszawy, ale też również dbając o interesy klubu.
6: Tomasz Herbich, Prawo i Sprawiedliwość. Ja chciałbym przede wszystkim podkreślić to, że kibice Polonii czekają na ten stadion od około 10 lat, wliczając jeszcze obietnicę Hanny Gronkiewicz-Waltz, później pierwsze obietnice już sprzed ponad 7 lat Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Przyczyną tego, że pomimo znalezienia środków na ten cel w zeszłym roku, ciągle ta budowa nie ruszyła i nie wiadomo, kiedy ruszy, jest to, że miasto, upierając się przy tym całkowicie błędnie, poszło w procedurę partnerstwa publiczno-prywatnego, co do której były duże podejrzenia, że ono się nie udało. Po roku oczywiście prezydent Trzaskowski doszedł do wniosku, że faktycznie w ramach tej procedury nie udało się i w związku z tym nie uda się zbudować tego stadionu, postanowił wziąć to do spółki miejskiej. Jeżeli chodzi o samą tę decyzję, ona jest w mojej ocenie decyzją naturalną. Mimo, że w Warszawie nie ma spółki, która zrealizowałaby w ostatnim czasie tak dużą inwestycję, to jednak jest to na pewno lepsze rozwiązanie niż wcześniejsze. Problem tylko polega na tym, że straciliśmy już kolejny 7. rok, jeżeli chodzi tylko o kadencję prezydenta Trzaskowskiego. No i problem też polega na tym, że to jest działanie znacznie bardziej kosztochłonne. I teraz powstaje pytanie, skąd miasto wyasygnuje kolejne setki milionów złotych na realizację tej inwestycji w ramach takiego rozwiązania.
7: Ile już czekacie na nowy obiekt?
5: No tak naprawdę pierwsze gdzieś tam wzmianki o tym, żeby ten nowy stadion dla Polonii powstał, to było jeszcze w 2006-2007 roku. Ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj składała na tym stadionie taką deklarację, że już wkrótce ten stadion powstaje. Przez lata zmieniały się te koncepcje. Finalnie w 2019 roku przedstawiono projekt architektoniczny tego stadionu. Zapowiedziano, że właśnie taki obiekt tutaj powstanie. Trwało troszkę czasu, żeby uzyskać formalnie pozwolenie na budowę, doprowadzić do wszystkich formalności i to miasto uczyniło. Natomiast no teraz ostatnio ogłoszono model budowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Czekano przez ostatni rok na to, żeby prywatni partnerzy złożyli oferty na budowę tego stadionu. No i właśnie teraz mamy ten graniczny moment 15 września, gdy skończył się ten moment na składanie tych ofert. Finalnie żaden z partnerów nie zdecydował się na złożenie tej oferty. W naszych też analizach, bo klub też nie pozostawił tego samemu sobie, klub też dokonywał analizy z ekspertami tego modelu, no i po prostu z tych analiz wyszło nam, że po prostu ten projekt jest troszeczkę niedoszacowany, jeśli chodzi o finansowanie, nawet nie troszeczkę, były tam duże rozbieżności i dlatego tutaj nie dziwimy się, że nikt tej oferty w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego nie złożył, ale stąd też właśnie nasze przygotowane rozwiązania pod to. Tak naprawdę teraz jesteśmy w momencie, gdy miasto zapowiedziało, że do końca miesiąca ogłosi, jaki ma na to plan. My również przedstawiliśmy swoje stanowisko, jakie my na to widzimy rozwiązanie i liczymy, że uda się znaleźć rozwiązanie korzystne zarówno dla klubu, jak i dla miasta.
7: Czy aktualny stan stadionu wpływa jakoś na aspekt sportowo-kibicowski z waszej perspektywy?
5: Jeżeli chodzi o stan obecnego stadionu, no to tak naprawdę otrzymujemy tutaj z dwóch stron, można powiedzieć, taki feedback negatywny, jeśli chodzi o takie odczucia, no bo z jednej strony to jest oczywiście potrzeby drużyny, potrzeby sportowe, która drużyna chciałaby już, walcząc tak naprawdę teraz o awans do ekstraklasy, przychodzą tutaj zawodnicy, którzy grali w innych klubach w Polsce, niektórzy za granicą, no i gdzieś tam porównując to, pamiętajmy, że znajdujemy się no, w stolicy Polski, no to tutaj faktycznie ta infrastruktura sportowa czy za zaplecze nie domaga z ich strony, ale drugą stroną medalu jest to też, o czym pan wspomniał, czyli ten aspekt kibicowski, takiego tak zwanego matchday experience doświadczanego przez kibiców w trakcie meczu. My prowadzimy praktycznie po każdym domowym meczu takie ankiety, wysyłamy do nowych kibiców, zapytając o ich odczucia, co im się podobało na meczu, co im się nie podobało, no i tutaj otrzymujemy wiele takiego feedbacku właśnie o infrastrukturze stadionowej, o przestarzałych krzesełkach, o takim braku komfortu po prostu oglądania tego widowiska, więc na pewno ten aspekt wpływa zarówno na te czynniki sportowe, ale też i na frekwencyjne.
1: A szacuje się, że budowa kompleksu przy Konwiktorskiej będzie kosztować nawet 830 milionów złotych. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych już dziś w Warszawie. Uczestnicy będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających m.in. precyzję prowadzenia tramwaju, koncentrację, wyczucie pojazdu i umiejętność zatrzymania składu w odpowiednim miejscu. Będą też kategorie sportowe, jak gra w kręgle czy koszykówkę tramwajem. Przed zawodami na zajezdnię z mikrofonem wybrał się Krzysztof Płowecki.
8: Motorniczowie już dziś są w blokach startowych.
9: Dopiero się przygotowujemy i, że tak powiem, obserwujemy inne drużyny. Na pewno z tego, co zaobserwowaliśmy, no to drużyna z Australii może być taką największym zagrożeniem, tak? Ale myślę, że jesteśmy odpowiednio przygotowani i damy sobie radę. Czujemy się przygotowani, ponieważ przygotowywaliśmy się tak naprawdę całe wakacje po kilka dni w tygodniu.
10: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. To już tylko emocje, żeby się wziąć w garść jutro i zrobić to, co trzeba.
9: Jeżeli chodzi o te hamowanie w wyznaczonym punkcie, no to też różnie bywa, bo na przykład tu na hali inaczej zachowuje się tramwaj, inaczej zachowa się tam na Marszałkowskiej,
10: może
9: tak?
10: Być różnie, może być ślisko, nie wiemy, jak będzie, a my startujemy pierwsi.
9: Liczymy na pierwsze, top 3.
10: Tak. Pierwsze do trzeciego.
8: Mówią Agnieszka i Aleksander z warszawskiej drużyny motorniczych.
9: Samochód, czy nawet jakiś osobowy, czy taki ciężarowy, to nie jest to samo co tramwaj i przewozimy naprawdę dużą ilość pasażerów.
10: Nie jeździmy sami, tylko bierzemy odpowiedzialność za życie wszystkich pasażerów, których mamy z tyłu na wozie, a to są ludzie z różną historią, z dziećmi, także odpowiedzialna bardzo praca.
8: Warszawa zaprosiła do siebie wszystkie drużyny po to, aby zawodnicy mogli zapoznać się z tramwajami.
11: Bo choć zasady jazdy tramwajem są podobne, no to jednak same tramwaje w różnych miastach są inne, więc trzeba poznać dany model tramwaju, żeby jak najlepiej poczuć właśnie ten tramwaj, żeby wiedzieć, jak mocno hamować, żeby się dobrze zatrzymał i tak dalej. Tutaj motorniczowie mają przede wszystkim możliwość przećwiczenia wszystkich konkurencji. Tą różnicą, że tutaj są one rozbite na poszczególne tramwaje, a jutro wszystkie konkurencje naraz w trakcie jednego przejazdu będą wykonywali. Nasi opiekunowie, do każdej drużyny mamy opiekuna przypisanego motorniczego z naszej firmy, tak żeby właśnie tutaj zaopiekować i ugościć te drużyny jak najlepiej.
8: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich, i zapewnia, że miłośnicy komunikacji miejskiej i nie tylko mogą spodziewać się sportowych wrażeń.
11: Emocjonującej rywalizacji 26 drużyn motorniczych z całej Europy oraz z Melbourne. Skoro Australia może brać udział w Eurowizji, no to dlaczego nie w Europejskich Mistrzostwach Motorniczych? Polskę reprezentują dwie drużyny, Warszawa i Gorzów Wielkopolski. Warszawa jako gospodarz, Gorzów Wielkopolski mistrz Polski, jeżeli chodzi o właśnie zawody motorniczych. Każda drużyna wykona dwa przejazdy konkursowe, w trakcie których będą wykonywać wszystkie konkurencje, od tych widowiskowych, jak zbijanie kręgli tramwajem, poprzez takie wymagające stricte bardzo dużej precyzji, zatrzymanie w określonym miejscu, przejazd obok przeszkody, otwarcie drzwi w określonej pozycji, więc takie rzeczy, które też na co dzień w codziennej pracy motorniczego są bardzo ważne. Na przykład jest też taka konkurencja z miską przyczepioną do tramwaju, w której jest woda. I motorniczym się tak ten tramwaj poprowadzić i zatrzymać, żeby tej wody z miski wylało się jak najmniej.
8: Mistrzostwa będą połączone z dniami transportu publicznego, a wszystko będzie odbywać się przy Placu Centralnym oraz na ulicy Marszałkowskiej.
11: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych tramem są połączone z dniami transportu publicznego, czyli corocznym świętem stołecznej komunikacji, więc oprócz samych zawodów na ulicy Marszałkowskiej przy Placu Centralnym, na samym Placu Centralnym będą stoiska wszystkich spółek miejskich, wystawa zabytkowa, dodatkowych autobusów, także policja, straż pożarna będą pokazywały swoje wozy, więc też taka dodatkowa atrakcja. Na Marszałkowskiej Brzegu Świętokrzyskiej będzie wystawa zabytkowych tramwajów, będzie drezyna ustawiona też na ulicy Marszałkowskiej.
0: SK Warszawa News.
1: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Kolejny krok w kierunku bezpieczniejszej kolei. 15 pojazdów Polregio zostanie wyposażonych w system ETCS. Ma on zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kolejowego, między innymi dzięki monitorowaniu jazdy pociągiem i reagowaniu w sytuacjach zagrożenia. Tak będzie między innymi na trasach z Warszawy. O czym więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
12: W europejski system sterowania jazdą zostaną wyposażone m.in. pociągi kursujące między Warszawą a Łodzią. W sumie system pojawi się w 15 elektrycznych pojazdach użytkowanych przez przewoźnika, także w środkowej i południowej Polsce, mówi Andrzej Pawłowski, prezes zarządu Polregio SA.
13: ETCS pozwala kontrolować pracę maszynisty, tak naprawdę prowadzi go przez kolejne etapy, pokazuje jak tą jazdę realizować, czyli gwarantuje takie pełne bezpieczeństwo, które pozwala na to, żeby uniknąć błędów, które człowiek może popełnić, chociażby przejechanie semafora na stój, czy jakieś inne zdarzenia, a ten system na takie zdarzenia nie pozwala. W tej chwili wyposażamy 15 pojazdów typu ED72. Przy naszych 360 pojazdach, które ogólnie mamy, to jest na razie niewielka liczba. Natomiast wszystkie nowoczesne pojazdy, które są kupowane, już są wyposażone w system ETCS, także jeżeli pojawiają się nowe pojazdy, to one już mają to wyposażenie i wtedy nie musimy doposażać kolejnych pojazdów. Oczywiście, jeżeli będą kolejne kursy na doposażenie pojazdów w system ETCS, to jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt moglibyśmy doposażyć. Natomiast czekamy na nową perspektywę unijną, czy te środki będą, w jakim zakresie będą. Wtedy będziemy decydować, które z tych nowszych pojazdów doposażyć. No bo oczywiście te stare typu N57, no to raczej będziemy dążyli do kasowania, likwidacji tych pojazdów, zastępowania ich nowoczesnymi pojazdami.
12: Spółka nie tylko będzie modernizować tabory i wyposażać je w europejski system sterowania pociągiem. Do 2030 roku Polregio planuje rozszerzenie taboru o ponad 100 pojazdów.
13: W tej chwili podpisaliśmy umowę na 6 pojazdów typu LSPSA Bydgoszcz. Mamy jeszcze opcję do wykorzystania na 16 pojazdów. Możemy z niej skorzystać w ciągu pół roku. W ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności złożyliśmy wniosek na 15 pojazdów hybrydowych. Dodatkowo też jesteśmy w trakcie postępowania na 23 pojazdy spalinowe używane z rynku niemieckiego, które chcielibyśmy spolonizować i dopuścić na rynek polski. To są bardzo dobre pojazdy, co prawda mają już 20 parę lat, ale tak naprawdę nie odbiegają nowoczesnym pojazdom. Także te pojazdy mogłyby wyposażyć naszą flotę w pojazdy spalinowe, których na rynku brakuje, na te pojazdy nie ma dofinansowania unijnego, także korzystanie z takich możliwości zakupu używanych pojazdów pozwala nam kupić większą ilość tych pojazdów i doposażyć te regiony, na których realizowane są przewozy na liniach niezelektryfikowanych, a trochę tych linii jest i w dalszym ciągu będzie, bo myślę, że polskie linie kolejowe zamierzają elektryfikować część linii kolejowych, natomiast no, jednak duże grono z tych linii, które są dzisiaj niezelektryfikowane, w dalszej części zostaną niezelektryfikowane, bo nakłady na tą elektryfikację byłyby zbyt duże w stosunku do potoków, które na tych liniach są. Także myślę, że no, trochę tych potrzeb jest, tak jak mówiłem wcześniej, no, potrzebujemy około 100 pojazdów do 2032 roku. Rozpatrujemy różne opcje, jesteśmy na etapie pozyskiwania finansowania dłużnego. No i będziemy decydować, co dalej z tym zrobić. No, też rozpatrujemy opcję dzierżawy pojazdów z rynku, tak jak to ma miejsce w przypadku ruchu towarowego. W ruchu pasażerskim do tej pory nie było to praktykowane z tego względu, że pojazdy można było kupić za 15% wartości z 85% dofinansowaniem ze środków unijnych. Natomiast teraz bardzo mocno się mówi o tym, że to dofinansowanie może być już nie na takich bardzo atrakcyjnych warunkach, dlatego też rozpatrujemy opcję również dzierżawy pojazdów. Te pojazdy, które są w tej chwili modernizowane w PESA Mińsk Mazowiecki, powinny wyjechać do końca tego roku. 7 pojazdów. Potem będą wracać na montaż ETCS-ów. W zasadzie ten projekt ma się ziścić do 2029 roku. Pociągi będą kursować w 6 województwach, także można powiedzieć, że po całej Polsce, bo tutaj z Warszawy do Łodzi i na Krakowie, i na Dolnym Śląsku, także na Świętokrzyskim, również w województwie świętokrzyskim, także mogą pojawić się w każdej w całej Polsce. To są to też nasze pojazdy, to w zależności od tego, jak będą wyglądały przetargi na kolejną perspektywę po 2030 roku, po otwarciu rynku, bo to też te pojazdy mogą być dysponować w różne regiony.
12: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o dozwolonej prędkości oraz warunkach na trasie. O szczegółach działania tego systemu opowiada Krzysztof Ściarski, prezes PESA Bydgoszcz.
14: To jest system monitoringu jazdy, czyli jest wyposażany system w urządzenie onboard, czyli na pokładzie. To jest nadajnik-odbiornik i on komunikuje się z drugą częścią systemu, czyli tymi przytorowymi balisami, czyli ETCS-em w infrastrukturze. I ten nadajnik-odbiornik ma też możliwość komunikacji z

0: infrastruktura była kompletna. No i to są wszystkie prace takie towarzyszące, czyli okablowanie, czyli jakieś zasilacze i tak dalej, i tak dalej. To jest spory system, to nie jest jakaś tam pudełko wielkości radyjka czy Walkmana. To jest spory system, który te systemy, one są budowane z myślą o dużej niezawodności. Żeby tam się tam nie było tak, że ktoś zainstalował i to nie działa. Ingerencja to jest jeszcze pieśń przyszłości, ale jest to z taką myślą robione. Na razie mówimy, że wystarczająco jest to, że go obserwujemy w czasie rzeczywistym, w sposób wiarygodny, no bo można sobie wyobrazić, że GMS też obserwujemy, prawda, śledźmy i mamy wszystko, ale no to się nie odświeża. To nie są systemy na takich wąskich przepustowościach, które są niezakłócane. Każdy wypadek jest jakimś splotem nieszczęśliwych sytuacji, ale na pewno system ten jest w stanie zapobiec wielu, czy to przedwypadkowych, czy już wypadkowych sytuacji. Trudno przewidzieć, gdzie i kiedy organizatorzy tego ruchu muszą brać na siebie tą odpowiedzialność, żeby tym wypadkom starać się przeciwdziałać.
1: Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, m.in. na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
2: SK Warszawa.
3: Fałszywe profile warszawskiego zoo w sieci. Oszuści wykorzystują filmiki wygenerowane przez AI. Warszawskie zoo ostrzega przed fejkowymi profilami pojawiającymi się w mediach społecznościowych. Oszuści jako zoo prowadzą fałszywe konkursy i akcje, a przy okazji próbują wyłudzić pieniądze lub dane. Jak nie dać się nabrać i wspierać prawdziwe profile warszawskiego zoo? O tym Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu warszawskiego zoo, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
4: W ostatnich tygodniach na profilu zoo pojawił się apel, żeby zwracać szczególnie uwagę na fejkowe profile zoo, które w ostatnim czasie powstają. Co tak naprawdę się dzieje?
5: Nie tylko zoo musi sobie radzić z fejkowymi profilami, bo tych jest coraz więcej i borykają się z takimi oszustwami różne instytucje. Natomiast to prawda, że w ciągu miesiąca już dwukrotnie jeden z profili podszywał się pod zoo. W zasadzie wizualizacje graficzne były takie same w przypadku zakładania obu kont i właśnie były wykorzystywane logotypy warszawskiego zoo, były stworzone filmiki przez sztuczną inteligencję, co było dokładnie widać, bo one nie były takie realistyczne, informujące o tym, że warszawskie zoo rozdaje gadżety dla psów i kotów, więc to już powinno wzbudzić niepokój, ponieważ my tutaj w warszawskim zoo i w ogóle w ogrodach zoologicznych zajmujemy się dzikimi zwierzakami, które trzeba chronić, ponieważ są ginące gatunki. Natomiast no, stety lub niestety inne zwierzęta, w tym psy i koty, nie mogą wchodzić na teren zoo ze względu na dobrostan naszych zwierząt i kwestie jakby tutaj zdrowotne. Więc tu już powinna czerwona lampka się włączyć, że to na pewno nie jest akcja zoo. Natomiast my zapraszamy serdecznie do śledzenia oryginalnych profili warszawskiego zoo. Mamy profil na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na YouTubie również, na TikToku. Więc zawsze prosimy, żeby sprawdzać, czy to jest oficjalne konto. I przede wszystkim trzeba sprawdzić adres, to co się znajduje po slashu w mediach społecznościowych, czyli po tej ukośnej kreseczce. My mamy zawsze zoo, podkreśnik Warszawa lub warszawskie zoo. I były też takie oszustwa, gdzie wystarczyło, że była jedna literka zmieniona w takim profilu i było warszawskie zoo. Brakowało jednej litery i też to było fejkowe konto, które ogłaszało się, że rozdaje warszawskie zoo nagrody. Wszystkie oficjalne konkursy są zarówno na naszym oficjalnym Facebooku lub Instagramie, ale też na naszej stronie internetowej, więc tam trzeba śledzić takie informacje. Natomiast jakby prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie klikanie w żadne podejrzane linki, nie podawanie danych osobowych na niezweryfikowanych stronach. Absolutnie my również nie wymagamy podawania żadnych danych osobowych ani przelewania jakichkolwiek pieniędzy, więc tutaj nie wolno takich rzeczy robić. Też nie wolno odpowiadać na wiadomości pochodzące z fałszywych profili, bo to może generować właśnie to, że się

0: ktoś włamie na nasze konto czy na telefon. I też nie wolno dokonywać właśnie żadnych płatności w związku z tymi fałszywymi akcjami. Więc pamiętajmy o tym, że jedynymi oficjalnymi, zweryfikowanymi profilami są te konta właśnie oznaczone, te, które zawierają właśnie informacje i treści z warszawskiego ZOO i przede wszystkim mają dużą liczbę obserwujących, a także mają właśnie dużo postów i różnych zdjęć. To nie są nowo zakładane konta, więc to też powinno wzbudzić naszą czujność. Natomiast jeżeli ktokolwiek widzi fałszywe profile konkursu lub akcje, prosimy o wykorzystanie opcji zgłoś stronę, która jest właśnie na social mediach dostępna, bo w ten sposób można jak najszybciej usunąć takie konto i właśnie fałszywe konto, które się wczoraj pojawiło, zostało dosłownie po zgłoszeniu w pół godziny usunięte, bo te zgłoszenia były dość szybkie, więc zarówno zniknął filmik sponsorowany, który nie był elementem profilu, jak i cały profil.
1: Czy wiadomo, kto za tym stoi?
0: Po numerze telefonu, który był wpisany właśnie na tym koncie, które ostatnio chciało się podszywać pod warszawskie ZOO, był numer kierunkowy Gabonu, więc no to są już oszustwa takie szersze, zagraniczne, bazujące na właśnie znanych markach, znanych instytucjach, więc trzeba na to bardzo zwracać uwagę i nie dać się oszukać. I pamiętać o tym, że profile właśnie takich instytucji jak warszawskie ZOO są jedyne w swoim rodzaju, z długą historią i wieloma fanami.
1: W jaki sposób można wspierać ZOO w tych oficjalnych sposobach, a nie na przykład przez właśnie takie fejkowe filmiki, które nakłaniają do kupowania różnych pakietów wspierających zwierzęta?
0: Jeśli chodzi o wspieranie warszawskiego ZOO, to zachęcamy z całego serca do skorzystania tutaj z akcji Fundacji Panda, która działa przy warszawskim ZOO. I mamy wiele różnych zrzutek, zbiórek na ratowanie ginących gatunków w ich środowisku naturalnym. I między innymi ratujemy słonie i mamy taką akcję Razem dla słoni. Mamy też akcję Razem dla goryli. Jest też akcja ratowania pingwinów w naturze, w środowisku naturalnym. Zapraszamy serdecznie na oficjalną stronę Fundacji Panda pod nazwą panda.zoo.waw.pl i tam znajdują się te wszystkie aukcje, informacje na temat wsparcia właśnie Fundacji Panda. Jeżeli ktoś zechce wesprzeć warszawskie ZOO i ratowanie ginących gatunków w środowisku naturalnym, zapraszamy do licytowania i dorzucania się do zrzutek Fundacji Panda. Mamy tutaj aż 7 zrzutek. Razem dla pingwinów, dla ratowania pingwinów afrykańskich, razem dla słoni, tutaj ratujemy słonie afrykańskie w ich środowisku naturalnym. Mamy też zbiórkę Razem dla goryli i tutaj też środki zbieramy na ratowanie goryli, tym razem Grauera, ale także można po prostu przekazać jakiekolwiek środki na samą Fundację Panda, która wspiera rozwój warszawskiego ZOO i różne inwestycje, które się dzieją w Stołecznym Ogrodzie.
2: Na Stołeczne ulice wyjechał testowy elektryczny autobus, który wygląda jak tramwaj. Obsługuje on linię 106, a można go zobaczyć na pętli Ostroroga albo Marienstadt.
3: SK Warszawa News.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Sezon na rzeźbę, tak brzmi jesienne hasło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już teraz na tarasie budynku można zobaczyć nową fontannę piasku autorstwa Dominiki Olszowy. Wkrótce przy MSN pojawi się kolejna praca, a w październiku czeka nas wielkie otwarcie wystawy Rzeźba po stabilności. Więcej o tym, co przygotowano na najbliższe miesiące, opowiedział Szymon Maliborski, kurator MSN w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
1: Wrzesień w Muzeum Sztuki Nowoczesnej to taki trochę miesiąc premier. Głównym hasłem będą rzeźby. Jedna już się pojawiła, następne będą się pojawiać. Zacznijmy może od tej, która już stoi na tarasie. Co to za rzeźba?
4: Chwilę temu odsłoniliśmy pracę Dominiki Olszowy, Fontanna Piasku. Jest to rzeźba, która powstawała niejako z myślą o przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tego kontekstu, który jest tutaj obok nas. Jest to praca artystki, która, jak sama mówi, bardzo lubi rzeźbić w materii, która przypomina błoto. A sama Fontanna Piasku jest taką rzeźbą paradoksalną, bo jej forma przypomina rzeczywiście taki rodzaj strumienia wody wystrzelonego z fontanny na wysokość ponad 4 metrów, ale jest to po pierwsze rzeźba, która zastygła, a z drugiej strony jest też rzeźbą wykonaną z piasku, przynajmniej i zewnętrzna strona bardzo mocno przypomina taki rodzaj mokrej struktury piasku. Pewnie pamiętają wszystkie osoby, które bywały kiedyś na plaży, jak to bawią się tym mokrym piaskiem, lejąc go, tworząc takie bardzo efemeryczne kształty. Ten jakiś taki rodzaj utrwalonej efemeryczności jest też dla Dominiki Olszowej jakimś takim rodzajem fascynacji. Tak wchodząc trochę głębiej w samą pracę i jej znaczenie, no to piasek i woda to są dwa tworzywa, które substancje, elementy, żywioły, których używamy najczęściej i najbardziej powszechnie jako cywilizacja. Jeżeli chodzi o piasek, no to on jest właściwie wszędzie, od szkieł i ekranów, no bo oczywiście beton, a jeżeli chodzi o wodę, no to ona też towarzyszy na każdym możliwym etapie działań i te dwie substancje właściwie dosyć mocno się kończą. I stąd też ten rodzaj takiego paradoksalnego połączenia, które zaproponowała artystka. A sama fontanna fascynuje ją bardziej jako taka idea kulturowa niż urządzenie. Dlaczego potrzebujemy fontan? Dlaczego mamy takie skojarzenia, że one właśnie są nieodzownym elementem reprezentacyjnej przestrzeni? Co sprawia, że generalnie lubimy być w obecności wody, która ma taki też pewien trochę może hipnotyzujący aspekt właśnie takiej rytmicznego ściekania i tryskania, ale jest to rzeźba w takim sensie przemijania. O przemijaniu pewnej sytuacji, w której jesteśmy, związane z tym, że nie zważamy na zużywane zasoby. Właściwie żyliśmy tak, jakby one się miały nigdy nie skończyć i teraz wiemy, że chyba to się właśnie kończy. Ten, zarówno zasoby, jak i ten nasz sposób podejścia do świata. Ale też no, ten moment utrwalenia czegoś, co jest bardzo takie nietrwałe, dziwne, trochę zabawowe, trochę niepoważne. W tym sensie nie łączy się to zazwyczaj z taką tradycyjną ideą rzeźby w przestrzeni publicznej, która jest bardzo reprezentacyjna i co za tym idzie, no też fontanny zazwyczaj mają taki rodzaj pewnej funkcji uszlachetniania przestrzeni, no i Dominika Olszowy gra z tym wszystkim. Na terasie muzeum.
1: Z której strony, jeśli mogę zapytać?
4: Rzeźba widoczna jest od strony ulicy Marszałkowskiej, w związku z czym to jest taki rodzaj no, pracy w trochę takiej semi-publicznej przestrzeni. Ta rzeźba no, przypomina, tak jak wspomniałem, taki rodzaj rozbryzgującego się strumienia wody, w związku z czym bardzo ciekawie kontrastuje z budynkiem, który jest jasny, geometryczny, prosty. Więc ten taras tworzy taką silną ramę dla tej struktury właśnie rzeźby, która tak się trochę jakby rozlewa, trochę jakby została właśnie zestalona już na stałe.
1: Kolejna premiera w tym tygodniu. Gdzie pojawi się rzeźba i co to będzie?
4: Drugą pracą, która wejdzie już weszła do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest praca Sobowtórka, tak można przetłumaczyć tytuł, autorstwa Wali Export. Jest to praca, która znajdzie się właściwie tuż przy podcieniach muzeum, z takim lekkim wychyleniem w stronę placu centralnego. Właściwie tuż obok miejsca, w którym rozmawiamy teraz, będzie jednym z elementów, które wprowadzą ten język takiej współczesnej, ale też bardzo już klasycznej rzeźby. Wali Export była artystką, którą pewnie kojarzymy z takich pionierskich gestów względem sztuki wideo, sztuki feministycznej lat 60. Jedna z kluczowych postaci, która nadawała ton tej dyskusji, czym jest właśnie taka sztuka feministyczna w Europie Środkowej i Wschodniej od kilku dekad, również przekładała to poszukiwanie na język rzeźbiarski i ta właśnie rzeźba będzie jednym z tych elementów, no, które wprowadzają taką bardzo współczesną praktykę artystyczną do centrum Warszawy.
1: A później w październiku czeka nas już większe otwarcie, bo to nie będzie jedna, nie będą dwie rzeźby, tylko cała wystawa.
4: Tak, lubimy ujmować tą triadę w takim zbiorczym tytułem Sezon na rzeźbę, więc rzeczywiście taką kulminacją tegoż jest wystawa, którą otwieramy 16 października pod tytułem Rzeźba po stabilności. Jest to prawie 30 artystek i artystów, których zebraliśmy tutaj na wystawie po to, aby przyjrzeć się, tak się modnie mówi, kondycji współczesnej rzeźby. Jest to medium, które w sposób taki niesamowicie bliski rzeczywistości opowiada o tym, jak ona utraciła właściwie stabilność. No, jesteśmy pewnie zbaną no, w świecie, który no, pozbawiony jest już jakiegoś rodzaju takich fundamentów, na których mógł spoczywać. Wszystko właściwie trzeszczy w szwach i ta wystawa nie jest na pewno taką dydaktyczną opowieścią, jest raczej takim poszukiwaniem, jak poprzez formy, materiały można opowiedzieć o tej nietrwałości, która przyjmuje bardzo różne oblicza. Jest to też wystawa, która bardzo działa blisko budynku, podąża za jego rytmem, wpisuje się w przestrzeń, którą tworzy, a również dzięki temu, że udało nam się zorganizować ten proces w sposób, w którym wyprodukujemy około 10 prac artystycznych z osobami, które zaprosiliśmy do działania, no to też ona powstaje bezpośrednio w relacji do budynku i właściwie przeprowadza nas przez jego różne piętra. Zaczyna się tutaj w arkadach na samym parterze od strony placu centralnego. Zajmuje miejsce centralne w klatce schodowej i niejako zaprowadza nas na górę, przeprowadza przez jedną z galerii, w związku z czym mamy taką możliwość przewędrowania też przez tą wystawę. W ogóle taki motyw pasażu, pochodu też jest czymś, co przewija się w kilku momentach tej wystawy, jako pewnej takiej też poszukiwania relacji pomiędzy grupą obiektów, nie tylko jedną solidną bryłą, ale rozwarstwienie tego na szereg różnych form wypowiedzi w przestrzeni. To jest rzeczywiście dla nas też bardzo ciekawy moment, bo dosyć rzadko muzeum podejmuje się, takie jak nasze, takiej diagnozy stanu konkretnego medium artystycznego. I tak jak pewnie różne osoby, które śledzą bliżej świat artystyczny, wiedzą, że ostatnie lata były niekwestionowanym triumfem malarstwa, to teraz mamy wrażenie, że rzeźba wraz ze swoją taką bliskością i płynnością tej współczesności i takim oddawaniem bardzo różnych jej sprzeczności, no ma swój ten moment. Więc chcielibyśmy właśnie przyjrzeć się temu, a te dwie wcześniejsze odsłony rzeźb publicznych niejako tak ramują to wydarzenie centralne.
1: Czyli możemy się spodziewać różnych artystów i różnych materiałów i wielkości rzeźb też pewnie będą różne? Czy będą jakieś duże rzeźby?
4: Tak. No, myślę, że jedną z takich największych, czy najbardziej rozległych instalacji jest praca Marsz Edith Carlson. Ona właściwie będzie działać wzdłuż całego okna na drugim piętrze, czyli przez kilkanaście metrów. To jest właściwie taka grupa wieloelementowa, która nawiązuje, można powiedzieć, też do historii placu Defila, który był o defiladzie i marszu w takim kontekście wojskowym, kontekście propagandowym. Natomiast są też prace, które są dosyć niewielkie, małe. Praca polskiej artystki Anny Myszkowiak, pewnie słowo nie zmieściłabym się w dłoni. W związku z tym rzeczywiście to jest takie też balansowanie skalą. Duża praca Narges Mohammadi właśnie znajdzie się tutaj na parterze. Będą dwie konstrukcje, które używają jakiejś specyficznej gliny barwionej na czerwono. To jest, tak jak pamiętam z głowy, to zużywamy do produkcji tej pracy ponad 400 kg tej gliny, ale zaraz obok są prace, które właściwie są niesamowicie efemeryczne, dosyć przezroczyste. Prace Gizeli Mickiewicz, która zainstaluje się na oknie w galerii, tworząc, jak ona to nazywa, odciski zdarzeń w takich szklanych taflach. Są prace, które bezpośrednio kojarzą się z taką obróbką bardzo twardego metalu, jakim jest żelazo. Tutaj przychodzi mi na myśl chociażby rzeźba Dominique White. Dwie jej realizacje będziemy mieli w jednej z sal wystawowych. W związku z czym ta wystawa będzie o tyle różnorodna, że będzie w niej zarówno taka gra z klasyczną ideą rzeźby, która jest figuratywna, jest mocno zakorzeniona w ikonografii. Te tropy momentalnie rozpoznajemy i jesteśmy w stanie zrozumieć, jak współczesne artystki przesuwają je trochę w różne strony. Jak taka klasyczna figura leżącej kobiety, pewnie jeden z najbardziej popularnych motywów w sztuce europejskiej, dzisiaj służy do, w rękach Nicole Vermes, służy do pokazywania ciała, które wyłamuje się z takiego reżimu niskopłatnej opiekuńczej pracy. Mamy również pracę June Crespo, artystki baskijskiej, która w sposób taki niesamowicie sugestywny przekłada na swoje prace napięcia, łączenia, coś, co pewnie jest taką pracą ścięgiem, pracą stawów, czyli takich bardzo biologicznych odruchów, które pozwalają nam się poruszać, na poszukiwania materiału, na poszukiwania różnych napięć, które zawiera w swoich strukturach. Często te rzeźby są podwieszane, wchodzą w taką dosyć specyficzną relację z przestrzenią, więc też tak opowiadając o jeszcze jednej pracy, ona będzie też ilustrować wystawę, praca Teresy Solara-Butte. Mamy dwie rzeźby artystki, które w sposób taki bardzo, można powiedzieć, bezpośredni balansują, grają z ideą stabilności, bo wydają się tak stworzone, że za chwilę muszą upaść, a jednak są zbalansowane w sposób, który sprawia, że są perfekcyjnie jako zatrzymane w tej sugestii ruchu.
1: To jeszcze wrócę na chwilę do tych rzeźb, które będą w przestrzeni publicznej, bo ostatnio miałam okazję rozmawiać o palmie, która znajduje się na rondzie de Gaulle'a. Myślę, że różnica pomiędzy malarstwem i obrazami, a takimi rzeźbami jest taka, że te rzeźby czasami stają się zupełnie innym symbolem niż początkowo miały być i żyją później swoim własnym życiem, że tak powiem.
4: Tak, no to jest w jakimś sensie też siła rzeźby czy siła projektów w przestrzeni publicznej, że nie jesteśmy w stanie nadpisać wszystkich możliwych interpretacji, ale też te prace funkcjonują trochę poza taką bezpieczną sferą autonomii artystycznej. Realnie mogą się, że tak powiem, stać miejscem konfliktu, miejscem spotkania, mogą być wykorzystane jako nośnik jakichś kolejnych informacji. To jest historia Palmy, gdzie ona była właściwie wykorzystywana trochę jak taki postument, tak? Że z tej klasycznej idei rzeźby w przestrzeni publicznej ona najlepiej, myślę, że spełnia tą funkcję postumentu, jako miejsca, z którego można nadawać komunikat, na które można wejść i coś spróbować zareprezentować, stanąć za jakąś pracą. Więc jesteśmy oczywiście też ciekawi, w jakie konteksty wpiszą się te dwie prace. W przypadku Dominiki Loszowy myślę, że jest to praca, która bardzo bezpośrednio dotyka też wspomnianego już kilkukrotnie tutaj kryzysu klimatycznego i czy kryzysu właśnie związanego z wykorzystywaniem zasobów, więc to jest też ciekawe, ona tak, można powiedzieć, że tak z tego czyni z muzeum swój taki postument, z wysokości którego spogląda na bardzo szybko transformujące się centrum Warszawy, a transformacja wiemy, że zużywa zasoby. Tak jak nasze po prostu bycie tutaj w świecie też zużywa te zasoby, więc ten komentarz Olszowy jest pewnie może taki lekko ironiczny. Z kolei praca Wali Ekspor, która ma formę takich dwóch złożonych, nałożonych na siebie monumentalnych, również ponad 4-metrowych nożyczek, jest pewnie o obecności w przestrzeni publicznej takiej formy, która z jednej strony bywa kojarzona z agresją, tak? I to są bardzo takie wizualnie ostre kąty, ostre kształty. Pewnie jest o wyniesieniu w przestrzeń publiczną tego, co zazwyczaj było redukowane do, czy opisywane jako takie robótki ręczne, zazwyczaj kobiece w przestrzeni domowej, ale też kojarzy się w przypadku Wali Ekspor z tym takim gestem twórczym cięcia taśmy filmowej, montażu, kolażowania tej rzeczywistości, więc takiej pewnie czasami jarmarcznej, a czasami podniosłej atmosferze placu Defilad. Ta rzeźba może też nabierać bardzo różnych znaczeń. Nie jestem w stanie powiedzieć, o czym będzie ta praca za kilka miesięcy, albo jak zaczną ją czytać ludzie i co się wokół niej może wydarzyć. No ale w tym jest też jakiś taki rodzaj zafascynowania naszego zajmowaniem się tego typu projektami. One się wychylają w stronę, nad którą nie mamy całkowicie kontroli, ale też to sprawia, że stają się może to kolejne jakieś porównanie, takim ekranem, na którym można wyświetlać bardzo różne rzeczy.
3: Radio SK. Radio SK.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: SK Warszawa.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć